SK Przemyśl.

Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: Wrocławska. No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzian.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: I po reklamie.
3: SK Przemyśl News.
4: Rozsiądźcie się wygodnie w fotelu, bo zaczynamy kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Witak, zapraszam.
3: SK Przemyśl.
4: Rodziny zastępcze, pomoc osobom z niepełnosprawnościami i wsparcie w sytuacjach kryzysowych. Między innymi tym zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu. O wyzwaniach, z jakimi mierzy się dziś system pomocy społecznej, nowych problemach rodzin oraz planach utworzenia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej opowiada dyrektor Dawid Tarczyński z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu. Rozmawia z nim nasz reporter Krzysiek Pomorski. Posłuchajcie.
5: Znajdujemy się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu. Co to za instytucja? Czym się zajmuje?
6: Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Przemyskiego, a zarazem jednostką organizacyjną pomocy społecznej i w spektrum swojego zainteresowania posiada wiele obszarów. To jest z jednej strony pomoc osobom z niepełnosprawnościami, z drugiej strony osobom doświadczających wszelakiego rodzaju kryzysów, także doświadczających przemocy, ale także zajmujemy się osobami w sensie terapeutycznym, które taką przemoc wyrządzają. Niewątpliwie też w centrum naszej uwagi leży obszar rodziny, w szczególności pieczy zastępczej i tutaj głównie rodzinnej pieczy zastępczej. Pokrótce to są najważniejsze obszary, którymi się zajmujemy, Szanowni Państwo. Jesteśmy jednostką, tak jak powiedziałem, organizacyjną pomocy społecznej i swoją działalnością obejmujemy obszar całego ziemskiego powiatu przemyskiego.
5: Czym jest piecza zastępcza?
6: Piecza zastępcza, szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, jest taką instytucją, z którą mamy do czynienia wówczas, kiedy dziecko, młody człowiek niestety z jakichś względów jest pozbawiony opieki, wychowania swoich rodziców biologicznych. Wówczas reakcją na taką sytuację jest konieczność zapewnienia odpowiedniej opieki i wychowania właśnie na przykład w rodzinie zastępczej, niekiedy w placówce opiekuńczo-wychowawczej. I tutaj powiat przemyski prowadzi zarówno placówki opiekuńczo-wychowawcze, posiadamy dwie takie placówki w Nienadowej, jak i oczywiście współpracujemy z rodzinami zastępczymi. Na mocy postanowienia sądowego dzieci są umieszczane bądź w jednej, bądź w drugiej formie opieki i my wchodzimy tutaj również ze swoim działaniem.
5: Ile takich rodzin zastępczych jest obecnie w Przemyślu i tutaj w obszarze waszego działania?
6: My działamy niezależnie od miasta Przemyśla, działamy jakby równolegle. Jeżeli chodzi o powiat przemyski ziemski, to tutaj mamy pod opieką 60 kilka rodzin zastępczych. Oczywiście więcej dzieci w tych rodzinach się znajduje niż samych rodzin.
5: Potrzeby są większe, jeśli chodzi o rodziny zastępcze? Szukacie rodzin zastępczych?
6: My nieustannie szukamy rodzin zastępczych, natomiast jesteśmy w bardzo szczęśliwej sytuacji, ponieważ jeśli tak można powiedzieć kolokwialnie, zagospodarowaliśmy wszystkie dzieci, które wymagały takiej pieczy zastępczej, czy to w placówkach, czy w rodzinach zastępczych i na dzień dzisiejszy nie mamy takich dzieci, które na mocy postanowienia sądowego oczekują na umieszczenie w placówce bądź w rodzinie zastępczej. Nie mamy takich postanowień, nie mamy takich dzieci wymagających pilnej pomocy, ale oczywiście to nie oznacza, że nie poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych. Ta sytuacja jest bardzo trudna i jak trudna, to obrazuje sytuacja innych powiatów, ponieważ praktycznie codziennie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wpływają prośby, wnioski z terenu innych powiatów, praktycznie z całej Polski, aby dzieci właśnie zaordynowane, zadysponowane do umieszczenia w tych konkretnych powiatach w Polsce, aby je przyjąć w rodzin czy placówek na terenie powiatu przemyskiego funkcjonujących. Niestety my mamy pełne obłożenie, więc tutaj musimy odmawiać. Natomiast te zapytania i wnioski, które w liczbie właściwie dziesiątek codziennie praktycznie spływają na biurko dyrektora, powiedzmy, to obrazuje skalę problemów w Polsce. My na szczęście mamy też szczęśliwą sytuację, że takich dzieci po prostu nie mamy. Wszystkie nasze są dobrze zaopiekowane.
5: Jak, gdyby ktoś chciał stworzyć taką rodzinę, taką pieczę zastępczą, jakie warunki takie osoby muszą spełnić?
6: Tutaj, szanowny panie redaktorze, redaktorze, nie ma jakichś warunków takich bardzo obostrzonych, jeżeli tak mogę się wyrazić. Osoby, które pragną zostać rodzicami zastępczymi, nie muszą być też kolokwialnie, może mówiąc, idealnymi osobami. Oczywiście są pewne minimalne wymagania, które są przewidziane prawem i one muszą być spełnione. Ci rodzice, czy potencjalni rodzice zastępczy, przechodzą też odpowiednie szkolenia. Oczywiście są kwalifikowani, natomiast nie jest to nic nadzwyczajnego nad odpowiednie predyspozycje, stan zdrowia, stabilną, powiedzmy, sytuację życiową, odpowiednie warunki mieszkaniowe, gotowość do przyjęcia dziecka, oczywiście niekaralność. Nie jest to nic nadzwyczajnego, nie jest to nic takiego, czego nie spełniłby po prostu normalnie funkcjonujący obywatel.
5: Zajmujecie się także osobami niepełnosprawnymi?
6: Tak, to jest bardzo szeroka rzesza osób, którymi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie również się zajmuje. Natomiast w obszarze naszego zainteresowania leży w szczególności pomoc w obszarze rehabilitacji społecznej tych osób, czyli ona się na dzień dzisiejszy głównie koncentruje na udzielaniu wsparcia, w tym finansowego, przy okazji wniosków, które te osoby z niepełnosprawnościami składają do nas, o różne formy pomocy. Więc tych wniosków są setki, szczerze powiedziawszy. W skali Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie obsługujemy, tak jak powiedziałem, setki wniosków, natomiast też trzeba powiedzieć, że są to znaczne środki przekazywane na pomoc tym osobom i są to grube, można powiedzieć, miliony złotych. Oczywiście one są w znacznej mierze pochodzenia zewnętrznego, bo istotną rolę w udzielaniu wsparcia tym osobom, czy w ogóle w rehabilitacji społecznej, odgrywa Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Także tutaj współpracujemy na tej linii i w ten sposób udzielamy pomocy osobom niepełnosprawnym. Co do liczby tych osób, są to naprawdę setki wniosków i bardzo wiele osób korzysta z tej pomocy.
5: Czy widzi Pan dziś problemy społeczne, które szczególnie szybko narastają na terenie naszego powiatu i wymagają nowych form działania?
6: Szanowny Panie Redaktorze, mówiliśmy o pieczy zastępczej i dotknęliśmy tematu rodziny w ogóle. Wydaje mi się, że ten obszar na pewno jest do mocnego zagospodarowania przez instytucje, czy to państwowe, czy samorządowe, bo kryzys rodziny jest ewidentny w naszym postrzeganiu, przynajmniej w moim postrzeganiu tych trudnych tematów polityki społecznej. My jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie staramy się wychodzić naprzeciw tym potrzebom, zaradzać tym różnym problemom, no chociażby w taki sposób, że organizujemy powiatowe przemyskie forum rodziny. W tym roku będzie miało miejsce w dniach 22 i 23 października takie forum. Będziemy nie tylko wsłuchiwać się w bardzo dobrych specjalistów pracujących w obszarze rodziny, słuchać ich rekomendacji, ale będziemy prowadzić też zajęcia warsztatowe, na przykład w temacie mediacji rodzinnych, rówieśniczych. Chcemy też młode pokolenia w pewien sposób edukować, przygotowywać do odpowiedzialnego życia i takiego wolnego od przemocy, wartościowego życia, dobrego dla naszej całej społeczności lokalnej. Będziemy też prowadzić debaty. Dla każdego znajdzie się coś wartościowego. Oczywiście nie da się od razu zorganizować we wszystkich obszarach takich forów, ale co roku dotykamy jakiegoś ważnego

0: PCPR-u będzie kompleksowa diagnoza potrzeb w zakresie usług społecznych na terenie powiatu. Przymierzamy się do niej, natomiast żeby to dzieło, jeśli tak można powiedzieć, było kompletne, chcemy wejść we współpracę z podmiotami, które w tym obszarze również działają, czyli gminnymi ośrodkami pomocy społecznej na przykład, ale też podmiotami ekonomii społecznej, ale też różnymi organizacjami pozarządowymi. Mamy nasze jednostki organizacyjne, które są w stanie wnieść duży wkład w opracowanie tej diagnozy, a potem samego planu, lokalnego planu, na przykład deinstytucjonalizacji tych usług społecznych, no chociażby domami pomocy społecznej. Wspominałem już o placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zakładem opiekuńczo-leczniczym, więc myślę, że to będzie taka konstytucja usług społecznych, katalog usług społecznych, obraz tych usług społecznych pokazujący zapotrzebowanie na terenie powiatu i wtedy pod tą rzetelną diagnozę będziemy mogli podejmować konkretne działania takie, powiedzmy, naprawdę chcemy opracować kompleksowy program i materiał, nie, i też kolokwialnie mówiąc, taki na półkę, wykazując się, że jest coś w temacie zrobione, natomiast realny i taki, który pozwoli nam konkretnie, racjonalnie podejmować celowane działania dla dobra naszej społeczności lokalnej.
1: To przyszłość, a jak się układa współpraca właśnie ze wspomnianymi gminami, z ośrodkami pomocy społecznej, szkołami, sądami?
0: Bardzo dziękuję za to pytanie i tym samym mam możliwość podziękować właśnie tym instytucjom, bo współpraca jest, powiedziałbym, modelowa. My spotykamy się cyklicznie z kierownikami gminnych ośrodków pomocy społecznej, ale nie tylko. Organizujemy spotkania merytoryczne, robocze dla pracowników, powiedziałbym, frontowych, asystentów rodziny, pracowników socjalnych, naszych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej czy pedagogów. My sobie na bieżąco rozmawiamy, omawiamy różne tematy i staramy się sprawnie współpracować w tych wszystkich obszarach. To dotyczy nie tylko GOPS-ów, dotyczy oczywiście sądu, w szczególności służby kuratorskiej, ale bardzo dobrą współpracę mamy z państwem sędziami, w szczególności naszego sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich. Dobrze współpracujemy z naszymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. W zasadzie nie mogę narzekać, rzekłbym, nie mogę powiedzieć złego słowa na naszą jakąkolwiek prośbę, propozycję współpracy, podejmowanie wspólnych, często trudnych i angażujących tematów. Zawsze jest odpowiedź pozytywna i to bez naprawdę takiej niepotrzebnej kurtuazji i kokieterii w tej chwili to mówię. Jestem za to wdzięczny. Tym bardziej, że sam nie jestem dyrektorem z dużym stażem tutaj u nas w PCPR-ze. Jest to bardzo cenne, za to dziękuję i to też rokuje dobrze na przyszłość. Myślę, że razem damy radę, chociażby przy okazji pracy nad tą diagnozą i kompleksowym ujęciem wszystkich usług społecznych na terenie powiatu.
1: Współczesne czasy tak jakby zapewniają więcej pracy dla centrum? Może kiedyś było inaczej? Czy teraz zauważacie jakieś nowe problemy, nowe zjawiska?
0: Szanowny panie redaktorze, powiem może jak jest teraz, bo moja historia zawodowa jak przeplata obszar administracyjny, ale też z działalnością taką prywatną. Teraz po powrocie na grunt właśnie tej pracy administracyjnej zauważam, że naprawdę jest dużo potrzeb, jest dużo zadań i wyzwań, co rusz nowe. Pojawiają się nowe zjawiska, takie też niedobre, no chociażby w tym środowisku rodzinnym. Dotknijmy chociażby na przykład wypalenia rodzicielskiego, które rodzi różne problemy, prawda? Dla nas w konsekwencji na przykład musimy już patrzeć w tej perspektywie pieczy zastępczej w związku nawet z tym zjawiskiem, prawda? Ale przecież jest zjawisko przemocy domowej, której staramy się być naprawdę aktywni w sensie przeciwdziałania tej przemocy. Oczywiście realizujemy swoje działania. Na terenie powiatu działa specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy domowej. My mamy 4 odświeżone, nowe w zasadzie programy dedykowane temu zjawisku przeciwdziałania przemocy domowej w oparciu o świeże diagnozy tego zjawiska. Do końca roku, może nawet wcześniej, do listopada przeprowadzimy kampanię dedykowaną właśnie profilaktyce tego zjawiska. Część naszego forum, tego jesiennego, październikowego, mianowicie drugi dzień forum, będzie poświęcone głównie zjawisku przeciwdziałania przemocy domowej. Prowadzimy pracę ze sprawcami przemocy domowej,

0: prowadząc programy psychologiczno-terapeutyczne, korekcyjne, edukacyjne. Problemy osób z niepełnosprawnościami wydaje mi się, że są oczywiste. One po prostu są, no i trzeba wychodzić naprzeciw ich potrzebom. Zawsze ciągle jest, powiedzmy, za mało tych instrumentów, którymi możemy odpowiedzieć na potrzeby osób niepełnosprawnych, bo chociażby te środki, na przykład pefronowskie, prawda, one nigdy nie wystarczają, żeby w tym cyklu rocznym pokryć potrzeby wszystkich osób, więc no niestety czasem te osoby muszą poczekać na pomoc, ale ona przychodzi. Jeżeli konsekwentnie się staramy, my robimy wszystko, żeby tej pomocy udzielać. I tak dalej chciałoby się rzec, więc naprawdę terenów, obszarów do zagospodarowania tych problemowych jest bardzo dużo. Jest bardzo dużo, pojawiają się nowe, co róż nowe trzeba odpowiadać, trzeba sięgać po współpracę ze specjalistami, trzeba ich wynajdywać. No i tak powoli do przodu, krok po kroku, wydaje się, że to jedyna metoda jest, żeby skutecznie próbować pomagać naszym podopiecznym.
1: Wróćmy jeszcze na momencik do tej pieczy zastępczej. Jeśli już taka rodzina, taka piecza powstanie, to nie oznacza końca tak jakby waszej współpracy. Wy cały czas pomagacie takiej rodzinie, prawda?
0: Tak, oczywiście. To jest, można powiedzieć, że to jest początek naszej wspólnej drogi. I taką optymalną sytuacją byłoby to, że dziecko, młody człowiek z tej rodziny zastępczej wraca do rodziny biologicznej, która z jakichś różnych względów wykazała w pewnym momencie swojego funkcjonowania jakąś dysfunkcyjność, prawda? Natomiast nie zawsze się tak zdarza. Rodzina zastępcza może być utworzona na pewien okres czasu, ale też w zasadzie do osiągnięcia dorosłości przez to dziecko czy młodą osobę. Nasza współpraca jak najbardziej ma miejsce w całym tym okresie czasu, kiedy dziecko jest objęte pieczą zastępczą. Przede wszystkim z rodziną pracuje wówczas nasz zespół do spraw rodziny pieczy zastępczej, w skład którego wchodzi kierownik i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej. Czyli to jest taka bieżąca pomoc, wsparcie, współpraca, monitoring. Niezależnie od tego, oczywiście te rodziny są nadzorowane, ale już przez niezależnego od zespołu pracownika. Oprócz tego w razie potrzeby oczywiście angażujemy pedagogów, czy psychologów, czy innych specjalistów. Jeśli taka jest potrzeba, tak jak powiedziałem, to na pewno odpowiadamy na nią i nie zostawiamy dziecka, rodziny bez wsparcia. To są często trudne tematy. Optymalnie, powtórzę to, optymalnie pewnie byłoby osiągnięcie pewnej równowagi i takiego dobrostanu przez rodzinę biologiczną i powrót dziecka do rodziny. Nie zawsze jest to jednak po prostu możliwe. Natomiast nasze rodziny funkcjonują dobrze. Oczywiście czasem wymagają większego, mniejszego wsparcia i jest dla nas radością, że mamy zaopiekowane wszystkie dzieci na terenie powiatu, które wymagały wsparcia. Są zaopiekowane w tych rodzinach. Rodziny mają przyznanych koordynatorów, w razie potrzeby innych specjalistów, więc wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy radzimy sobie sprawnie.
1: Mówimy teraz o rodzinie zastępczej, ale jest także, funkcjonuje taka rodzina pomocowa.
0: Może nią zostać również inna rodzina zastępcza, taką rodziną pomocową. Natomiast sama rodzina pomocowa to jest, można powiedzieć, rodzina zastępcza na zastępstwo. A więc w sytuacji, kiedy rodzina zastępcza, ta, nazwijmy to, pierwotna, podstawowa, potrzebuje jakiejś przerwy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Na przykład chociażby z potrzeby wypoczynku. To się zdarza, te siły jednak są mocno angażowane w opiece nad dziećmi. Nie jest to wykluczone jak najbardziej, tylko w tym czasie, kiedy rodzina, bądź z innych powodów, jakichś losowych, powiedzmy, przypadków, potrzebuje ten czas wykorzystać inaczej niż opiekując się dzieckiem. No na ten czas, krótki okres czasu, maksymalnie do 2 miesięcy, można na podstawie umowy ze starostą, można wyznaczyć dziecku rodzinę pomocową, czy pomocową dla tej rodziny zastępczej. W ten sposób też jest poratowana ta rodzina zastępcza.
1: Zapytam jeszcze, bo wspomniał pan, że na terenie powiatu przemyskiego wszystkie dzieci są, jak to pan ładnie powiedział, zaopiekowane. A jak wygląda sytuacja w kraju?
0: Sytuacja w kraju, sądząc po tych wszystkich prośbach i wnioskach spływających do PCPR-u w Przemyślu z innych powiatów, jest bardzo trudna. Jest bardzo trudna, jest bardzo wiele dzieci w trudnej sytuacji, pozbawionych opieki, wychowania rodziców biologicznych, oczekujących na formę opieki zastępczej, czy to instytucjonalną, czyli umieszczenie w placówce opiekuńczo-wychowawczej, czy rodzinną, czyli rodzinę zastępczą. sądząc po tych wnioskach, liczbie tych wniosków, myślę, że wręcz jest dramatyczna ta sytuacja. Niestety, i to pokazuje tak naprawdę kryzys rodziny. To, o czym mówiłem wcześniej, samo działanie takie reaktywne, powiedziałbym, myślę, że niewiele przyniesie i na poziomie centralnym, i na poziomie lokalnym. W moim przekonaniu należy podjąć działania idące w kierunku promocji, prewencji, rodziny, szczególnie biologicznej. Tych działań jest mało. No, my staramy się na miarę możliwości jako PCPR wychodzić tutaj z pewnymi propozycjami. Mam nadzieję, że różne podmioty będą w stanie się też tymi działaniami inspirować, chociażby naszym forum i różną tematyką podejmowaną na tych forach. Natomiast skala zjawiska w Polsce jest na pewno, już nawet nie bazując na jakichś danych statystycznych, ale tylko patrząc na ilość tych wniosków, które do nas spływają, jest dramatyczna. Jeszcze powiem, że w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w zasadzie może być zaopiekowanych maksymalnie 14 dzieci, takich jak u nas na przykład w Nienadowie. To jest pewne ograniczenie, tak co do zasady, i nic z tym za wiele nie zrobimy. Więc być może jest potrzeba podejmowania też działań na poziomie ustawowym, ale to już jakby nie od nas zależy.
1: Gdyby miał Pan możliwość wskazania jednej rzeczy, którą trzeba zmienić lub rozbudować w systemie pomocy społecznej na terenie powiatu przemyskiego, to co byłoby tak jakby najważniejsze i najpilniejsze na ten moment?
0: Szanowny panie redaktorze, tak w pełni odpowiedzialnie byłbym w stanie odpowiedzieć na to pytanie po uzyskaniu wyników diagnozy, którą zamierzamy właśnie przeprowadzić, ale każdy z tych obszarów, w których Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu działa, realizuje różne zadania, wymaga wsparcia mniejszego, większego. Na pewno to jest taki może truizm, ale finansowego, oczywiście organizacyjnego, kadrowego. Rok do roku PCPR składa sprawozdanie Radzie Powiatu z potrzeb, które posiada. I jestem wdzięczny za to, że te sygnalizowane przez nas potrzeby są na miarę możliwości powiatu też zabezpieczane. Myślę, że wkrótce już będziemy w stanie pozyskać środek lokomocji, który na przykład na takim dużym obszarze jak powiat przemyski, zresztą górzystym, pozwoli nam jeszcze sprawniej pracować, na przykład w obszarze interwencji kryzysowej, w obszarze pracy z rodzinami, w obszarze wsparcia integracji osób niepełnosprawnych. To wszystko ma szansę naprawdę zaistnieć. Trudno wskazać jeden obszar. My obejmujemy pracą, realizacją zadań tak szerokie obszary i widzimy te różne potrzeby w tych obszarach, że trudno jeden jakby wyróżnić, inne pominąć. Potrzeby są tutaj wszędzie i ja mogę tylko podziękować moim pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, że robią wszystko, żeby na miarę naszych możliwości i sił skutecznie realizować te zadania. Także z tego miejsca pragnę po prostu podziękować wszystkim pracownikom i bardzo dziękuję za ich ciężką pracę codzienną.
2: SK Przemyśl.
3: Twierdza Przemyśl to jeden z najważniejszych elementów historii miasta, ale żeby dobrze ją poznać, warto najpierw odwiedzić miejsce, które w nowoczesny sposób opowiada o jej przeszłości. Centrum Dowodzenia Twierdza Przemyśl przy ulicy Pastera to multimedialna wystawa, która przybliża historię twierdzy, jej forty oraz najważniejsze wydarzenia z nią związane. Na odwiedzających czekają m.in. interaktywne ekrany, hologramy, audioprzewodniki i kino 3D. Centrum prowadzi również zajęcia edukacyjne, organizuje konferencje i wydarzenia artystyczne. O tym, co dokładnie można zobaczyć w Centrum Dowodzenia, dlaczego jest ono dobrym początkiem zwiedzania fortów oraz jakie plany na rozwój tego miejsca mają jego gospodarze, nasz reporter Krzysiek Pomorski rozmawiał z Anią Cichy, kierownikiem Centrum Dowodzenia Twierdza Przemyśl. Posłuchajcie.
1: Znajdujemy się w Centrum Dowodzenia Twierdza Przemyśl. Jest z nami kierownik tego obiektu, Anna Cichy. Co to za miejsce, dlaczego warto tu przyjechać i co można tu zobaczyć?
4: Dzień dobry, witam serdecznie. Centrum Dowodzenia Twierdza Przemyśl to jest przede wszystkim taki nowoczesny obiekt turystyczny. Obiekt turystyczny, który opowiada historię Twierdzy Przemyśl. Opowiada ją w sposób bardzo nowoczesny, wykorzystując nowoczesne rozwiązania multimedialne. I ja bardzo często używam tego sformułowania, bardzo je lubię, ono jest bardzo adekwatne. To jest baza wypadowa do zwiedzania Twierdzy Przemyśl. Turysta, który trafia do Przemyśla i który chce poznać historię Twierdzy Przemyśl, powinien najpierw trafić do nas, do Centrum Dowodzenia na Pastera 1. Tutaj dowie się wszystkiego, pozna historię twierdzy, pozna jej zagadki, ciekawostki, dowie się wszystkiego, co potrzebuje, żeby wyruszyć w teren. Otrzyma od nas mapki darmowe, otrzyma od nas informatory, otrzyma od nas cenne rady, no i później tylko zapraszamy w teren.
1: I oczywiście pozna tą historię w bardzo nowoczesny sposób.
4: Tak, pozna historię w nowoczesny sposób, ponieważ mamy około 30 multimedialnych ekranów. Mamy ekrany, które można samemu obsługiwać, a nawet trzeba je obsługiwać samemu. Centrum Dowodzenia Twierdza Przemyśl możemy zwiedzać z przewodnikiem, możemy zwiedzać go również bez przewodnika. Mamy opcję taką, żeby wypożyczyć sobie audioprzewodniki i wtedy razem z audioprzewodnikiem można też przejść ekspozycję, ale można również przejść ją samemu, właśnie wykorzystując te nowoczesne rozwiązania, czyli ekrany multimedialne, wszelkie głośniki, hologramy, mamy kino 3D, które również jest takim zwieńczeniem zwiedzania naszej ekspozycji. To jest taka wisienka na torcie, ponieważ już po przejściu całej wystawy wychodzimy na piętro i wchodzimy do kina. Bardzo często właśnie turyści są bardzo mile zaskoczeni tym, że jeszcze właśnie na końcu czeka ich film, a tak naprawdę dwa filmy.
1: To miejsce jest także przygotowane dla osób niepełnosprawnych.
4: Tak, ono jest bardzo dobrze zaprojektowane. Centrum Dowodzenia Twierdza Przemyśl było projektowane całkiem niedawno, więc rzeczywiście tutaj mamy bardzo dużo rozwiązań takich już pod osoby niepełnosprawne. Zresztą w zeszłym roku otrzymaliśmy nawet wyróżnienie takiej fundacji, która zajmuje się osobami z chorobami wzroku.
1: Ten obiekt jest także przygotowany dla turystów z zagranicy.
4: Tak, mamy audioprzewodnik w języku angielskim, wystawa i multimedia również są przygotowane na turystów anglojęzycznych.
1: Poza tą główną wystawą Centrum Dowodzenia Twierdza Przemyśl, dzieją się już tu także inne wydarzenia w centrum.
4: Tak, to jest taki świeży projekt. Postanowiliśmy troszkę wykorzystać przestrzeń na górze, czyli piętro Centrum Dowodzenia, ponieważ no, mamy bardzo fajną salę konferencyjną. Ona jest przystosowana świetnie do organizacji wszelkich szkoleń, konferencji, wszelkich wydarzeń takich społeczno-edukacyjnych. Tutaj muszę też wspomnieć o tym, że realizujemy zajęcia edukacyjne, które opowiadają uczniom ze szkół i podstawowych, i średnich też historię twierdzy Przemyśl. Te zajęcia edukacyjne prowadzone są przez naszych edukatorów. Dzieci i młodzież trafiający na te zajęcia edukacyjne po zwiedzeniu całej ekspozycji, po zapoznaniu się z historią twierdzy Przemyśl na dole, wychodzą na górę, gdzie mają kontynuację zajęć edukacyjnych już z kartami pracy, z prezentacją multimedialną, więc naprawdę jest to świetna, żywa lekcja historii. Ale sala konferencyjna i ta sala nasza widokowa to nie tylko edukacja, to nie tylko szkolenia, to nie tylko konferencje. Całkiem niedawno wpadliśmy na pomysł również taki, żeby wypełnić tę przestrzeń artystycznie. I bardzo fajnie nam to wychodzi, ponieważ mamy za sobą już naprawdę kilka bardzo udanych wernisaży artystycznych. Były to wernisaże malarskie. Promujemy artystów z naszego regionu i bardzo chętnie tutaj ich widzimy, z otwartymi ramionami wręcz ich witamy. Na wydarzenia te do Centrum Dowodzenia przyjeżdża naprawdę bardzo wielu mieszkańców nie tylko Przemyśla, ale również regionu i Polski. Naprawdę no, jesteśmy bardzo dumni z tego, że obiekt ten naprawdę zaczyna fajnie funkcjonować i fajnie żyć. No, tego sobie wszyscy życzymy w Przemyślu.
1: A coś powiemy o planach na przyszłość Centrum?
4: No, plany oczywiście są takie, żeby po pierwsze w dalszym ciągu być świetnym obiektem turystycznym. Chcemy się rozwijać. Chcemy być coraz lepsi, chcemy, żeby nasze usługi były na coraz wyższym poziomie i tutaj no, nie zamierzamy się zatrzymywać. Natomiast jeśli chodzi o to wsparcie artystów naszych, nie tylko lokalnych, to jak najbardziej w dalszym ciągu będziemy realizować też tę misję i dlatego zapraszamy też do nas wszystkich bardzo serdecznie.
1: Obiekt jest otwarty przez cały tydzień.
4: Tak, zgadza się. Obiekt otwarty jest klasycznie, tak jak obiekty turystyczne w naszym mieście, przez cały tydzień, oprócz poniedziałków. W poniedziałek to już jest taki dzień przeznaczony na wszelkie naprawy, wszelkie konserwatorskie tematy.
1: Centrum Dowodzenia Twierdza Przemyśl, jak pani powiedziała, to jest taki wstęp do twierdzę, a wokół Przemyśla już mamy taką namacalną twierdzę prawdziwą, którą można zobaczyć już na żywo i te obiekty coraz bardziej są przygotowane pod wizytę turystów.
4: Tak, zgadza się. I tutaj też taka niewielka anegdotka. Często turyści, którzy trafiają do nas, turyści z innych stron Polski, pytają się nas, czy nasz obiekt, nasz budynek tutaj na Pastera 1, czy to jest właśnie ta twierdza Przemyśl? No i my ich wyprowadzamy z błędu. No nie. Twierdza Przemyśl to jest pierścień 45 kilometrów fortów, które znajdują się dookoła Przemyśla, czyli to nie jest tak jak w innych miastach, że twierdza jeden budynek. Nie. Twierdza Przemyśl, tak jak powiedziałam, to forty rozrzucone dookoła Przemyśla i rzeczywiście, tak jak tutaj pan redaktor zauważył, część z nich jest w coraz lepszym stanie, ponieważ są rewitalizowane, są przystosowywane w coraz lepszy sposób dla zwiedzających. Tutaj bardzo serdecznie zapraszam wszystkich i zachęcam do odwiedzenia fortu Duńkowiczki, którym opiekuje się Związek Gmin Fortecznych i naprawdę też warto tam pojechać.
2: SK Przemyśl News.
3: W Este serwujemy Wam dobrą muzę, ale też od czasu do czasu prezentujemy Wam fajne, ciekawe i inspirujące rozmowy. A wszystko to w magazynie lokalnym Radia SK Przemyśl, na który Was teraz zapraszam. Tomasz Widak, witajcie, zapinamy pasy i startujemy.
2: SK Przemyśl.
3: O świadczeniach wypłaconych przez ZUS, czyli o dobrym starcie, programie Aktywny Rodzic oraz świadczeniu wspierającym mówili podczas ostatniej konferencji prasowej przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Przemyślu. I o tym dzisiaj posłuchacie. Będzie też mowa o wypłacie 14 z tych emerytur i o ostrzeżeniach przed oszustami podszywającymi się pod pracowników zakładu. I właśnie o programach, lekcjach z ZUS i oszustach podszywających się pod tą instytucję mówią Anna Petruch, kierowniczka przemyskiej placówki ZUS-u oraz Wojciech Dylong, rzecznik podkarpackiego ZUS-u. A zaczynamy od programu Dobry Start.
5: Zakład Ubezpieczeń Społecznych na Podkarpaciu wypłacił już ponad 63 miliony złotych w ramach programu Dobry Start, czyli tak zwanej wyprawki szkolnej. W samym Przemyślu jest to 1 300 000, a w powiecie przemyskim przeszło 2 miliony złotych. Dobry Start, czyli 300 zł, przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 roku życia, a jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Wyprawka szkolna przysługuje raz w roku, jak wspomniałem, na dziecko, które uczy się w szkole. Pieniędzy nie dostają dzieci, które uczą się w tzw. zerówkach, ani studenci. Wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeżeli 20 albo 24 lata ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego. Podobnie jak inne świadczenia dla rodzin, także Dobry Start, czyli wyprawka szkolna. Wnioski do ZUS-u składamy wyłącznie w formie elektronicznej. Możemy to zrobić poprzez aplikację mZUS, poprzez portal eZUS, system bankowości elektronicznej lub portal Empatia. Od 1 października 2024 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych obsługuje program Aktywny Rodzic. Aktywny Rodzic to pakiet trzech świadczeń. Rodzice i opiekunowie mają do wyboru jedno ze świadczeń, którymi jest albo Aktywny Rodzic w pracy, Aktywnie w żłobku lub Aktywnie w domu. To, z jakiego programu skorzystają rodzice, opiekunowie, zależy od ich aktywności zawodowej oraz formy opieki nad dzieckiem. Zdarzają się również sytuacje, że pracujący rodzice mają dwójkę dzieci w wieku do 3 roku życia, a na każde z nich przysługuje różne świadczenie, na przykład na to, które uczęszcza do żłobka, będą pobierać aktywnie w żłobku, a na drugie, które pozostaje pod opieką mamy, aktywnie w domu. Aktywnie w pracy to świadczenie przysługuje na każde dziecko w wieku pomiędzy 12 a 35 miesiącem życia, które nie uczęszcza do żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego i nie jest pod opieką dziennego opiekuna. Dodatkowo warunkiem jest to, że rodzice muszą być aktywni zawodowo i wykazywać minimalny poziom przychodu, od których odprowadzane są składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wysokość świadczenia aktywnie w pracy to 1500 zł miesięcznie albo 1900 zł w sytuacji, jeżeli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności. Tylko w bieżącym roku na terenie samego Przemyśla tych świadczeń ZUS wypłacił ponad 200 na łączną kwotę przekraczającą 3 300 000 zł. Jeżeli mówimy o ziemię przemyską szerzej, czyli powiat przemyski i miasto Przemyśl, jest to przeszło 300 świadczeń, a łączna kwota wypłat przekroczyła 4 700 000 zł. Drugie ze świadczeń w ramach pakietu Aktywny Rodzic, czyli aktywnie w żłobku, jak wspomniałem i sama nazwa wskazuje, jest to świadczenie, które przysługuje na dzieci, które korzystają ze żłobka, klubu dziecięcego albo dziennego opiekuna. Wsparcie wynosi do 1500 zł lub jeżeli dziecko posiada orzeczenie świadczenie o niepełnosprawności do 1900 zł. Świadczenie przysługuje do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata, a gdy objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym jest niemożliwe lub utrudnione, to do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 4 lata. Na terenie miasta Przemyśla tych świadczeń tylko w sierpniu wypłaciliśmy ponad 160. Łączna kwota wypłat przekroczyła 1 800 000 zł. I trzecie ze świadczeń do wyboru w ramach programu Aktywny Rodzic, czyli Aktywnie w Domu. Przysługuje ono na każde dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Wynosi ono 500 zł miesięcznie, niezależnie od tego, czy dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności, czy też nie. Na terenie samego miasta Przemyśla tych świadczeń w sierpniu ZUS wypłacił 151. Łączna kwota wypłat przekroczyła 500 000 zł. Jeżeli chodzi o powiat przemyski, 369 świadczeń w sierpniu, łączna kwota wypłat ponad 1 300 000 zł. Podobnie jak w przypadku innych świadczeń dla rodzin, także jeżeli mówimy o jednych ze świadczeń w ramach aktywnego rodzica, wnioski ZUS przyjmuje wyłącznie w formie elektronicznej. Możemy to zrobić za pośrednictwem aplikacji mZUS, portalu eZUS, platformy Empatia, czy też systemu naszej bankowości elektronicznej. Kolejne ze świadczeń, które chcielibyśmy przypomnieć mieszkańcom nie tylko Przemyśla, ale też szerzej ziemi przemyskiej, jednocześnie z apelem, aby nie dać się oszukać, to świadczenie wspierające. Świadczenie wspierające nie jest nowym programem, jest to program, który jest realizowany już od kilku lat przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jest to wsparcie finansowe dla osób, które są z niepełnosprawnościami potwierdzone decyzją Wojewódzkiego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Jeżeli którakaś osoba posiada orzeczenie o niepełnosprawności, ale również otrzymała od Wojewódzkiego Zespołu orzekanie o niepełnosprawności decyzją ustalającą poziom potrzeby wsparcia o wartości w wysokości co najmniej 70 punktów, w takim przypadku taka osoba może składać do ZUS-u elektronicznie wniosek o przyznanie oraz wypłatę świadczenia wspierającego. W bieżącym roku pierwsze 8 miesięcy, jeżeli chodzi o miasto Przemyśl, ale także powiat przemyski, to ponad 1300 wniosków, które do ZUS-u wpłynęło. Liczba osób, którym chociaż raz w tym okresie ZUS tutaj na terenie ziemi przemyskiej wypłacił to świadczenie, to jest ponad 1600, co świadczy o tym, że cieszy się ono ogromnym zainteresowaniem. Łączna kwota wypłaconych świadczeń w okresie od 1 stycznia do końca sierpnia bieżącego roku, jeżeli mówimy o powiecie przemyskim, ponad 23 miliony złotych, miasto Przemyśl przeszło 15 milionów złotych. Jak wspomniałem, do nas, do ZUS-u docierają także sygnały od osób, które czują się poszkodowane działalnością, czy to osób, które podszywają się pod pracowników ZUS-u, oferując odpłatne wsparcie przy tak zwanym załatwieniu świadczenia wspierającego. Ja tutaj wspólnie z panią kierownik Anną Petru, kierownikiem Inspektoratu ZUS-u w Przemyślu, przypominamy, że nasi pracownicy nie chodzą po domach, nie odwiedzają w szczególności osób chorych, osób z niepełnosprawnościami, czy też osób starszych, tym bardziej nie oferują odpłatnego wsparcia. Każda osoba, która ma już decyzję Wojewódzkiego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności i nie wie, w jaki sposób aplikować o wypłatę tych środków w ramach świadczenia wspierającego do ZUS-u, zachęcamy do kontaktu z naszą placówką. Tutaj nasi pracownicy, zapewniam, bezpłatnie, w bardzo komfortowych i przystępnych warunkach, pomogą w aplikacji, pomogą w złożeniu wniosku. Przekażę głos pani kierownik, jak to rzeczywiście wygląda u nas tutaj ta obsługa, jeżeli chodzi o Przemyśl.
6: Proszę państwa, w przypadku jakichkolwiek problemów z wprowadzeniem do systemu wniosku o wypłatę świadczenia wspierającego, zachęcamy do kontaktu z naszą jednostką. My tutaj służymy pomocą, zarówno jeżeli chodzi o kwestie formalne, jak i kwestie wprowadzenia wniosku do systemu. Bo jak wiadomo, wniosek o świadczenie wspierające możemy złożyć tylko i wyłącznie w formie elektronicznej. Tutaj, tak jak mój przedmówca przed chwileczką powiedział, uczulamy na osoby, które się będą podawały za pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zgłaszały się do państwa, oferując chęć pomocy. Jest to pomoc odpłatna. My natomiast pomagamy bezpłatnie, mając na uwadze skrócenie czasu oczekiwania na obsługę bądź udzielenie, uzyskanie porady. Zachęcamy państwa do rezerwacji wizyty w jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pod numerem 17 867 50 28. Ten numer obowiązuje, jeżeli chodzi o wszystkie jednostki na terenie całego kraju. Nie jest to numer tylko i wyłącznie do jednostki przemyskiej. W każdym bądź razie, dzwoniąc, podajecie państwo, której jednostce, jaką konkretnie rzecz chcielibyście załatwić, my jesteśmy w stanie tutaj Państwu zdalnie zarezerwować wizytę. Rezerwacji wizyty można również dokonać podczas wizyty w naszej jednostce, jak również za pomocą platformy EZUS.
5: Skoro mamy wrzesień, to jest to miesiąc, w którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca tak zwane 14 emerytury. W ubiegłym roku ZUS wypłacił na Podkarpaciu ponad 357 tysięcy takich 14 emerytur. Jak wspomniałem, wrzesień jest tym miesiącem, w którym właśnie oprócz świadczenia podstawowego, czyli emerytury czy też renty, nasi klienci otrzymują także dodatkową wypłatę w postaci owej 14 emerytury. Wynosi ona 1978 zł i 49 groszy brutto, czyli tyle, ile minimalna emerytura. Wypłaty rozpoczęły się 1 września. Pierwsze przelewy, przekazy były zrealizowane 1, 6 oraz 10, a następne to 15, 20 i 25 września, czyli dokładnie wtedy, kiedy zwyczajowo nasi emeryci czy też renciści otrzymują swoje podstawowe świadczenie. Jak wspomniałem, w ubiegłym roku podkarpacki ZUS wypłacił ponad 357 tysięcy 14 w łącznej kwocie przekraczającej 538 milionów złotych. Oczywiście w tej grupie są także dziesiątki tysięcy emerytów tutaj samego Przemyśla, jak i ziemi przemyskiej. Warto zwrócić uwagę na to, że 14 emerytura zawsze wypłacana jest przez ZUS z tak zwanego urzędu, dlatego seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków, żadnych formalności. Osoby uprawnione dostaną 14 łącznie ze swoim świadczeniem podstawowym, czyli emeryturą czy też rentą. Warto mieć na uwadze fakt, że 14 emerytura nie zawsze będzie wypłacana w pełnej wysokości. Oznacza to, że nie każda osoba dostanie 14, nie każdy emeryt czy też rencista, jak również niekoniecznie dostaną jej w tej samej wysokości. Na pełną 14 emeryturę, czyli te niespełna 2000 zł brutto, mogą liczyć osoby, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Jeżeli emerytura lub renta jest wyższa, dodatkowa wypłata, czyli owa 14, zostanie pomniejszona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Oznacza to, że każda złotówka po przekroczeniu progu 2900 zł powoduje zmniejszenie 14 o złotówkę i dla przykładu osoba, która otrzymuje emeryturę w wysokości 3500 zł brutto, czyli przekracza próg o 600 zł, tym samym jej 14 zostanie pomniejszona o 600 zł. Podobnie jak w przypadku każdorazowo nowego świadczenia, bądź świadczenia, które wypłacane jest stosunkowo rzadko, no 14 emerytura jest wypłacana raz w roku, właśnie we wrześniu, docierają do nas, do ZUS-u, w tym także tutaj z terenu Przemyśla, powiatu przemyskiego, sygnały o tym, że zdarzają się próby oszustw na pracownika ZUS-u. Podobnie było przy świadczeniu wspierającym, również przy 14 emeryturze. Zdarzają się takie sytuacje, że ktoś proponuje pomoc w załatwieniu 14 emerytury wspólnie tutaj z kierownictwem Inspektoratu Przemyskiego, ale i nie tylko. Wspólnie tak naprawdę my wszyscy jako pracownicy ZUS-u przypominamy, że 14 emerytura jest wypłacana z urzędu. Nie trzeba w tym zakresie składać żadnych wniosków, tym bardziej nie ma żadnego obowiązku korzystania z pomocy osób, które rzekomo są pracownikami ZUS-u, podszywają się pod pracowników zakładu, oferując odpłatną pomoc. Podkreślę jeszcze raz, nigdy nasi pracownicy nie odwiedzają w domach emerytów, rencistów, nie oferują absolutnie, tym bardziej nie oferują żadnych odpłatnych wsparcia przy wnioskowaniu o jakiekolwiek świadczenie. Jedyna sytuacja, kiedy pracownik ZUS-u może nas odwiedzić w domu, to mówimy o sytuacji, gdy ktoś jest aktywny zawodowo, podlega ubezpieczeniu chorobowemu i przebywa na zwolnieniu lekarskim, czyli po prostu może mieć to miejsce w sytuacji, gdy przeprowadzana jest prawidłowość wykorzystywania zwolnienia lekarskiego, czyli kontrola zwolnienia lekarskiego. W innych przypadkach nasi pracownicy nie chodzą po domach i nie odwiedzają naszych klientów, tym także nie oferują absolutnie pomocy przy uzyskaniu czy to świadczenia wspierającego, czy to 14 emerytury.
6: W związku z tym, że rozpoczęliśmy nowy rok szkolny, pragniemy zachęcić nauczycieli oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w olimpiadzie ZUS. Proszę Państwa, wiedza na temat ubezpieczeń społecznych młodych osób to jest bardzo istotny element ich wiedzy, ponieważ są to osoby, które w niedługim czasie trafią na rynek pracy, a tam czyha na nie wiele zagrożeń, które mogą wynikać z niewiedzy tych młodych osób odnośnie kwestii związanych z ubezpieczeniami społecznymi, a zatem na co należy zwrócić uwagę przy zawieraniu pierwszych umów, przy podejmowaniu działalności gospodarczej. Tak więc chcąc zabezpieczyć młode osoby do swobodnego poruszania się po rynku pracy, chcielibyśmy, aby jak najwięcej osób kontynuowało z nami naukę, jeśli chodzi o lekcje ZUS. My ze swojej strony, jako pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na zaproszenie szkół uczestniczymy w lekcjach, tak więc prosimy o zgłaszanie się dyrekcji oraz nauczycieli. Bardzo szczegółowy materiał dotyczący lekcji ZUS oraz olimpiady ZUS znajduje się na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Szkoły, które z nami dotychczas współpracowały, zachęcamy do kontynuacji tej współpracy. Szkoły chcące wziąć udział w olimpiadzie organizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, prosimy o zgłaszanie się na specjalnym formularzu znajdującym się na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do dnia 23 października 2026 roku.
5: Pragnę dodać, że olimpiada Warto Wiedzieć Więcej o Ubezpieczeniach Społecznych realizowana właśnie w ramach projektu Lekcje ZUS. Jest to olimpiada, w której laureaci mają szansę na zdobycie indeksów. W tym tutaj w sposób szczególny zapraszamy uczniów, placówki właśnie edukacyjne z terenu Przemyśla, z terenu ziemi przemyskiej, ale także w każde tak naprawdę szkoła ponadpodstawowa z naszego województwa do tego projektu może przystąpić. Te 10 lat, czy też w zasadzie 13 lat temu, kiedy ruszały pierwsze lekcje ZUS, czyli ten projekt edukacyjny, przez te 13 lat przewinęło się przez projekt kilkaset tysięcy uczniów, ale również lekcje ZUS to nie jest jedyny projekt edukacyjny. Edukujemy także uczniów szkół podstawowych. Zachęcamy tym samym tutaj do udziału w projektach także edukacyjnych, ale które kończą się już niekoniecznie olimpiadą, w sensie testem sprawdzającym wiedzę, ale także mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gdzie celem czy też podsumowaniem projektu jest konkurs na m.in. wykonanie pracy plastycznej. I tutaj myślę, możemy się pochwalić, że właśnie spod Przemyśla w ubiegłym roku mieliśmy ogólnopolską laureatkę jednego z projektów realizowanych właśnie edukacyjnych, projektu ZUS. Po prostu dziewczyna, uczennica szkoły podstawowej zajęła pierwsze miejsce na szczeblu ogólnopolskim. A konkretnie mamy tu na myśli uczennica z miejscowości Kalników.
2: SK Przemyśl.
3: W Przemyślu szachy wciąż przyciągają młodych pasjonatów. Lokalny klub od lat szkoli dzieci i młodzież, organizuje turnieje i zachęca do grania nie tylko dla sportowej rywalizacji, ale też dla rozwoju koncentracji i logicznego myślenia. O tym, czego uczą szachy i dlaczego warto zacząć swoją przygodę z królewską grą już od najmłodszych lat, opowiedział mi Maciej Krasiński, prezes sportowo-kulturalnego klubu szachowego w Przemyślu. Posłuchajcie teraz drugiej części rozmowy z moim gościem.
7: Czy gdybym zapytał pana, ile trwa takie standardowe wdrożenie, nauka szachów, no to wtedy powiedziałby pan, że bardzo różnie, tak? No bo tak, jedni szybciej wdrożają, drudzy drugim
8: w relacji z dzieckiem
7: dłużej.
8: W relacji z dzieckiem i z rodzicem ja zadaję podstawowe pytanie. Jasiu, Kaziu czy Zosiu, a po co ty tu przyszłeś? Co ty chcesz się nauczyć? I to samo pytam rodzica. Czego oczekuje? Bo te oczekiwania mogą być bardzo różne. Czasami chodzi tylko o to, żeby nauczyć gry w szachy, żeby dziecko sobie później poprawiło logikę, zaczęło się koncentrować. I tak jest. Rzeczywiście, szachy wpływają na to, że nasz umysł zaczyna się przyzwyczajać do dłuższego myślenia, do analizy, do jakichś strategicznych, taktycznych. No i widzi, że jak się skupi, skoncentruje, to więcej zrozumie albo osiągnie sukces w czymś. I czasami to jest głównym celem, a niektórzy przychodzą, może już czasami nawet wiedzą, jak się gra w szachy, albo moja Kasia albo Franiu uzyskała mistrzostwo szkoły, chciałbym, żeby jeszcze się doskonaliła, więc już takie talenciki czasami przychodzą, no i to są bardzo różne. Wtedy dla nas jest trochę inna sytuacja, takimi od początku, żeby dziecko nauczyło się gry w szachy, takich elementów podstawowych, to można bardzo szybko. To jest kilka dni i te gry w szachy, takie zasady zna, ale to nie znaczy, że ono będzie wygrywać w trakcie relacji z kimś. Bo im ktoś dłużej się szachami zajmuje czy gra, nawet nie musi tej teorii, nazwijmy, poznawać, ale rozegrał kilkaset partii, no to nie tyle samo, co ten, co zaczął, bo rozegrał dopiero 5-10 partii, a więc różnice na pewno będą między nimi.
7: Tak, poza tym ten człowiek też, który jest bardziej doświadczony, potrafi nawet przewidzieć ruchy.
8: Wydłuża się, wydłuża. Na początku początku szachista myśli jeden ruch do przodu, dwa. To jest już bardzo dużo. Ale taki szachista jak arcymistrz to potrafi kilkadziesiąt ruchów, a czasami całą partię zna, już wie od pierwszego do ostatniego ruchu w określonych ciągach, oczywiście w systemie i tak dalej. No, my uczymy algorytmów, można powiedzieć. Tym się szachy są zbliżone do matematyki, bo my uczymy algorytmów. To, co mówiłem, że my zaczynamy od tego mata w jednym ruchu, później zdobywanie figury, mata w dwóch ruchach, to my te algorytmy rozszerzamy. Więc najpierw jest algorytm ustawienie pozycji i jednoposunięciowy. Dodać, gdzie postawić figurę, żeby zamatować. I to się na pozór wydaje łatwe, ale mogę ustawić wielu szachistom takie pozycje, które będą się musieli długo zastanawiać, jak w jednym ruchu dać mat. Także to są tego typu sytuacje. A więc oni poznają te typowe sytuacje, to są takie algorytmy, później te maty w dwóch ruchach, w trzech ruchach, zdobycie figury, złapanie figury, takie inne związanie, elementy taktyczne. Tak. No i jak już poznają, to wtedy jak gdyby ich siła gry krzepnie. Razem z wiekiem też krzepnie, bo sposób myślenia człowieka się zmienia. Troszkę inaczej myśli dziecko, troszkę inaczej myśli taki nastolatek, a jeszcze inaczej dorosły. Te powroty do szachów po kilku latach są też radosne dość często, bo zauważa ten, o, ja dużo silniej gram. Mimo, że nie grał w szachy, ale rósł. Zdobyło inne doświadczenie. Inaczej myśli i jak siadł do szachownicy, zaczyna wygrywać. A kiedyś nie wygrywał.
7: A jakie ma pan zdanie na temat szachów w wersji elektronicznej? No bo jakiś czas temu to się pojawiło, jest stosunkowo popularne. Mhm. Czy grywa pan w taki sposób?
8: Tak. Ja nie mam czasu, żeby się zajmować takim aktywnym grą w turniejach. Raczej sam organizuję dla dzieci czy uczę. Natomiast grywam elektronicznie. Są takie różne platformy, gdzie można z zawodnikami na całym świecie grać.
7: Tak, ale można też z komputerem.
8: Można z komputerem. My mamy taki komputer do celów szkoleniowych. Jeżeli na zajęciach brakuje nam jednego partnera, to siada do komputera, a więc jest jako partner. To już jest nieodwracalny kierunek i komputer jako i taka baza szkoleniowa, debiutowa, różne do trenowania końcówek, otwarć i tak dalej, ona jest niezbędna. To już mistrzowie świata, Magnus Carlsen czy inni, oni już się wychowali na tych systemach. To oni już sami się uczyli w bardzo dużej mierze, dochodzili na wysoki poziom dzięki dostępowi do baz i do systemu do sztucznej inteligencji, która gra w szachy. W tej chwili te komputery, te programy szachowe są na bardzo wysokim poziomie i już arcymistrzowie z nimi przegrywają. To już tak jest.
7: Niestety. No do dzisiaj sztuczna inteligencja tak poszła w górę, że...
8: No bo ona bazuje na dorobku wszystkich szachistów.
7: Tak, to prawda.
8: To jest dość oczywiste. To nie jest tak, że to jeden procesor wygrywa, nie? To ci inni wszyscy szachiści wygrywają wtedy z tym jednym. Niedawno, w którymś to chyba w 12, a nie, trochę później, gdzieś w 16 roku, arcymistrz Go z Chin, który był uznawany jako bóstwo w Chinach, przegrał z komputerem. To była żałoba narodowa w Chinach, że taki ich mistrz, Go, arcymistrz, przegrał z komputerem. No, Go jest jeszcze bardziej skomplikowane, bo tam jest więcej tych
7: pól. Mimo,
8: że figur jest, tam są tylko te kamienie, ale jest więcej kombinacji, w związku z tym też jest bardziej skomplikowana pod względem matematycznym i komputery przegryzły się przez Go później niż przez szachy. Także to i korzystamy z tym, że no, mimo wszystko ten kontakt człowieka, on tutaj jest bardzo ważny i nie ma turniejów chyba takich, że ludzie grają z komputerami, chyba że to ktoś traktuje jako zabawę, jako doświadczenie, eksperyment, to wtedy tak, natomiast to...
7: Chyba jakiś turniej e-gamingowy, ale nie słyszałem o takim chyba.
8: Znaczy, były pojedynki. Poszczególnych sprawdzali procesory, sprawdzali sposób oprogramowania, ekipa się sprawdzała, tu była jedna ekipa arcymistrzów, która programowała, tu druga, prawda, więc tu, tylko to już ten okres chyba minął, w tej chwili to już bierają z sieci wszystko, prawda, i one się doskonalą na zasadzie zbierania bazy danych i one są bardzo istotne, jak najbardziej, ale to, ja tak mówię, co do sztucznej inteligencji. Trzeba ją używać, żebyśmy mieli więcej roboty, a nie żebyśmy więcej zrobili. a nie mniej zrobili. Bo jeżeli się nastawimy na wykorzystanie sztucznej inteligencji tylko pod tym kątem, żeby coś szybciej zrobić i mieć dużo czasu, to jest niebezpieczne.
7: No tak, no to rozleniwia trochę. A czego szachy uczą dzisiaj młodych ludzi? No poza oczywiście samą grą, tak?
8: Na pewno są alternatywą dla komórki. Odciągają od komórki, bo niestety komórka nas
7: pochłania, tak, zabiera nam bardzo dużo czasu.
8: Ogranicza, tak. Niestety spłyca myślenie, to pokolenie Z, który od 15 do 20 chyba któregoś roku, 22, no ono, badania nad tym pokoleniem pokazują, że komórka no, ma fatalny wpływ na człowieka, na mózg i to powoduje, że jest nieco płytsze myślenie, może szybsze w niektórych sytuacjach. Szybciej sobie człowiek korzystający nie tylko z telefonu komórkowego, ale z komputera spędzający czas, może niektóre szybciej potrafi i do większej docierać wiedzy, zdobywać tą wiedzę szybciej. Natomiast no, z badań wynika, że płyciej, czyli że to jest taki pewien minus. No i tu szachy są tą alternatywą, bo tu nie da się nie myśleć w szachach. Chcąc grać w turniejach, uczestnicząc aktywnie, no to automatyczny człowiek jest. Ja dlatego staram się mówić młodym ludziom, że trzeba starać się unikać krótkich partii, a grać długie partie z długim czasem, bo te takie krótkie partie, czasami nawet na 3-5 minut, to naprawdę to nie jest myślenie, to jest tylko przesuwanie, jak gdyby wykorzystywanie swoich nabytych doświadczeń i takie przesuwanie drewna, ja to nazywam, szybkiego, które niewiele daje. Ono jest wtedy dobre, gdy gramy długie partie i czasami się zamyślimy za bardzo, za długo myślimy. I wtedy trzeba czasami nasz sposób myślenia troszkę przyspieszyć, chcąc grać w turniejach i żeby nie stracić przez czas, bo można przegrać partię na czas w turnieju. No to wtedy warto potrenować tego tak zwanego blitza, czyli szybką grę, żeby nauczyć się w niektórych momentach partii, czyli w końcówce przyspieszyć.
7: I wy tej szybkiej gry uczycie też tutaj w Przemyskim Klubie?
8: Na początku staram się unikać. W pierwszych latach nie. No to nawet to już dydaktycy szachów od wielu lat mówią, że blitza się nie powinno na początku uczyć grać. Co jest nieosiągalne prawie, bo młodzi ludzie garną się trochę do tych szybkich gier. No i organizowane są turnieje takie po już 5-minutowych, tych bliców jest mało, ale są takie po 15 minut, po 10 minut. To już troszkę jest więcej czasu do myślenia, a najlepsze są już takie co najmniej pół godziny na zawodnika plus 15 sekund na każde posunięcie. To wychodzi mniej więcej godzina na zawodnika i wtedy może nawet zapisywać zawodnik. A zapisywanie partii jest bardzo ważne ze względu szkoleniowego, bo wtedy zapisana partia daje możliwość weryfikowania błędów. Jak zweryfikujesz swój 1-2 błędy z każdej partii, no to po 10 rozegranych partiach już masz 30 czy ileś tam do poprawy elementów swojej gry i to jest bardzo wartościowe. Przy szybkiej grze bez zapisu nie masz szans weryfikowania, to tylko masz satysfakcję, że wygrałeś. Albo płaczesz, że przegrałeś. No i to takie mniej rozwojowe jest, dlatego tu staramy się unikać tego typu. A propos przegranej, to ja zawsze mówię, ty się ciesz, że przegrałeś, pod warunkiem, że pamiętasz, jaki błąd popełniłeś. Bo z wygranej to się tylko możesz cieszyć.
7: No tak.
8: I nie pamiętasz przeważnie, jak to wygrałeś.
7: A jak przegrasz, to analizujesz?
8: Skupiasz się, w którym miejscu zrobiłeś błąd i czy chcesz, czy nie chcesz, na przyszłość będziesz tego unikał.
7: No to prawda, to prawda.
8: Także to szachy są tak od tej strony fajne, wieloaspektowo mogą człowieka rozwijać. No są też relacje międzyludzkie, przyjaźnie, koleżeństwo. Dość często tak bywa, że jak jadą z różnych miast na turnieje dzieci, to zawiązują przyjaźnie i później się kontaktują, przyjeżdżają wzajemnie do swoich miejscowości, do turniejów, które organizują. Na przykład do nas przyjeżdżają tam z Rzeszowa, z Iwonicza, z różnych miejscowości. My też jeździmy do różnych miejsc, do Rymanowa, czy do Rzeszowa, do Mielca, no bardzo dużo.
7: Ale w Przemyślu też organizujecie takie turnieje?
8: Tak, oprócz nas jest jeszcze inny klub. Tak, ja organizuję, w tym roku mieliśmy cykl turniejów Przemyskie Talenty. To jest taki cykl, który już kilkanaście lat organizuję ten turniej. To jest cykl turniejów różnie. W tym roku było 4, czasami było 7, 10, połączonych wspólną klasyfikacją. Są nagrody za udział i dyplomy, i upominki za udział w każdym turnieju, ale też jest podsumowanie i pierwsi trzej w każdej grupie wiekowej dostają dodatkowo jeszcze za cykl cały, za udział w całym cyklu, tak jakby Grand Prix, coś w tym rodzaju. Natomiast oprócz nas jest jeszcze i jeden klub, chociaż nie wiem, no dwa, tylko jest Polonia Przemyśl, która mniej aktywnie uczestniczy, nie wiem, czy teraz w lidze grają. No i jest klub Roszada Przemyśl, której prezesem i jednym z założycieli jest mój wychowany Hubert Janzer, bardzo dobry szachista. Także fajnie, że mamy ten drugi klub, bo oni również szkolą młodzież, dzieci, są związani, bo my jesteśmy związani ze szkołą, ze zespołem szkół salezjańskich w Przemyślu. Przy nich mamy, jak gdyby dzięki dobroci dyrektora i władz salezjańskich, to mamy to miejsce. Natomiast oni mają przy szkole podstawowej numer 1 dosyć dobre relacje. To jest mój wychowanek, obecnie jest również instruktorem szachowym, jest kandydatem na mistrza, także ma tam sporą grupkę dzieci. Oni bardziej aktywnie grają w lidze juniorów, ale też w lidze seniorów, no i mają dużo szachistów ode mnie.
2: SK Przemyśl News.
3: No to zaczynamy. Kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
3: Podkarpacie jest domem dla wielu niezwykłych i chronionych gatunków zwierząt, wśród których znajdziemy prawdziwe przyrodnicze perełki. Orzeł przedni, orlik krzykliwy, bocian czarny, niedźwiedź czy puchacz to tylko niektóre z nich. Choć nie wszystkie gatunki mają się dziś równie dobrze. O najciekawszych chronionych zwierzętach Podkarpacia rozmawiam dziś z Łukaszem Lisem z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Posłuchajcie. Podkarpacie jest uznawane za jeden z najcenniejszych przyrodniczo regionów Polski, co sprawia, że właśnie tutaj występuje tak wiele chronionych gatunków zwierząt.
9: Potwierdzam. Tak, rzeczywiście Podkarpacie jest terenem wyjątkowym. Jest to szczęście i nieszczęście w jednym, bo z jednej strony tak, obfituje ono w wiele przede wszystkim właśnie zróżnicowanych siedlisk, które gwarantują to, że mamy gatunki, które w innych częściach kraju nie występują tak licznie. To oczywiście jest związane tak naprawdę z specyfiką terenu. Duża część południa Podkarpacia to pasmo górskie. Tutaj koncentruje się wiele gatunków właśnie tych wyjątkowych z punktu widzenia całego kraju. Więc z jednej strony mamy to bogactwo, które cieszy. Z drugiej strony to bogactwo determinuje do tego, żeby chociażby mówić o ochronie. No i tutaj niestety społecznie różne stanowiska mamy w tej sprawie.
7: Okej. A które gatunki są dziś symbolem podkarpackiej przyrody i najlepiej pokazują jej wyjątkowość?
9: Patrząc na to, co się w mediach dzieje, zapewne wilk i niedźwiedź. To są takie gatunki przypisane Podkarpaciu, aczkolwiek niekoniecznie w dobrym tego znaczeniu. Na pewno to są gatunki piękne, duże drapieżniki, dostojne, ciekawe. Niemniej jednak w tej przestrzeni publicznej ich wizerunek jest niestety bardzo mocno tak negatywnie przedstawiany. Niesłusznie. Oczywiście są to gatunki w pewnym sensie problemowe z uwagi na ich biologię. Są to drapieżniki, a więc polują na zwierzęta, w tym na zwierzęta gospodarcze, robiąc szkody w związku z tym, w tym takim gospodarczym aspekcie, no nie są mile widziane. Dodatkowo dochodzi do tego ten lęk, jakiś wrodzony lęk przed wilkiem, ale też przed niedźwiedziem. On niestety jest napędzany przez wiele, no niekoniecznie słusznych i dobrych komunikatów, które są no, mocno nasycone takim tragizmem.
7: No powiedzmy sobie wprost, no przez niektóre media nawet.
9: Dokładnie,
7: robią.
9: Dokładnie.
7: Ja się tego nie boję powiedzieć.
9: Więc to troszeczkę, to Podkarpacie słynie nie w fajny sposób z tych gatunków, bo powinniśmy się nimi cieszyć, bo naprawdę mamy największą populację niedźwiedzia w kraju. 90% populacji niedźwiedzia to występuje właśnie na Podkarpaciu. Jedna z największych populacji wilka. Największa, znaczy w sumie populacja górska, ale rysia, żbika, żubra, przecież druga co do wielkości populacja i to ta linia górska. Tych gatunków można by było mnożyć. Orzeł przedni, tak samo w sumie większość populacji orła przedniego występuje występuje u nas. Mamy silną populację orlika krzykliwego, symbolu Magórskiego Parku Narodowego. Tutaj akurat, no, to nie jest może taki gatunek typowo podkarpacki, bo on występuje też w innych regionach kraju i to w znacznych ilościach. Niemniej jednak u nas zagęszczenie tego gatunku jest duże. Puszczy Kuralski, kolejny gatunek, który naprawdę w ogromnych ilościach występuje u nas. Dużo gatunków tak zwanych reliktów puszczańskich, czyli takich, które mają specyficzne wymagania co do siedliska, czyli takich bardzo zazwyczaj z takich starych, nazwijmy to, lasów, w sensie obfitujących w nisze ekologiczne jakieś spróchniałe elementy, no bo to są saproksylobiotyczne najczęściej gatunki, ale tak, one też występują dość licznie, szczególnie tutaj Pogórze Przemyskie, czyli teren projektowanego Turnickiego Parku Narodowego, ale też Bieszczady, Beskid Niski. To są rejony, gdzie naprawdę możemy znaleźć takie fajne perełki. Jeżeli jesteśmy przy Bezkęgowcach, to niewątpliwie Nadomnica Alpejska. Piękny chrząszcz, którego też możemy spotkać i to niekoniecznie głęboko w lesie, bo często niestety pojawia się na składach drewna.
7: Wspomniałeś o tych wszystkich gatunkach, no to może przejdźmy sobie po kolei. Zacznijmy od wilka, bo wokół tego gatunku narosło wiele mitów. Jak wygląda jego rzeczywista rola w ekosystemie?
9: Jest to drapieżnik, a więc wpływa na populację innych gatunków, no w domyśle zazwyczaj tych roślinożernych, kopytnych. Taka jest rola, no każdego drapieżnika po prostu ogranicza te liczebności. Myślę, że każdy pamięta gdzieś z podstawówki te wykresy, tam z tego co pamiętam z książki to był ryś i zając. Tak to wygląda. Populacja drapieżnika rośnie, kiedy rośnie populacja ofiary. Populacja ofiary maleje, kiedy w pewnym momencie ta liczebność drapieżnika troszeczkę przyrośnie. Tak to wygląda. No i taka jest właśnie rola w przyrodzie, czy to drapieżników, czy parazytoidów, generalnie tych gatunków, które są no, w tej relacji negatywnej do swojej ofiary. No niestety z wilkiem jest tak, że on idzie troszeczkę na łatwiznę, bo po co biegać za jeleniem, uganiać się po lesie, łąkach, kiedy można podejść sobie pod pastwisko i sobie jakąś owieczkę albo krowę zapolować. W związku z tym to niestety jest ten problem, że tych szkód notujemy sporo. Co roku, jeżeli chodzi o wilka, to tendencja jest w sumie wyrównana, bo od wielu lat obserwujemy mniej więcej podobne natężenie szkód, które też przejawia się podobną ilością wypłacanych odszkodowań. W przypadku niedźwiedzia jest nieco inaczej, bo tutaj są takie, powiedzmy, wzrosty i spadki. Niestety ten rok prawdopodobnie będzie rekordowy. Już mamy duże ilości szkód w porównaniu z poprzednim rokiem. Już to jest naprawdę bardzo dużo, więc podejrzewam, że do końca roku będzie tego naprawdę sporo. Ale tutaj niestety aktywność w przypadku niedźwiedzi jest uzależniona od tego, czy jest pokarm w środowisku. Fajnie ilustruje to statystyka z roku 2023-2024. W 2023 roku mieliśmy rekordową ilość szkód, 222 szkody od niedźwiedzi, które wyceniliśmy na ponad 650 tysięcy. Ogromna ilość, tak, ogromne kwoty. Mhm. Natomiast rok później tych szkód już było 70.
7: No a to, z czego to wynika?
9: Wynika to z tego, że akurat następny rok nie był taki drastyczny pogodowo, w związku z tym w lesie był pokarm, borówka i tak dalej, w związku z tym niedźwiedzie mogły sobie żerować i były mniej zainteresowane. Oczywiście też były szkody, bo powiedzmy za 40% szkód odpowiadają tak naprawdę dwa niedźwiedzie, no szczególnie taki jeden, który niesforny jest od dłuższego czasu. No cały czas próbujemy go ograniczać, wykorzystując już możliwość płoszenia kulami gumowymi, tymi niepenetrującymi. No i liczymy, że ta aktywność jej ściślej się zmniejszy.
7: No, a czyli to jest samica?
9: Tak.
7: Okej. No dobra, to do niedźwiedzi jeszcze wrócimy. Ja bym teraz przeszedł do rysiów. Ryś jest jednym z najbardziej skrytych drapieżników w Polsce. Czy jego populacja na Podkarpaciu jest dziś stabilna? Można tak powiedzieć?
9: Z rysiem jest tak, że właśnie, no, to jest gatunek skryty. Obserwacje jego są, no, rzadsze. No, przyznaję moje marzenie, zobaczyć rysia w naturze, wilka widziałem, niedźwiedzia widziałem, rysia nie widziałem i bardzo nad tym ubolewam. Czy jest stabilna? Na pewno jest wiele zagrożeń wynikających z, no w tym wypadku akurat rozproszonej zabudowy, bo jeżeli chodzi o kompleksy leśne, tutaj jest w porządku, no bo to całe Podkarpacie, szczególnie południe Podkarpacie, czyli tam, gdzie występuje ta górska populacja rysia, jest dość silnie, znaczy jest bardzo, bardzo silnie zalesione. Tutaj południe Podkarpacia nieco mniej, ale też tutaj występuje przecież populacja rysia, więc trudno mi powiedzieć, jak się kształtuje, ale mamy ten gatunek.
7: Mamy też żubry na Podkarpaciu, a żubr jest w ogóle chronionym gatunkiem, czy nie?
9: Tak.
7: Jest. Żubr kojarzy się przede wszystkim z Puszczą Białowieską, ale żyje również na Podkarpaciu. Jak radzą sobie tutejsze stada?
9: Dobrze sobie radzą, aczkolwiek borykają się z wieloma problemami, bo populacja żubrów, nasza populacja żubrów tej linii kaukasko-górskiej jest drugą co do wielkości w kraju. No, ta pierwsza w Białowieży, co ważne, no, żyjąca na wolności. Problemem jest niestety telazjoza i gruźlica. To są choroby, które niestety bardzo mocno trzebią populację tego gatunku. Oczywiście

0: odtwarzaliśmy z tak małej puli, z małej liczby osobników. No niestety te zwierzęta są mocno wrażliwe na tego typu choroby. Musimy się z tym godzić, ale tutaj są pod dobrą opieką te nasze żubry. Tylko tak, żubr jest jednym, no bo jeszcze może to podkreślmy, że właśnie a propos tego szczęścia w nieszczęściu, Podkarpacie ma wszystkie 5 gatunków zwierząt, za których szkody odpowiada Skarb Państwa. Także jesteśmy pewnym ewenementem, bo mamy całą piątkę. Nie wszystkie województwa mogą się tym poszczycić.
1: Cała paleta.
0: Tak jest.
1: Okej. Czy obserwujecie może nawrót gatunków, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu, nie wiem, były w regionie rzadkością? No bo tutaj wspomniałeś o żubrach, że tutaj odtwarzaliście tutaj te...
0: Znaczy, no, my jako państwo.
1: My jako państwo odtwarzaliśmy tego, populację tego żubra, ale co jeszcze jest takim nawrotem, że, nie wiem, czy przy pomocy człowieka, czy może nie przy pomocy człowieka na przykład?
0: Myślę, że najlepszym przykładem, tu akurat nie człowiek, a klimat, modliszka zwyczajna. Kiedyś rzeczywiście to był taki powiew egzotyki podkarpacki, bo Podkarpacie to było jeszcze w latach tak 2004 do generalnie lata 2000, Podkarpacie było jednym z dwóch miejsc, gdzie modliszkę zwyczajną można było zobaczyć. Czyli właśnie tutaj Puszcza Sandomierska, to te tereny, czyli północ województwa podkarpackiego. Druga taka populacja występowała w Nitce Nidziańskiej. Mówiło się tylko o tych dwóch populacjach. Więc to Podkarpacie, takie ławy, mało tego, u nas występuje modliszka podgatunku Mantis religiosa polonica. To Bazyluk jeszcze tam w latach 60. wydzielił 9 podgatunków, no i właśnie u nas występuje ten taki podgatunek modliszki, taki powiedzmy swoisty, związany bardziej z takimi sosnowymi budnikami, no nie taki kserotermiczny typowo, jak ten nominatywny z Nieski Nidziańskiej. I tak było przez jakiś czas, po czym następował wysyp nowych stwierdzeń tego gatunku. No i teraz okazuje się, że blisko 80 czy nawet 90% powierzchni naszego kraju obfituje w ten gatunek, który do niedawna uchodził za super rzadki, w ogóle budzący wiele zachwytu, ochów i achów, bo naprawdę ciekawy gatuneczek, ni to konik polny, a jednak trochę te nóżki zginają się z drugiej strony. Więc klimat doprowadził do tego, że jest silna ekspansja tego gatunku, więc kiedyś coś, co należało do rzadkości, teraz jest wręcz powszechnością, więc nawet w mieście, takim jak Rzeszów, Lublin, nawet północ kraju może poszczycić się obserwacjami tego fajnego gatunku.
1: No dobra, to teraz przejdźmy sobie do tych niedźwiedzi, o które tak zahaczaliśmy co jakiś czas w naszej rozmowie. Niedźwiedź brunatny, no od lat budzi ogromne zainteresowanie. Jak liczna jest jego populacja tutaj na Podkarpaciu? Czy da się to policzyć w ogóle?
0: Oczywiście, że się da policzyć, przy czym jeszcze tych danych nie mamy i jest to niewątpliwie bardzo potrzebne, ponieważ z uwagi na problematykę tego gatunku, no niedźwiedzie też, tak jak większość gatunków, bo to przecież i sarna, jeleń może najmniej, ale dzik, lis, to są gatunki, które są widywane nawet w miastach. No i o ile powiedzmy Rzeszów, tutaj północ województwa boryka się z tym, że dziki są w mieście, południe Podkarpacia ma inny problem, nieco większy, ponieważ do zabudowy podchodzą niedźwiedzie czy wilki. To też budzi strach i obawy mieszkańców. To jest to zrozumiałe. Oczywiście jest to duży drapieżnik. No niemniej jednak nie do końca aż tak uzasadnione. Ale ewidentnie jest problem, z którym trzeba się mierzyć. Ten strach, ten niepokój prowadzi do tego, że pojawiają się głosy o tym, żeby bardzo drastycznie, radykalnie i bardzo szybko rozwiązać ten problem przez eliminację, czego poparciem jest niejako, że jest tego gatunku za dużo. No i właśnie teraz jest ten problem. No bo jeżeli nie wiemy, ile go jest, mamy szacunki, które też pojawiają się w GUS-ie,
1: to jak możemy stwierdzić, że jest go za dużo?
0: No właśnie, dokładnie. Więc to jest bardzo trudne i z uwagi na to, że nie mamy tych danych, bardzo trudno rozmawiać o tym, o jakimś zarządzaniu populacją ewentualną. Oczywiście działa na Podkarpaciu projekt Płoszymy Niedźwiedzie i też liczymy się z tym, że osobniki, które pomimo podejmowanych działań nie oduczą się tych złych obyczajów, będą stanowić zagrożenie dla ludzi. Też liczymy się z tym, że może dojść do eliminacji takiego osobnika. No tutaj akurat w przypadku tych problemowych, bo okej, mamy największą populację niedźwiedzia w Polsce, ale jeżeli chodzi o osobniki problemowe, to jest raptem 20, może 30 osobników, więc to nie jest tak, że każdy niedźwiedź to jest ten taki złośliwy, który tylko podchodzi pod domy, żeby straszyć ludzi i wyjadać śmieci. Nie. Zresztą, no właśnie, śmieci

0: i ogólnie materia organiczna, może tak w szerokim tego znaczeniu, bo to są no właśnie odpadki, nie? To co nie chcemy. Wabiło te niedźwiedzie, no i przyzwyczaiło do tego, że one się pojawiają. No, zazwyczaj są to samice, no samce tam wolą sobie bardziej połazić, więc samice to są te osobniki, które bywają w zabudowie, no a niestety samica ma młode. I to tak niestety to wygląda, że te niedźwiedzie, od których się problem zaczął, z uwagi na to, że no, nie podejmowaliśmy wcześniej takich działań ograniczających ten proces, bo pierwsze takie przypadki problemowych niedźwiedzi to jeszcze tam około roku 2015-2018, więc ten proces postępował z uwagi na to, że samice miały młode, te młode też zdążyły dojrzeć, też miały młode, no i teraz mamy tą liczbę niedźwiedzi problemowych większą, aczkolwiek jeszcze to nie jest też tak drastyczny problem, z którym jeżeli naprawdę weźmiemy się do roboty, wszyscy, bo to nie mówi o Ordosiu, który ma na ten projekt jako do realizacji, bo on jest skierowany na ochronę niedźwiedzia poprzez kompensowanie, poprzez ograniczanie tych sytuacji konfliktowych. Natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to jest rola też innych organów, jak wójt, burmistrz, prezydent, wojewoda, służby, więc tutaj wszyscy w sensie te służby musimy wspólnie działać w tym kierunku, żeby te sytuacje konfliktowe były ograniczane do minimum. Bo zawsze one będą, ale wiadomo, musimy działać.
1: No to zapytam inaczej. Jakie wy działania jako RDOŚ podejmujecie, no, żeby zneutralizować problem tych niedźwiedzi? Ja słyszałem, że no, jakiś czas temu wyszła informacja, że są te niedźwiedzie obrożowane. Na jakim etapie jest ten projekt?
0: Obroża daje możliwość monitorowania aktywności tego niedźwiedzia. Ten system działa w Tatrzańskim Parku Narodowym, sprawdza się świetnie, tam jeszcze dochodzi do tego możliwość, już wtedy możliwość puszenia tego gatunku przy użyciu broni gładkolufowej i amunicji niepenetrującej, ponieważ tutaj to są pracownicy parku i działają na terenie parku. Więc to jest wpisane w plan ochrony. Wszystko jest tutaj ok. Nasza specyfika jest o wiele bardziej skomplikowana, ponieważ akurat problemowe niedźwiedzie nie występują na terenie żadnego z naszych parków, a występują w pobliżu zabudowy i to niestety w tych rejonach, które są mocno turystycznie oblegane, czyli Polańczyk, Cisna. No to oczywiście wiąże się właśnie, geneza tego wiąże się z tym, że jednak tych odpadków po wizytach turystów bywało więcej. Więc przynajmniej w parku tak działa i oczywiście ten model stosujemy u nas. Niedźwiedź jest monitorowany. Oczywiście ta obroża wysyła te sygnały no nie z taką dużą częstotliwością. To wynika z tego, że no nie chcemy, żeby bateria od razu się zużyła, ale też ukształtowanie terenu nie pozwala na pełny zasięg, ale daje możliwość przynajmniej prześledzenia trasy migracji. Jeżeli ten osobnik sobie gdzieś tam idzie w kierunku miejscowości, wtedy przechodzimy na radio, czyli idzie człowiek z anteną, który już bezpośrednio szuka tego niedźwiedzia w tej bliższej odległości. Zresztą no, wiele tych osobników już wiemy, gdzie się pojawia, gdzie może się pojawić, w związku z tym tutaj jest to w pewnym sensie ułatwienie, ta obroża, a radio to już w ogóle. I oczywiście, jeżeli się taki delikwent pojawia, no to wtedy czeka go nieprzyjemna niespodzianka, ale właśnie o to chodzi, że niestety boli to, ale ma boleć, ponieważ ten niedźwiedź ma kojarzyć ten teren zabudowy z czymś nieprzyjemnym, a nie przyjemnym. Okay. To jest jeden element. Drugi kluczowy, bo to już jest działanie na skutku, na efekcie może w ten sposób tego procesu, który zaistnia tej habituacji. Natomiast koniecznym jest jeszcze ograniczanie, zahamowanie tego procesu. Tutaj kluczowa jest współpraca z gminami i wdrażanie tych kontenerów niedźwiedzioodpornych, nazwijmy to tak. Ponieważ chodzi o to, żeby te niedźwiedzie, nawet jeżeli pojawią się w pobliżu zabudowy, wabione zapachem, nie są w stanie do tego kontenera się dostać, do tego jedzenia. Raz, drugi, trzeci, jeszcze jeżeli dojdzie do tego płoszenia, no to on nie będzie już zainteresowany tym terenem. Ten model sprawdza się za granicą, bo problem niedźwiedzi to nie jest tylko nasz, bo wiele krajów ma dużo gorszą sytuację z niedźwiedziami, i też o dziwo nie tylko odszczał jest rozpatrywany, ale jest też tam szereg działań właśnie takich prewencyjnych stosowanych, więc to jest jedna rzecz i najważniejsza tak naprawdę. Kolejna to edukacja. tutaj akurat musimy mocno popracować, bo patrząc na to, co się dzieje w sieci, bo to nie tylko media, a największe zasięgi mają social media i po prostu zwykli ludzie, którzy mają chęć, mają potrzeby wyartykułowania swoich racji, opinii i spostrzeżeń. One bazują na emocjach, na strachu i co prowadzi do ogromnych zasięgów. Stąd też to przerażenie i trwoga, które niestety skutkują tym, że no, mieliśmy właśnie już, no, mamy cały czas jeszcze problem z tym, że wiele ludzi rezygnuje z pobytu w naszym regionie, ponieważ obawia się niedźwiedzi. I to już absurd tej sytuacji jest taki, że obawiają się ludzie niedźwiedzi w pobliżu Łańcuta nawet. To po prostu to pokazuje, że to wymknęło się spod kontroli. Dlatego tutaj ta edukacja jest bardzo ważna, żebyśmy umieli żyć z tymi niedźwiedziami. Oczywiście jest ich więcej, ale też rozwija się zabudowa w Bieszczadach. W pewnym momencie oczywiście, trzeba sobie powiedzieć jasno, kiedyś Bieszczady były dużo, dużo bardziej zabudowane. Po wojnie dopiero właśnie ta dzikość wracała i jeszcze powiedzmy te 20 lat do tyłu patrząc, Bieszczady były dzikie, mało zaludnione, no ale teraz stały się popularne. Rozwija się wiele tam agroturystyk i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to też nie jest bez wpływu na to, że do tych kontaktów ze zwierzętami, chociażby z niedźwiedziem, wilkiem, dochodzi częściej.
1: No to dopytam, jak się zachować, gdy spotkamy takiego niedźwiedzia na swojej drodze?
0: Przede wszystkim nie panikować. Myślę, że jak spotkamy niedźwiedzia na drodze, jest taka możliwość, aczkolwiek patrząc statystycznie, to częściej możemy go zobaczyć właśnie w pobliżu jakiegoś tam miejsca, gdzie od jakiegoś czasu znajduje się pokarm, więc często to są miejscowości, niestety, w tym sezonie, szczególnie turystycznym jeszcze. Natomiast to nie są oczywiście też, to nie jest tak powszechne. To też powiedzmy sobie jasno, że to nie jest tak, że przyjedziemy do Polańczyka i zobaczymy niedźwiedzia. No, musimy mieć jednak te szczęścia. Natomiast poruszając się szlakiem, jest większe prawdopodobieństwo, że możemy usłyszeć niedźwiedzia, który gdzieś tam zmyka przed nami, niż że go zobaczymy. Ale jeżeli już go zobaczymy, po prostu najlepiej powolutku wycofać się. Akurat pośpiech nie jest wskazany w tego typu kontaktach, bo zwierzęta mają taki instynkt, że uciekający człowiek to akurat może wyzwolić w nich reakcję, że jednak może dogonić i niestety zaatakować. Zresztą takie przypadki były, że osoba, która przeżyła najpierw tak zwany atak pozorowany, czyli chodzi o to, że niedźwiedź chce pokazać, że no, nie za bardzo jest zadowolony z tego, że naszliśmy na niego i podbiegnie w naszą stronę, tam może nas pchnąć i tak dalej i odchodzi. To takie sytuacje się zdarzają. I najgorzej w tym momencie znaleźć sobie tyle odwagi, żeby uciekać, bo to i zresztą taki przypadek był, to doprowadziło do tego, że niedźwiedź dogonił i jeszcze, że tak powiem, poprawił. Więc tak, tutaj lepiej przeleżeć ewentualnie, albo jeżeli nie mamy tak niemiłego incydentu, po prostu przeczekać, żeby niedźwiedź sobie poszedł. I naprawdę w wielu przypadkach tak się to kończy, więc też nie ma co tutaj dramatyzować, że każdy kontakt z niedźwiedziem to jest tak duże ryzyko. Oczywiście jest to duży drapieżnik i miejmy na to baczenie.
1: Ale chyba bardziej agresywne są samice, zwłaszcza jak mają młode.
0: Tak, to jest generalnie do przypadków tych takich, o których później rozpisują się media i które prowadzą do tego, że boimy się tych niedźwiedzi, mają miejsce na wiosnę i jesienią. I są to przypadki następujące. Człowiek wchodzi pomiędzy samicę a młodego, albo człowiek nachodzi na niedźwiedzia, który sobie odpoczywa. Czyli po prostu penetruje teren trudno dostępny, no bo tamte niedźwiedzie sobie szukają ciszy, spokoju. Więc wszystkie przypadki, łącznie z tymi tragicznymi, miały miejsce właśnie w takim terenie, z dala od zabudowy, kiedy to osoba znalazła się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie.
1: Czy gdy na przykład zauważymy niedźwiedzia, ale powiedzmy, że on nas nie zaatakuje, to czy
0: w większości przypadków on nas nie zaatakuje, to też jasno sobie
1: to
0: powiedzmy.
1: Czy, no to właśnie, jasne. Mhm. To czy my powinniśmy zgłosić to do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska? Że
0: nie.
1: Takie coś miało miejsce?
0: Znaczy,
1: czy raczej nie?
0: Nie dramatyzujmy, bo to, że niedźwiedzia widzieliśmy w jego naturalnym środowisku, moim zdaniem to jest powód do radości. Jeżeli powiedzmy, to jest odległość bezpieczna, też ja nie sugeruję, żeby pierwszą rzeczą, jaką pomyślimy, to wyjęcie wyciągnięcie telefonu i robienie zdjęć temu niedźwiedziowi.
1: Albo lepiej selfie.
0: Tego nie rekomendujemy.
1: No tak.
0: Naprawdę oddalić się, pozwolić temu niedźwiedziowi po prostu odejść i zachwycać się tym, jak no, naprawdę ładne to jest zwierzątko. Może zachwycić. Natomiast, jeżeli zobaczymy niedźwiedzia już w pobliżu zabudowy, to należy zgłosić do, przede wszystkim w pierwszej kolejności, wójt, burmistrz. To są, że tak powiem, instytucje pierwszego kontaktu i to one dalsze czynności w tym wypadku będą wykonywać. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o te tereny zabudowane i te gminy, w których problem z niedźwiedziami występuje, one mają zazwyczaj zezwolenie na puszenie i te zezwolenia są tak skonstruowane, że puszyć może każdy, czyli po prostu mieszkaniec, na którego posesji jest niedźwiedź. I to też apel. Naprawdę pierwszą rzeczą, którą weźmiemy do ręki, to nie powinien być telefon i relacja do social mediów, tylko skorzystanie z tej możliwości płoszenia tego niedźwiedzia. Po prostu, jeżeli nie chcemy tych niedźwiedzi na podwórku, to zróbmy tak, żeby ich nie było. Po prostu. Bo akurat efekt jest odwrotny. No bo przychodzi niedźwiedź, jest filmowany, jest relacja na socialach, są zasięgi i później jest konsekwencja tego, że jest tragedia, dramat, że niedźwiedzie podchodzą tak blisko zabudowy.
1: No tak, no
0: mamy możliwość
1: płoszenia,
0: tak,
1: coraz bardziej.
0: Mamy możliwość płoszenia, płoszmy.
1: No, a większość gmin podkarpackich chyba.
0: Dokładnie ma. Tak.
1: No dobrze, to zostawmy już te niedźwiedzie w takim razie. Odejdźmy sobie od niedźwiedzi, przejdźmy sobie do ptaków. Wspomnieliśmy już o orlikach krzykliwych, ale mamy też bociana czarnego czy puchacza. Które gatunki ptaków są dziś największym powodem do dumy podkarpackich przyrodników?
0: No niewątpliwie, znaczy dla ornitologów, bo przyrodnik, ornitolog okay, to
1: dobra.
0: Są dwie grupy
1: dobra,
0: osób.
1: Dobra.
0: Aczkolwiek rzeczywiście w większości przypadków, mówiąc przyrodnik, myślimy ornitolog, bo tych ornitologów jest dużo. No rzeczywiście, ptaki są ciekawe i piękne. No jest ich dużo, każdy znajdzie coś dla siebie, jakiś ulubiony gatunek. Niewątpliwie orzeł przedni to jest powód do dumy, bo mamy go licznego, no w sumie największa populacja. No i piękny ptak, ogromny, no super, można się tym zachwycać. Orlik krzykliwy, oczywiście też bardzo, bardzo, bardzo fajne, szybujące orliki tam właśnie w okolicach Magórskiego Parku Narodowego. Piękny widok, można się tak samo zachwycać. Bocian czarny, oczywiście uwielbiam, naprawdę to jest tak fajny gatunek. Dobra, no ten biały też jest w porządku, aczkolwiek on akurat jest dość powszechny, ale to też w sumie może warto podkreślić, no już nie aż tak czasami powszechny, bo przecież lata 90. i Stubno to była stolica bocianów, tam mieliśmy największą populację. Teraz niestety w wielu częściach kraju z uwagi na presję zabudowy ubywa siedlisk. No, ten gatunek, gnieździ się w pobliżu zabudowy, ale tak naprawdę warunkiem jego występowania jest obfitość pokarmu. No, jeżeli nie ma tego pokarmu, no to lęgi będą słabsze, a w końcu po prostu postanowią bociany, że ten teren już nie jest tak super i się wyprowadzą. No w mojej miejscowości akurat gniazd przybywa, co mnie bardzo cieszy, ale są takie rejony Polski, gdzie tych pospolitych, no bocian biały to jest wręcz symbolem, nie? Polski, więc na Podkarpaciu też zawsze tego sporo było, ubywa, także to nie jest fajne. Co jeszcze? Żołna, no przecudowny ptak, kiedyś gatunek kojarzony z rezerwatem przyrody Żołna w Jastkowicach, teraz jest częstszy, bo pojawia się w wielu lokalizacjach, no troszeczkę on ma biologię podobną do jaskółki, lubi takie skarpy lesowe, więc też na Podkarpaciu można go częściej spotkać aniżeli kiedyś. Niestety tutaj akurat to trzeba podkreślić, zaginął nam drugi przepiękny ptak, prawdopodobnie wyginął. Kraska. Naprawdę też niesamowity, zjawiskowy gatunek, ale on tam bytował w okolicach Dzikowiec, tutaj te rejony. Teraz no, prawdopodobnie go nie ma. Szkoda. Co jeszcze? Puszczy Kuralski. Też piękna sowa, naprawdę. W pewnym momencie, znaczy kiedyś była czymś takim wow. I jeżeli komuś się udało zaobserwować, teraz jest coraz częstsza. No, niewątpliwie ornitologów na pewno cieszy. Puchacza też jeszcze mamy przecież, a to no, piękna sowa, to naprawdę mega dostojna i taka nasza, no bo uralski to trochę przybysz. Więc no oczywiście jest wiele jeszcze, dzięcioły, nie dzięcioły, no generalnie jest naprawdę sporo takich gatunków, które są takimi perełkami, jeżeli chodzi o ornitofaunę i one są tutaj właśnie u nas na Podkarpaciu możliwe do zaobserwowania.
2: SK Przemyśl News.
3: Dużo dobrej zabawy w wielu miejscach Polski. My to jesteśmy Wam w stanie zagwarantować w SC. Ale w SC zapraszamy też fajnych, inspirujących ludzi po to, żeby z nimi porozmawiać i przy okazji dowiedzieć się czegoś ciekawego. I to jest właśnie ten moment, bo zaczynamy kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia, w którym prezentujemy Wam najciekawsze rozmowy z najciekawszymi, inspirującymi ludźmi. Tomasz Widak, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
3: Podkarpacie to region niezwykle różnorodny przyrodniczo, a ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne pozwalają odkrywać jego najcenniejsze zakątki z nieco innej perspektywy. W pierwszej części rozmowy przyjrzymy się m.in. ścieżkom w powiecie przemyskim i rzeszowskim, a także zajrzymy w Bieszczady, gdzie przyroda musi mierzyć się z trudnymi warunkami i sporym ruchem turystycznym. O tym, co można zobaczyć na tych trasach, jaką rolę pełnią one w edukacji przyrodniczej i jak korzystać z nich tak, by nie szkodzić naturze, rozmawiam z moim gościem, a jest nim...
4: Rafał Szela, architekt krajobrazu. Pomagam żyć bliżej natury.
3: Okej, dzisiaj rozmawiamy sobie o ścieżkach przyrodniczo-dydaktycznych na Podkarpaciu. Czym właściwie są te ścieżki?
4: Ścieżki przyrodnicze są takie miejsca, które pokazują coś szczególnie cennego, ważnego, wartego uwagi. Coś takiego, na czym możemy się dłużej zatrzymać, zamyśleć, zadumać, gdzie możemy po prostu pojechać i zrobić z tego cel naszej niedzielnej bądź świątecznej wycieczki po prostu.
3: A jaką funkcję powinny pełnić we współczesnym świecie te ścieżki przyrodniczo-edukacyjne, dydaktyczne właściwie?
4: Funkcja jest przede wszystkim przekazywania, pokazywania i opowiadania o tym, co w tej naturze jest jakby prawdziwe, co jest w niej ważne, jakie procesy zachodzą w naszej otaczającej nas przyrodzie, co się dzieje, co się zmienia w czasie, ponieważ no, te ścieżki przyrodnicze też są wyznaczane, one podlegają normalnym procesom, są żywe, zmieniają się każdego roku, zmieniają się w różnych porach roku, inaczej będzie wyglądało na wiosnę, inaczej będzie wyglądało jesienią. Zresztą cel tych ścieżek edukacyjno-przyrodniczych jest też związany często z jakąś historią miejsca, bądź z konkretnymi roślinami, które tam występują. Na przykład w rezerwacie Bór, niedaleko Rzeszowa, można zobaczyć tą wierzbę uszatą. To jest jedyna roślina, która jest w naszym polskich realiach zapylana przez sikorki, czyli przez ptaki.
3: Mm-hmm. Okej, okay, a jest jeszcze taki wyróżnik gdzieś na Podkarpaciu, poza tym miejscem, tym borem? Jest na przykład w powiecie przemyskim coś takiego, albo w powiecie starowolskim?
4: Tak, no jest oczywiście dużo. No, jeżeli mówimy o powiecie przemyskim, to tutaj trzeba wspomnieć o rezerwacie florystycznym Szachownicy Kostkowanej w Krównikach. To jest no, przepiękna roślina, która pojawia się wczesną wiosną, kwitnie, którą można obserwować z daleka i tam też jest to miejsce tak urządzone, że my nie przechodzimy, my ją obserwujemy, ale walor i piękno tej szachownicy możemy obserwować dzięki temu, że kosimy tą łąkę tradycyjnie kosą w odpowiednim momencie, tak by dominujące trawy zlikwidować i by te delikatne rośliny mogły pojawić się, okazać swoje piękne kwiaty.
3: A północ Podkarpacia?
4: Na północy Podkarpacia na szczególną uwagę zasługują na przykład rezerwat wodno-florystyczny Pniów, niedaleko miejscowości Radomyśl nad Sanem. Tutaj główną atrakcją jest pływająca kotewka orzech wodny, która pięknie pływa na tafli wody. Liczne ptaki, oczywiście czaple, siwe, zimorodki, kaczki. Tutaj można bardzo dużo zobaczyć. Są malownicze pomosty i punkty obserwacyjne. Z innych ciekawych atrakcji to jest na przykład rezerwat przyrody Kamera, niedaleko miejscowości Jeżowe. I tutaj to jest rezerwat bagienny, gdzie możemy zobaczyć borówki bagienne, rzadkie mchy, torfowce oraz miękkie poduchy rosiczki. Rosiczka jest rośliną owadożerną. Poza tym bagno zwyczajne, czyli tak roślina, którą pamiętamy kiedyś z dawnych lat, z historii, używana na Podkarpaciu była do walki z molami w naszych domach, szafach, gdzie przechowywane były kożuchy. Więc te rośliny możemy zobaczyć, w jaki sposób one tam występują i naturalnie rosną.
3: Okej, okay, to do poszczególnych rejonów Podkarpacia jeszcze dojdziemy w kolejnej części rozmowy. Natomiast jeszcze tytułem wprowadzenia chciałbym zapytać, jak pan ocenia rozwój ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych na Podkarpaciu tak w ostatnich latach, na przestrzeni ostatnich lat?
4: Na przestrzeni ostatnich kilku lat trzeba powiedzieć, że ścieżek przyrodniczych na Podkarpaciu jest coraz więcej. Tworzone są w nowych miejscach, w nowych lokalizacjach, tworzone są przez Lasy Państwowe, tworzone są przez urzędy gmin i jest naprawdę na Podkarpaciu dużo ciekawych miejsc do zobaczenia, ciekawych historii do opowiedzenia, ciekawych roślin do pokazania i przede wszystkim zjawisk przyrodniczych, bo o te chodzi zazwyczaj zazwyczaj najbardziej. Tutaj są i zwierzęta, i rośliny, które żyły na tym terenie, żyją nadal, które mają duży wpływ na to, w jaki sposób my odbieramy tą przyrodę, w jaki sposób my się czujemy na nim, w otoczeniu przyrody, to trzeba powiedzieć. I tutaj cieszy też to, że te ścieżki przyrodnicze są naprawdę bardzo zróżnicowane, bo albo zwracają uwagę na szczególne walory roślin, na przykład tutaj jest taka ścieżka przyrodnicza niedaleko koralowa, która zwraca uwagę na bezkoralowy, który przepięknie jesienią wygląda. Inna ścieżka zwraca uwagę na kłokoczkę południową. To tradycja zdecydowała o tym, że ta roślina nadal jest, nadal istnieje, gdzie była wykorzystywana po prostu przez ludność. Są też miejsca, gdzie takie bardziej podmokłe, tutaj na szczególną uwagę też zasługuje taki rezerwat brodoszurki, gdzie jest to rezerwat bagienny, gdzie można zobaczyć, w jaki sposób przyroda akumuluje nadmiary wody, takie intensywne opady, w jaki sposób ona sobie z tym radzi. Jak wygląda cała struktura takiego ekosystemu. Można zobaczyć oczywiście też roślinność nadrzeczną, nadwodną, w jaki sposób ona z kolei oczyszcza, powiedzmy, wodę. Można przyjrzeć się też chociażby tej roślinności wodnej, jak kotewka, orzech wodny, czy popatrzeć, zobaczyć, jak wyglądają rośliny owadożerne i chociażby te wspomniane już przeze mnie wierzby zapylane przez sikorki. Tych miejsc jest dużo. Naprawdę jest ich coraz więcej. Dla mnie ważne by było, gdyby powstało takie miejsce gdzieś w przestrzeni, powiedzmy nawet internetowej, w której można byłoby w łatwy sposób wyszukiwać te miejsca, ponieważ te ścieżki są, ale o nich możemy, o ich istnieniu możemy dowiedzieć się na stronach nadleśnic, na stronach urzędów gmin, w innych miejscach, informacjach turystycznych. Czasem ktoś je w prywatnym blogu też opisuje, to też warto zapoznać, ale nie ma takiego miejsca, gdzie można by było je wyszukiwać, tak bezpośrednio nawet na mapie.
1: Tak, nie ma takiego miejsca, gdzie zbiorczo by było wszystko pokazane na mapie dokładnie, że można było sobie kliknąć i tutaj jest ta ścieżka edukacyjno-przyrodnicza i nie ma w ogóle żadnego opisu ani nic, tylko trzeba, tak jak pan mówi, wchodzić na poszczególne strony nadleśnictw i tam albo się dopiero dowiadywać, albo urzędy gmin, no właśnie. Więc no to jest też taka sugestia na przyszłość, że może fajnie by było coś takiego stworzyć.
4: Jest takie miejsce właśnie do zagospodarowania, żeby można było usiąść na chwilę, wpisać sobie ścieżki edukacyjno-przyrodnicze, zobaczyć i zaplanować po prostu niedzielny wyjazd, w które miejsce pojedziemy, gdzie się możemy zatrzymać, ile czasu, powiedzmy, nam zajmie zwiedzanie tego miejsca i oczywiście co tam jeszcze możemy więcej zrobić, czy możemy usiąść na ławce, pooglądać, pocieszyć się dalekimi widokami, czy poczytać też o różnych wydarzeniach z historii, które kiedyś miały miejsce.
1: No tak, a Podkarpacie w ogóle jest chyba szczególnie dobrym miejscem do tworzenia takich ścieżek, bo no, ten teren jest dość rozległy, poza tym mamy też Bieszczady.
4: Tak, mamy Bieszczady, mamy połoniny, mamy różnorodną roślinność, która zmagała się z wiatrem i z różnymi warunkami, zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Mamy budowę geologiczną różną, no można powiedzieć, że budowa geologiczna Podkarpacia jest trochę jak tort. Są twarde skały i są też miękkie łupki, są różne miejsca, gdzie są bardziej ilaste, które też możemy zobaczyć. No i są te wspaniałe podmokłości też, te rezerwaty bagienne, gdzie możemy się przyglądać po prostu, jak przyroda radzi sobie z zasiedleniem takich miejsc, gdzie stagnuje po prostu woda.
1: No i ta różnorodność właśnie tego regionu przekłada się na różnorodność tematyczną tych ścieżek, bo każda z nich tak naprawdę jest trochę inna.
4: Tak, dokładnie, każda jest inna. W każdym miejscu możemy zobaczyć coś innego i też trzeba powiedzieć, że każde z tych miejsc powinniśmy też wybierać w innych porach roku. Oczywiście zawsze można się pojechać, zawsze można zobaczyć, ale jeżeli chcemy zobaczyć szachownicę kruskowaną, to musimy pojechać w kwietniu. Jeżeli chcemy zobaczyć inne, to trzeba pojechać, powiedzmy, jak chcemy zobaczyć te korale z bzu koralowego, to trzeba pojechać jesienią po prostu, czyli trzeba też planować w taki sposób, że pojawiać się tam w tych momentach, które są, powiedzmy, najbardziej atrakcyjne, jeżeli mówimy o roślinach. Natomiast oczywiście zawsze można pojechać, ponieważ te ścieżki są czynne 12 miesięcy w roku i zawsze można je przejść, zawsze zwiedzić i przyjrzeć się po prostu tej funkcjonującej przyrodzie, a za każdym razem zobaczymy zdecydowanie coś innego.
1: A jakich zagadnień najczęściej dotyczą te ścieżki dydaktyczno-przyrodnicze? To jest ochrona przyrody, geologia, historia, czy może właśnie kultura regionu? Bo to jest bardzo rozległa, że tak powiem, tematyka.
4: Tematyka jest rozległa i teraz w każde to miejsce ma właśnie taką swoją historię. Na przykład w rezerwacie Mójka jest Diabli Kamień. To jest jakaś legenda. W innym miejscu no, są rośliny. Tutaj czy kotewka, orzech wodny, czy właśnie to bagno zwyczajne, czy powiedzmy stanowiska jakichś rzadkich storczyków, tak? W innym miejscu będą to naprawdę duże pomnikowe jodły i buki. To są tutaj takie drzewa, po prostu te gatunki mają duże znaczenie. Albo na przykład modrzew polski, tak? Który też jest objęty swoją ochroną. No, ale jeżeli chcemy zobaczyć naprawdę sędziwe, duże topole, to też znajdziemy takie miejsce na Podkarpacie i na Podkarpaciu, gdzie je zobaczymy, tak? Więc tutaj jest różna historia i teraz każde to miejsce o czymś nam będzie opowiadać. No, tutaj wspomniany ten rezerwat w Krówniki na przykład mówi o tym, że ta gospodarka ludzka jest potrzebna, że to koszenie jest niezwykle potrzebne po to, żeby chronić tą konkretną roślinę. Bez koszenia po prostu ona w ciągu kilku lat zaginie, będzie jej coraz mniej, nie będzie tego pięknego widoku, więc tutaj też trzeba wziąć pod uwagę, że i jest ta dzika przyroda i jest ta nasza gospodarka, którą prowadzimy i to wszystko ma swój zawsze jakiś złoty środek i można to w jakiś sposób też pogodzić i pokazać, że to jest potrzebne, że takie zabiegi są potrzebne, ale też ten sędziwy las, w którym leżą kłody drzew, które podlegają temu naturalnemu rozkładowi, gdzie to wszystko gnije, rozrasta się i wyrastają nowe samosiewy na tym rozkładającym się materiale biologicznym, to wszystko też jest warte zobaczenia, to też takie miejsca musimy mieć, czyli tu różne rzeczy decydują. Natomiast no, jakieś skalne struktury, gdzie, żeby zobaczyć, no, chodzimy codziennie, oglądamy się, chodzimy chodnikami miast, głównie nie wnikamy w to, co jest pod spodem, natomiast jak pojedziemy w takie miejsce naturalne, to zobaczymy, w jaki sposób się to kształtowało, w jaki sposób te skały wietrzeją, jak powstają gołoboża, w jaki sposób no, te łupki się wysypują z pomiędzy tych warstw takich twardych, stabilnych, tak? W jaki sposób to wszystko jest w ogóle zbudowane i dlaczego tak się dzieje, że potoki żłobią te koryta coraz większe. No to jest naprawdę niezwykle ciekawe.
1: No to teraz przejdźmy sobie do poszczególnych rejonów Podkarpacia i je trochę bardziej omówmy szerzej. Zacznijmy może od powiatu przemyskiego. Jak ocenia pan tutaj tę ofertę ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych w tym powiecie?
4: W powiecie przemyskim na przykład ścieżka Dolina Hołubi, ochrona krajobrazu Głębokiego Jaru, potoku Hołubi, pokazane procesy erozji rzecznej w skałach Fliszu Karpackiego, czyli tutaj no, bardzo, bardzo ciekawe i unikalne lasy grądowe. Tak? Mhm. Na przykład ścieżka Krępak, zachowanie naturalnego lasu jadłowo-bukowego Pogórza Przemyskiego. Tutaj ze szczególną uwagę storczyki występują.
1: W tym miejscu, tak?
4: Tak, można zobaczyć storczyki idąc po prostu spacerując tą ścieżką. Na przykład rezerwat leśny Jastkowice, to zachowany wielogatunkowy las mieszany o charakterze puszczańskim, pozostałość dawnej Puszczy Sandomierskiej, tak? Czyli tam 200-letnie dęby szypułkowe potężne, tak? I rezerwat przyrody, na przykład Kamera, no tutaj jest bagnisty, tutaj mokradeł, możemy zobaczyć, jak funkcjonują te torfowiska wysokie i przejściowe, tak? W jaki sposób, no tam możemy też spotkać te owadożerne rosiczki okrągłolistne.
1: A które miejsce, która ścieżka w powiecie przemyskim wyróżnia się największym potencjałem edukacyjnym?
4: O, to bardzo trudne pytanie, bo każdy z nich ma bardzo duży walor edukacyjny, natomiast no, myślę, że ten rezerwat przyrody Kamera warto zobaczyć, warto też pojechać, zobaczyć tą szachownicę kostkowaną, o której rozmawialiśmy wcześniej, w rezerwacie Krówniki. To wszystko zależy od tego, co konkretnie chcielibyśmy zobaczyć, albo w jakim miejscu. Wiadomo, w upalny dzień lepiej pojechać tam, gdzie jest więcej wody. Natomiast z kolei w chłodne dni lepiej pojechać, zobaczyć po prostu, jak funkcjonuje las, który jest no, bogaty w różne rośliny, w różne struktury przede wszystkim. No i oczywiście te wszystkie ścieżki też mają jakieś tam swoje historie inne, więc też warto poczytać na początek chociażby tą tablicę informacyjną, zobaczyć, co tam jeszcze możemy poza roślinami, poza przyrodą spotkać.
1: Czy to przygraniczne położenie tutaj tych ścieżek, bo to powiat przemyski, no to tutaj zaraz przy granicy, wpływa jakoś na ich charakter?
4: Myślę,
1: na tematykę?
4: Tematykę? No, w okolicach Przemyśla możemy też zobaczyć, na twierdzę Przemyśl.
1: Tak? No tak, to jest charakterystyczne właśnie, charakterystyczne miejsce, jedno z najpopularniejszych chyba w Polsce, nie tylko na Podkarpaciu.
4: Dokładnie tak, natomiast generalnie no, tutaj chodzi w ścieżkach chodzi o tą przyrodniczą część, czyli o to, w jaki sposób się ta roślinność kształtowała, w jaki sposób funkcjonowały dane zbiorowiska roślinne i w jaki sposób no, zagospodarowywane są różne miejsca Doliny Rzecznej i takie miejsce bardziej może podmokłe. Tak?
1: Mhm. No dobra. Jakie walory przyrodnicze tego powiatu, powiatu przemyskiego, są Pana zdaniem wciąż niewystarczająco wykorzystywane?
4: Myślę, że tutaj warto wykorzystywać różnorodność drzewostanu i pokazywać na przykład taki się bardzo wiekowy drzewostan leśny. Tutaj zdecydowanie o tym warto wspominać, ponieważ jest tego w powiecie przemyskim dość dużo. Oraz o takich aspektach gospodarowania, wykorzystywania przyrody przez człowieka, czyli jakieś rudy metali, pozyskiwanie gazu, pozyskiwanie ropy naftowej. No to coś jest też z tym powiatem troszeczkę wiąże, bo to było już od wieków robione. No i tutaj też można zwrócić uwagę, bardziej zwracać uwagę jeszcze na wykorzystanie rolnicze terenu, tak? Czyli, że pojawiają nam się konkretne rośliny dzięki temu, że w odpowiedni sposób gospodarujemy, w odpowiedni sposób kosimy, w odpowiedni sposób uprawiamy tą żyzną glebę powiatu przemyskiego i wtedy nam mamy tą dużą atrakcję i duże wartości. I oczywiście te wartości historyczne w powiecie przemyskim są bardzo ważne, związane z twierdzą Przemyśl, związane na przykład z zamkiem w Kraśniczynie, powiązania widokowe, czy różne struktury, które powstawały dzięki, no, związane jakby z branżą architektury krajobrazu, czyli różne powiązania widokowe na to i dawne podworskie pozostałości jakby ogrodów dworskich, no to też wszystko warto pokazywać, warto na to zwracać uwagę, bo tutaj możemy też te ścieżki edukacyjno-przyrodnicze budować pod określonym kątem, tak, czyli pokazywać jakąś historię związaną właśnie z człowiekiem.
1: No dobrze, to z powiatu przemyskiego przejdźmy sobie teraz do powiatu rzeszowskiego. Powiat rzeszowski kojarzy się głównie z rozwojem urbanistycznym, no ale czy mimo tego posiada on atrakcyjne ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne?
4: Oczywiście, że tak. Już niedaleko Rzeszowa, w rezerwat Zabłocie w Bratkowicach, można sobie pooglądać, zobaczyć rośliny owadożerne, można widłaki chronione zobaczyć i to są lasy bagienne i torfowiskowe, tak? Mhm, tak. Czyli tam możemy zobaczyć, jak ta naturalna gąbka, która chłonie wodę opadową, po prostu jak ona funkcjonuje, no to warto tam pojechać i się temu przyjrzeć. No tutaj ścieżka ekologiczna w Ścianie, Olszyny, tutaj też możemy przejść przez ten malowniczy, taki podmokły teren, zobaczyć płazy, zobaczyć rośliny i zobaczyć przede wszystkim organizmy, które żyją w takie wodno-błotne, tak? Czyli to też są bardzo szczególne układy roślin i warto się im przyjrzeć. Wspominałem i tutaj, no, podkreślam, ponieważ naprawdę jest atrakcyjny, ciekawy rezerwat przyrody Brodoszurki, niedaleko Dubiecka. Warto tam pójść, zobaczyć, przejść się tymi kładkami drewnianymi, pomostami. Tam zobaczymy to bagno zwyczajne. Gdy chcielibyśmy się przejść trasą geologiczną i zobaczyć działalność bobrów, warto wybrać się do rezerwatu przyrody Mójka w Błażowej. Tam są dwie trasy dostępne o różnych długościach i też specjalne miejsce widokowe, z której w altanie można sobie usiąść i zobaczyć, w jaki sposób funkcjonują te mokradła, gdzie występują bobry, w jaki sposób ta przyroda sobie radzi i na ile ta działalność tych zwierząt jest niezwykle, niezwykle ważna.
1: Czyli tych ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych trochę jest w powiecie rzeszowskim, a czy widzi Pan takie przestrzenie na terenie tego powiatu, gdzie te ścieżki mogłyby jeszcze powstać? Czy są takie miejsca, takie białe plamy, w których można by było stworzyć taką ścieżkę? No tak z Pana perspektywy.
4: Z mojej perspektywy? No myślę, że ciągle możemy tworzyć nowe ścieżki, ponieważ no naprawdę mamy bardzo bogatą historię, mamy bardzo dużo miejsc, w których różne wydarzenia historyczne miały miejsce. Moim zdaniem wciąż jest wiele bardzo ciekawych układów roślinnych, które możemy pokazać, zbiorowisk roślinnych w różnych ukształtowaniach terenowych i tutaj są naprawdę duże możliwości. Poza tym trzeba zwrócić uwagę na to, że te ścieżki przyrodnicze mogą z czasem być coraz bardziej popularne i myślę, że warto by były bardziej popularne i wtedy większa ilość odwiedzających potrzebuje większej ilości miejsc, żeby to się ładnie wszystko nam tutaj rozłożyło, żeby te ścieżki nie były zbyt intensywnie wykorzystywane, więc w związku z tym no, ta mapa moim zdaniem cały czas ma szansę być rozbudowywana i możemy tutaj naprawdę zwracać uwagę i na rośliny, i na zwierzęta, które żyją. Możemy pokazywać różne zbiorowiska roślinne, czy to boru suchego, mieszanego, lasu mieszanego, czy stanowiska jodły, stanowiska chociażby modrzewia. Tutaj jest tego dużo, zwracać uwagę na rośliny, na drzewa, na rośliny runa, na podszyt. Możemy pokazywać dziko żyjące zwierzęta przede wszystkim, czyli zrobić miejsca do obserwacji tych dzikich zwierząt, gdzie będą wystawiane paśniki, gdzie sarny, jelenie i może nawet łosie będą pojawiać się, gdzie będzie można się im życiu przyglądać. No oprócz tego bobrów jest też coraz więcej na Podkarpaciu i w wielu miejscach są naprawdę aktywne i warto się też wybrać i zobaczyć, tak, w jaki sposób one regulują te stosunki wodne, w jaki sposób budowa ich tam, co zmienia w krajobrazie, na ile ich działalność jest ważna. No można powiedzieć, że z jednej strony jest trochę destrukcyjna, bo trochę burzy nasz jakiś taki porządek i ogólny pogląd na przyrodę, ale z drugiej strony one są bardzo istotnymi, ważnymi organizmami, które regulują te stosunki wodne, które pozwalają stworzyć naprawdę duże rozlewiska, takie naturalnie funkcjonujące rozlewiska, a one z kolei będą na przykład przejmować nadmiary wód opadowych w przypadku jakichś intensywnych burz, które no, od czasu do czasu też Podkarpacie nawiedzają, więc takie miejsca są istotne, żebyśmy pokazywali, tłumaczyli, edukowali społeczność w temacie funkcjonowania otaczającej nas przyrody oraz tego, w jaki sposób my, tworząc i współpracując z tą przyrodą, możemy różnym problemom, które nas dotykają, zapobiegać.
1: No to mieliśmy powiat przemyski, mieliśmy powiat rzeszowski, to teraz przenosimy się na południe Podkarpacia, czyli w nasze piękne, urokliwe polskie Bieszczady. Bieszczady, jak wiadomo, są symbolem dzikiej przyrody. Czym tamtejsze ścieżki różnią się od tych w pozostałych częściach Podkarpacia?
4: No zdecydowanie one są tworzone, powiedzmy, na innych wysokościach, tak?
1: No tak,
4: więc,
1: to prawda.
4: Więc tam mamy...
1: To są inne wysokości,
4: mamy zupełnie inne układy roślin.
1: Tak.
4: Tam na dużych wysokościach występują żigołoboża i ponieważ no, przyroda jest poddawana próbom różnych czynników atmosferycznych, powiedzmy silnych wiatrów, i to one kształtują i decydują o tym, w jaki sposób znane nam z dolin drzewa na przykład wyglądają. Gdy patrzymy na przykład na buka, on będzie na terenach nizinnych rósł, na niewielkich wzniesieniach będzie rósł, będzie dużym, smukłym, sędziwym drzewem, będzie wyglądał zupełnie inaczej. A jeżeli pojedziemy sobie w Bieszczady i zobaczymy tamtego buka, to zobaczymy, że on jest taki bardzo pokręcony, gdzie ma bardzo powyginane pędy, dużo ma różnych uszkodzeń, jest cały czas smagany wiatrem, deszczem, śniegiem zalegającym, częściowo połamany i on po prostu jest taki niski. On nie potrafi wyrosnąć wysoko, no bo nie ma tam ku temu warunków. Tam ta przyroda mu przeszkadza w tym, żeby on
1: był tak samo
4: suchy.
1: Czyli po prostu warunki atmosferyczne.
4: Długość zalegania też okrywy śnieżnej, to wszystko ma niebagatelne znaczenie i też pokazuje, że rośliny, które rosną niżej, wyglądają inaczej. Są naprawdę dużymi drzewami, natomiast rosnące tam wysoko w Bieszczadach już będą bardzo karłowate i bardzo, bardzo zniekształcone. Zresztą nie tylko buki, bo tutaj sosna, zasięg sosny też ma swoje ograniczenia i też jak się przyjrzymy tej przyrodzie, ona wygląda zupełnie inaczej, czyli też warunki siedliskowe i wpływ czynników atmosferycznych ma duże znaczenie na to, w jaki sposób te rośliny rosną, jakie osiągają rozmiary.
1: Okej. A jak pogodzić w ogóle rosnący ruch turystyczny z ochroną cennych ekosystemów w Bieszczadach? No bo wiadomo, że ten ruch turystyczny w Bieszczadach jest większy niż w pozostałych częściach naszego województwa. Te ścieżki często są też zadeptywane, rośliny też, wiadomo, mogą ulec zniszczeniu, no bo ludzie różnie się zachowują na szlakach. No więc jak pogodzić właśnie ten rosnący ruch turystyczny z tą ochroną tej przyrody?
4: Właśnie, to jest też taka część edukacyjna, bo z jednej strony mówimy, że mamy ciekawe rośliny, że mamy coś bardzo interesującego do zobaczenia, to powoduje, że generuje nam ruch turystyczny. Ruch turystyczny ma swoje oscylacje, raz jest go więcej, raz jest go mniej.
1: No, myślę, że w zależności od sezonu.
4: W zależności od sezonu, od pory roku, od tego, co się w ogóle dzieje, jak wygląda na przykład, czy maj jest ciepły, czy jest zimny, tutaj to ma duże znaczenie, bo lubimy pojechać gdzieś daleko, no, gdy mamy taką przewidywalną pogodę, tak? Wybieramy się na wycieczkę, czy to jednodniową, czy kilkudniową, to chcemy mieć w miarę przewidywalną pogodę, żeby tam spędzić miło ten czas, no, trochę się poopalać, przejść, pooglądać, przede wszystkim popatrzeć na dalekie widoki w Bieszczadach. No i tutaj też pokazując większą ilość tych atrakcyjnych miejsc, my w jakiś sposób rozdzielamy ten ruch turystyczny. Oczywiście są w Bieszczadach i zawsze będą takie miejsca szczególnie uczęszczane, na przykład Połoniny Caryńskie, czy Wielka Rawka, tam zawsze zawsze będzie ruch turystyczny, bo tam to już są tak znane miejsca, gdzie no każdy chce je zobaczyć. Każdy chce wyjść, zobaczyć, zdobyć ten szczyt, przejść się tym szlakiem i tam na to takiego wpływu dużego, znaczy tam ten ruch będzie zawsze duży, zawsze będzie większy. Ale jeżeli my jeszcze stworzymy coś, co będzie mniejsze, bardziej może dostępne na krótszą wycieczkę, to my też część tego ruchu, powiedzmy, jesteśmy w stanie zagospodarować inaczej tego turystycznego, pokazać więcej ciekawych miejsc, w związku z czym no, nasilenie ruchu w tych konkretnych miejscach się zmieni. No oprócz tego no, tutaj też trzeba edukować społeczeństwo o tym, w jaki sposób się zachowywać na tych ścieżkach, w jaki sposób wchodzić, żeby też ten ruch był jakby skanalizowany, żeby nie zadeptywać coraz szerzej i coraz bardziej, tylko...
1: To jak edukować? Poprzez tablice informacyjne czy poprzez jakieś ulotki? Jaka jest najlepsza metoda według pana?
4: Tablice informacyjne są bardzo ważne. Przede wszystkim przykład jest ważny, tak? W jaki sposób każdy z nas zachowuje się w rezerwacie. My pokazujemy innym osobom, które też idą i też idą często z dziećmi. Dzieci w szczególności odbierają obraz. Patrzą, obserwują tych dorosłych. Jak się dorosły zachowuje, tak?
1: No tak, patrzą na nich i potem ich naśladują,
4: tak,
1: nie?
4: Potem
1: no
4: ich naśladują. W związku z tym, no, każdy z nas musi się, to znaczy powinien się troszeczkę też zastanowić, w jaki sposób on się zachowuje, tak? W jaki sposób idzie. Co zabiera ze sobą i co ze sobą przynosi z powrotem, tak? Żeby niczego tam nie zostawiać, chociażby. W jaki sposób przechodzimy, tak? Czy przechodzimy tym wyznaczonym konkretnie szlakiem, czy próbujemy szukać jakichś swoich ścieżek, swoich dróg, no bo jak nas zobaczy kilka osób, to zaraz pójdą też za nami gdzieś obok. W związku z tym, no ten szlak robi się coraz szerszy, a nie chcemy, żeby ta przyroda była na tyle zadeptywana, więc korzystajmy z tego szlaku, który jest po prostu wyznaczony. Nie róbmy dzikich ścieżek, tylko idźmy tędy w taki sposób, w jaki sposób jest no przewidziany, więc to jest istotnym walorem. Oczywiście tutaj rozmowa też turystów między sobą ma duże znaczenie, w jaki sposób my się też komunikujemy, rozmawiamy, w jaki sposób się witamy na szlaku i w jaki sposób też idziemy grupą, bo często wychodzi się grupami, na przykład kilkunastoosobowymi, czy my idzie potrafimy iść jedni za drugimi, czy musimy iść obok siebie. No wtedy zajmujemy większą szerokość, jak idziemy obok siebie, w związku z tym wydeptujemy większy, szerszy szlak.
1: Tak, a w przypadku szlaków, szlaki czy to górskich, są... czy jakichkolwiek innych, najlepiej jest iść mięsiego.
4: Tak, iść jeden za drugim po prostu, bo te szlaki są też wąskie, w związku z tym możemy też wybieramy sobie w szerokości tego szlaku takie miejsca, gdzie nam jest łatwiej poruszać się, tak, bo no, każdy z nas ma troszeczkę inną sprawność fizyczną, nie każdy potrafi duże stopnie pokonywać. Czasami ktoś musi iść troszkę tak raz bliżej prawej, raz bliżej lewej po to, żeby sobie trawersować tą drogę i żeby było mu łatwiej się wznosić jednak w górę i nie, to dużo w górę. Tak?
1: No tak, to prawda. Okej, a dopytam, która wieszczowska ścieżka przyrodniczo-edukacyjna jest według pana wzorcowa, jest najlepsza? Może ma pan jakąś taką swoją ulubioną? O tak.
4: Moja ulubiona ścieżka? Moja ulubiona ścieżka to jest Połonina Wetlińska i jedno i drugie dojście do chatki Puchatka.
1: Czyli najpopularniejsza, no,
4: to jest taka najpopularniejsza. Tak. Oczywiście no, na dużą uwagę no, zasługuje też Połonina Ceryńska i no, Wielka Rawka chociażby. No, to tam też warto pojechać, warto się przejść i zobaczyć. No, to są takie miejsca no, znane i uczęszczane. Tak? Cel wielu wycieczek. Po to, żeby pojechać w Bieszczady, objechać dużą pętlę i tam od południowej strony wejść na tą Połoninę Wetlińską, spędzić tam chwilę czasu, podelektować się tymi wspaniałymi widokami i albo zejść z powrotem tą samą trasą, albo przez Przełęcz Orłowicza.
1: A tak z pana doświadczenia, czy turyści rzeczywiście chętnie korzystają z tych elementów edukacyjnych, które są na ścieżkach, czy raczej tak traktują je trochę tak z boku i raczej traktują ścieżki jedynie jako taką trasę spacerową?
4: No to tutaj mogą być podejścia różne. Z tych moich obserwacji, z moich pobytów na ścieżkach różnych edukacyjnych uważam, że duża grupa ludzi korzysta z tablic, ponieważ no nie każdy z nas ma taką samą wiedzę przyrodniczą, więc warto choćby nawet dzieciom przeczytać, pokazać na obrazku, czego się spodziewamy, więc tutaj co będziemy obserwować, na co będziemy zwracać uwagę, więc tutaj warto to zobaczyć. Oczywiście w wielu też miejscach te ścieżki wykorzystywane są przez osoby no, w takich celach trochę treningowych, można powiedzieć, bo jest wyznaczona trasa i ona ma swoją długość, na przykład 6 km, no i wtedy możemy sobie przejść, nie zwracając większej uwagi na przyrodę, możemy sobie przejść tak w formie treningowej, tak? Czyli robimy sobie czy to delikatną przebieżkę, wycieczkę, czy po prostu taki szybki spacer, też można to w ten sposób korzystać. Natomiast z tego, co zauważyłem, są wykorzystywane te tablice informacyjne, są poszukiwane też informacje o tych ścieżkach, ponieważ no, duża część ludzi chce wiedzieć, co spotka w danym terenie, zanim tam jeszcze pojedzie, więc tutaj ta baza informacyjna moim zdaniem jest niezwykle ważna i ważna jest, to jest taka baza, którą do planowania i druga baza ta, która jest tam na miejscu. Dobrze jest, jeżeli ścieżki przyrodnicze mają początek i koniec w tym samym miejscu, czyli możemy zobaczyć, spojrzeć na mapę, popatrzeć, który wybrać kierunek, w którym pójdziemy, zapoznać się też z formą oznakowania, bo oznakowanie ścieżek przyrodniczych, edukacyjnych jest różne. Z różnymi możemy się spotkać. Często są to też ścieżki jednokierunkowe. Wtedy też ta informacja jest ważna, bo jeżeli pójdziemy z małymi dziećmi, a zdarzy się okazja i potrzeba powrotu, no to wtedy, jak jest ścieżka jednokierunkowa, trochę trudniej się jest zorientować i też dobrze jest o tym wiedzieć.
2: SK Przemyśl News.
3: Zapinamy pasy i startujemy z kolejnym magazynem lokalnym reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
3: Podkarpackie ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne to nie tylko miejsce na spacer, ale przede wszystkim okazja, by przyjrzeć się bliżej zależnościom, które rządzą naturą. W drugiej części rozmowy, w której poruszamy tę tematykę, rozmawiam o tym, jak zmienia się przyroda w zależności od pory roku, jak rośliny współpracują ze zwierzętami i dlaczego nawet pozorny bałagan w naturze może prowadzić do powstawania nowych, cennych siedlisk. O tym, czego możemy nauczyć się obserwując zwykłą rzekę, las czy ślady działalności zwierząt, rozmawiam z Rafałem Szelą, architektem krajobrazu. Posłuchajcie.
1: Był powiat przemyski, był powiat rzeszowski, były Bieszczady. No teraz przechodzimy jeszcze na północ Podkarpacia, czyli powiat Stalowowolski, no i tutaj Nisko, Tarnobrzeg i te okolice. A powiat Stalowowolski, no co by tu nie powiedzieć, rzadziej pojawia się w rozmowach o turystyce w ogóle, a już nie mówiąc w ogóle o turystyce przyrodniczej. I pytanie, czy słusznie?
4: No myślę, że nie słusznie. Myślę, że warto też mówić o tym powiecie, ponieważ tam też są ścieżki edukacyjne przyrodnicze.
1: No
4: na przykład
1: właśnie.
4: Ciemny kąt tutaj.
1: Powiat Stalowowolski, tak?
4: Powiat Stalowowolski, ja najbardziej. Pokazowa uprawa leśna, poletka łowieckie, paśniki, zagospodarowane turystyczne miejsce odpoczynku, wiaty ogniskowe. To wszystko jest warte tego, żeby tam pojechać i to zobaczyć i przeżyć, pobyć tam przez jakiś czas w otoczeniu tej przyrody. Nie musimy ze Stalowej Woli jechać daleko na południe, żeby mieć kontakt z przyrodą. Możemy po prostu też zwiedzić te ścieżki edukacyjne przyrodnicze tuż obok, w bezpośrednim sąsiedztwie. Możemy wybrać się i zobaczyć te sędziwe topole i czarne i białe o obwodach pni powyżej 5 czy 6 metrów. Tutaj no, rezerwat przyrody Sochy, tak? Który możemy zobaczyć koza klikowa przy rezerwat przyrody Leoncina. Tam są okazałe strzeliste modrzewie polskie w wieku ponad 150 lat, wysokość ponad 35 metrów. Bogate runo z borówką leśną i z paprociami. To wszystko są bardzo atrakcyjne miejsca. Rezerwat wodno-florystyczny Pniów, pływające rozety kotewki, orzech wodny, tafli wody, liczne ptaki wodne, czyli czaple siwe, zimorodki i kaczki. Pomosty, punkty obserwacyjne nad wodą oraz rezerwat przyrody Kamera, miejscowość Jeżowe. Tutaj jest ochrona ekosystemu torfowiska wysokiego i przejściowego z otaczającym borem bagiennym. Tam występuje bagno zwyczajne, czyli intensywnie pachnący krzew, borówka bagienna oraz rzadkie mchy torfowce, które tworzą miękkie poduchy. No i tutaj też czasem uda się zobaczyć tą rosiczkę, czyli roślinę owadożerną.
1: I tutaj mówimy cały czas o takich terenach należących do Puszczy Sandomierskiej, bo to są tereny, tak?
4: Tak, to są te okolice.
1: To są te okolice. No to dobra, to skoro już jesteśmy przy tej Puszczy Sandomierskiej, no to zapytam, czy te tereny stwarzają dobre warunki do rozwoju nowych ścieżek edukacyjnych, przyrodniczych?
4: Myślę, że tak. W ogóle gospodarka leśna, pokazywanie, w jaki sposób ten las się odnawia, w jaki sposób ten las się sadzi, w jaki sposób się gospodaruje i wytłumaczenie też różnych technik gospodarki leśnej, bo tu jest też bardzo dużo można informacji. No też warto by było wykorzystać i pokazać. Zresztą no, w rezerwacie leśnym Jastkowice no, też te 200-letnie dęby szypułkowe i ogromne lipy też warto zobaczyć. Tak? Tam jest taki rezerwat pozostałości wielkości tej Puszczy Sandomierskiej, takiej bardziej jak była kiedyś, tak? Okay. Więc to trzeba, jest możliwość rozwoju, trzeba po prostu tylko skupić się na tych atrakcjach, na tych wydarzeniach historycznych, na geologicznych, czy to będą rolnicze, czy przemysłowe rzeczy też, zobaczyć, jakie są układy roślin i po prostu zrobić taką mapę atrakcyjności i wyznaczyć jeszcze nowe szlaki, ponieważ też nowe szlaki są potrzebne tak społecznie, ponieważ już te znane, powiedzmy, czasami się już trochę opatrzą i już poszukujemy czegoś nowego. No my lubimy zwiedzać nowe miejsca, lubimy poszukiwać nowych tematów, mimo tego, że są bliskie, ale żeby już nam bliskie tym znanym, ale mimo wszystko w nowym miejscu. Coś nowego pojawia się, warto tam pojechać, tak? Czyli poszukujemy, takimi jesteśmy ludźmi jako poszukiwacze.
1: To jakie działania mogłyby zwiększyć zainteresowanie mieszkańców i turystów ścieżkami w tej części Podkarpacia, jak pan myśli?
4: Myślę, że takie działania informacyjne. Mhm. Informacyjne, czyli pokazywanie. Dzisiaj mamy duże możliwości pokazywania. Można pojechać, zwiedzić, nagrać filmik, opublikować, opowiedzieć o tym, pokazać swoją przygodę w tym miejscu po prostu. I to jest bardzo duży nośnik informacji, który zachęca też inne osoby do tego, żeby to zwiedzać. Tak? Czyli tutaj takie działania, można powiedzieć, medialne są jak najbardziej wskazane. No przede wszystkim też opisy, żeby się pojawiły na stronach internetowych, żeby się dało, powiedzmy, dla danego powiatu, czy dla, powiedzmy, nawet całego województwa znaleźć te wszystkie ścieżki w jednym miejscu, pokazać, zobaczyć, gdzie one są, jakoś je ulokować na mapie, żeby po prostu szybko wpisać koordynaty w GPS-a i pojechać.
1: Taki system byłby fajny. Rozmawialiśmy też podczas tej rozmowy o tych tablicach edukacyjnych, które są na tych poszczególnych ścieżkach i które informują, gdzie iść, co można tam zobaczyć. A co pan myśli o pomyśle wejścia w takie bardziej nowoczesne rozwiązania? Na przykład, nie wiem, aplikacja mobilna, kod QR albo, nie wiem, rozszerzona rzeczywistość. Żeby za pośrednictwem tych właśnie systemów też te ścieżki promować, pokazywać je.
4: Tego nie unikniemy. Kody QR są.
1: Są już, tak?
4: Są.
1: Ale nie wszędzie chyba.
4: Nie wszędzie.
1: No właśnie.
4: W wielu miejscach można. Można też posłuchać lektora odnośnie atrakcyjności danego miejsca. No już takie sytuacje są. Myślę, że tego będzie więcej się będzie wykorzystywało tej współczesnej technologii do pokazywania. Niemniej jednak to ja jestem też za tym, żeby były tradycyjne tablice, żeby było coś, co jest napisane, żeby były też pojawiały się broszurki, powiedzmy, w punktach turystycznych dostępne, chociażby mapy, na których w tradycyjny sposób można zlokalizować ścieżkę przyrodniczą czy rezerwat, no przeczytać krótką informację, ponieważ jesteśmy dzisiaj przygotowani do tego i przystosowujemy się coraz bardziej do korzystania z elektronicznych urządzeń. Niemniej jednak, jak jedziemy na łono natury, to też czasem możemy liczyć się z tym, że zabraknie nam prądu.
1: Tak, no a poza mapą
4: w urządzeniu, a mapa jest czymś, tak, co też takim zajmującym. Można z całą rodziną usiąść nad mapą i zaplanować to miejsce, pokazać palcem, którędy pójdziemy.
1: Tak, no chyba, że ktoś nie lubi za bardzo na mapie grzebać palcem, no to może sobie też, fajnie by była też taka opcja, że bierzesz przewodnika i idziesz z nim i on ci oprowadza konkretnie po danym terenie, nie?
4: No tak, pokazuje, oczywiście. Można wynająć przewodnika i można zrobić sobie taką, tak, wycieczkę po rezerwacie z osobą, która będzie o tym rezerwacie opowiadać. Jak najbardziej jest to możliwe w dzisiejszym czasie, tak? Ale myślę, że też powstaną albo częściej będą wykorzystywani przewodnicy w formie aplikacji na telefonie, gdzie możemy odsłuchać. Tak?
1: No, obawiam się tylko, że to będą przewodnicy AI, bo to jest niestety popularne ostatnio.
4: No, na to już...
1: Niestety nie mam na to
4: nie
1: wpływu.
4: Nie wiem, czy mamy duży wpływ.
1: No, ja wiem. No, nad tym boleję niestety, bo to jest tragedia. Okej, dobra. Który z tych omawianych regionów Podkarpacia ma obecnie największy potencjał rozwoju ścieżek przyrodniczych, przyrodniczo-dydaktycznych i dlaczego, według pana? No, powiedzieliśmy sobie o powiecie przemyskim, powiedzieliśmy sobie o powiecie rzeszowskim, tutaj plus Bieszczady, no i powiedzieliśmy sobie też o powiecie stalowowolskim.
4: Jeżeli uznamy, że celem ścieżek przyrodniczych jest przyroda taka, można powiedzieć, bardziej dzika,
1: to wiadomo, że to będą Bieszczady,
4: że to będą południowa część naszego regionu, ale jeżeli zrobimy ścieżki przyrodnicze, edukacyjne i pokażemy na przykład krajobraz związany z kulturą i z tradycją, gdzie pokażemy różnego rodzaju, czy to będą obiekty sakralne, czyli cerkwie, czy później będziemy pokazywać historyczne rzeczy związane z, chociażby z II wojną światową, gdzie będziemy w ogóle z osadnictwem pokazywać rzeczy typu jakieś kurhany, które jeszcze gdzieś istnieją bądź istniały, tak? Jeżeli będziemy o nich opowiadać, no to mamy ten wachlarz zdecydowanie większy i tutaj też jest potencjał do tego, tak samo jak możemy pokazywać różnego rodzaju gospodarkę wodną, w jaki sposób pola były kiedyś odwadniane i nawadniane, w jaki sposób odbywa się to teraz. Przecież jeszcze nawet są obecne, widoczne w krajobrazie różnego rodzaju spiętrzenia wody na takich mniejszych rzekach i potokach. Często już może nie wykorzystywane dziś, ale jakiś próg gdzieś w terenie spotkamy, zobaczymy, można opowiedzieć. Są jeszcze takie miejsca, gdzie były dawne, powiedzmy, na jakieś młyny wodne, tak? Czyli tam jeszcze się co nieco w nich zachowało. To wszystko są rzeczy istotne, ważne, o których możemy mówić, ponieważ no, my żyjemy, jesteśmy związani z tym, co było i zmierzamy w kierunku też tej przyszłości, tak? Czyli odkrywania, przekazywania, te informacje chcemy przekazywać i tutaj ścieżki edukacyjno-przyrodnicze są świetnym nośnikiem do tego, żeby pokazywać różne rzeczy, które były, które są i które no, być może się wydarzą.
1: To jakie trzy ścieżki edukacyjno-przyrodnicze poleciłby Pan osobie, która chce trochę lepiej poznać nie tylko Podkarpacie, ale też tą przyrodę tutaj naszą. Trzy miejsca, trzy lokalizacje, które by Pan polecił z podziałem na powiaty może, dobra?
4: Z podziałem na powiaty. Tak. Trzy miejsca, tak?

0: Szczecinie zobaczyć. Niemniej jednak warto się tam wybrać. Jeśli chodzi o Stalową Wolski powiat, no to myślę, że tutaj rezerwat przyrody Kamera zdecydowanie i Jastkowice i Leoncina, no to myślę, że tutaj trzeba być, trzeba to zobaczyć, trzeba się po prostu wybrać na wycieczkę.
1: A pana ulubiona ścieżka przyrodniczo-edukacyjna na Podkarpaciu? Nie musi być w tych powiatach, może być poza.
0: Moja, która jest ulubiona, tyle już jej zwiedziłem, ponieważ no, było to kiedyś takie ulubione zajęcie rodzinne.
1: Ale jest chyba takie jedno miejsce, które się panu najbardziej, nie wiem, podobało, albo panu najbardziej zapadło w pamięć.
0: Zapadło mi w pamięć na przykład rezerwat Brudoszurki mi zapadł w pamięć, ponieważ przez długi czas po prostu nawet nie wiedziałem o tym, że coś takiego istnieje i to było swego rodzaju odkrycie, że tam można pójść, zobaczyć i zobaczyć no, bagno zwyczajne i te, takie zbiorowiska bagienne, to było no, niezwykle, powiem tak, ciekawe i ten rezerwat mnie zaskoczył osobiście, tak? Byłem już tam kilka razy i to zawsze było jakiegoś rodzaju zaskoczenie. Natomiast no, mieszkam też tu w okolicy Rzeszowa, więc te pobliskie, czy to będzie Husówka w Markowej, czy Koralowa w Cierpiszu, no, to są też te miejsca, gdzie są dosyć często zwiedzane, tam nawet można sobie pojechać po prostu rowerem i przejść się, przy okazji pobyć w tej bliskości, w tym kontakcie z naturą, no bo to jest jakby jeden z ważniejszych celów, po co tam jedziemy, tak, żeby
1: oczywiście
0: poobserwować.
1: I to niezależnie od pory roku.
0: Dla mnie wszystkie zbiorowiska roślinne są ogólnie ciekawe i zależności te przyrodnicze, którymi no, w życiu swoim zawodowym też się zajmuję, ponieważ no, kształtując krajobraz, czy pomagając innym kształtować swój własny ogród, czy kształtować otoczenie, też zwracam uwagę na to, w jaki sposób ta przyroda funkcjonuje, w jaki sposób można to zrobić, w jaki sposób można wykorzystać jej walory, co można pokazać albo w jakich etapach, w jakich momentach dane rośliny są atrakcyjne, no bo my dążymy do tego, żeby mieć ciekawie przez cały rok, natomiast rośliny mają swoje ważne, istotne okresy. Wtedy są bardziej atrakcyjne, bo kwitną. Wtedy głosie pięknie przebarwiają jesienią, bo mają atrakcyjne owoce. Bo jak są owoce, to są ptaki. Jak są kwiaty, to są owady. I to wszystko jest po coś. Owad, kwiat, ta zależność, ptak z owocem też zależność, no, z punktu widzenia przyrodniczego, no, chodzi generalnie o to, żeby roznosić nasiona tych roślin, tak, czyli tutaj przyroda, ta, która nie może się przemieszczać, angażuje tą część przyrody, która potrafi się w jakikolwiek sposób przemieszczać do roznoszenia, czy to będzie przenoszenia pyłku, czy roznoszenia nasion, czy nawet części roślin, no bo to też jest istotne, ponieważ te gryzonie chociażby, które uszczkną jakiś kawałek, fragment jakiejś tam łodygi, czy korzenia też przenoszą to w inne miejsce, to z kolei ma możliwość wzrostu. No i to jest niezwykle, niezwykle ciekawe, bardzo ciekawe zależności. No, nawet jeżeli popatrzymy na zwykłą łąkę, na której będzie duża aktywność dzików i to jakby zostanie, nie zostanie za chwileczkę wyrównane i przywrócone do na przykład tej uprawy rolniczej, by zostało takie przebuchtowane przez dziki, no to też zobaczymy, że w tych miejscach będą zupełnie inne rośliny się pojawiać, że to, co w ziemi tam gdzieś czeka na swój czas, nagle po zdjęciu tej wierzchni darni przez zwierzęta potrafi rozkwitnąć, potrafi pojawiać się, pokazać swoje walory, także takie łąki kwietne. Wszystko ma znaczenie, tak, w przyrodzie i to jest niezwykłe, że jak się skupimy na tym, jak zaczniemy temu się przyglądać, analizować, wyciągać wnioski, to odkryjemy takie różne rzeczy, z których możemy też czerpać dla siebie, tak, że można powiedzieć, pojawiają się zwierzęta, pojawia się jakiś bałagan i z tego bałaganu
1: coś wyrasta
0: coś zupełnie nowego, jakieś inne piękno.

0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Tragedia w Małopolsce, w Sierprawiu. W jednym z domów doszło do strzelaniny. Jedna osoba nie żyje, druga została ranna. Jak ustalili nasi reporterzy, w domu doszło do awantury. Sprawcą jest 47-letni mężczyzna, który przyjechał do 45-letniej kobiety. Prezydent Karol Nawrocki w Stanach Zjednoczonych weźmie udział w przyjęciu organizowanym przez Donalda Trumpa. W poniedziałek w polsko-amerykańskim szczycie gospodarczym spotka się z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii.
1: W tym roku na zaproszenie prezydenta Trumpa Polska jest członkiem grupy G20.
0: Mówi prezydencki minister Marcin Przydacz. W środę Karol Nawrocki wystąpi na forum ONZ. Ma mówić m.in. o agresywnej postawie Rosji i łamaniu prawa międzynarodowego. Za nami pierwsze mecze 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Widzew Łódź zremisował z Wieczystą 2-2. W drugim wczorajszym spotkaniu Wisła Kraków wygrała 2-1 ze Śląskiem Wrocław i dzięki temu awansowała na drugie miejsce w tabeli.
2: No to co, słuchajcie, nie ma na co czekać. Budzimy się w ten sobotni poranek, minuta po godzinie 9:00 i to będzie naprawdę przepiękny dzień. Mapy pogody pokazują jedno. Dzisiaj w całym kraju pojawi się słońce i okolice 20 stopni, na południu nawet 24, więc to jest jeszcze dobra okazja, żeby zagrać letnie hity na czasie. One są w Radiu SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Fastboy w Radio SK. Dobre, łagodnie, letnie, ciągle letnie granie na antenie Radio SK. 17 minut po godzinie 9. Polacy biją rekordy, słuchajcie. W 2025 zawarliśmy rekordowo mało małżeństw. Nie chce nam się brać ślubu. Znaczy, no jak się patrzy na cenę za talerzyk, no to naprawdę się odechciewa. A jak się przeliczy cenę pierścionka zaręczynowego na przykład na ratę kredytu, to jeszcze trudniej podjąć taką decyzję.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Mama! Cześć, kochanie.
10: Co chcecie na obiad?
11: Debola z pire!
12: Pierogi z serem!
13: Makaron carbonara!
14: Fasolka po brytońsku.
10: Kochani, to nie jest restauracja.
14: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
10: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
14: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
15: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
17: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. Avicii w Radiu SK. A teraz jeśli jesteście za kółkiem, to trzymajcie się mocno kierownicy. Już wiadomo, kto jest lepszym kierowcą. Kobiety czy mężczyźni? Uwaga, statystyki są nieubłagane. Ponad 72% wszystkich wypadków drogowych powodują mężczyźni. Słuchajcie, no statystyki nie kłamią. Statystyki mówią jedno, panowie, od teraz jak w drodze na wakacje, to my będziemy musieli usiąść na fotelu pasażera. To my sobie zrobimy maseczkę na twarzy, rozłożymy fotel, nogi na deskę rozdzielczą i będziemy pytać, kiedy przerwa na siku. A, no i po rodzinnej imprezie w sobotę, no też my nie możemy kierować.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko, to nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządów, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9, www.quickservice.com.pl.
5: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
6: Żeberka wieprzowe paski, tylko 16,99 za kilogram. Pieczarki, jedyne 8,79 za kilogram.
5: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
7: Żłobek Mali Odkrywcy Przemyśl, ulica Słowackiego, prowadzi nabór dzieci. Indywidualne podejście z szacunkiem i troską. Mała grupa dzieci. Ciepła domowa atmosfera z programem edukacji żłobkowej. Zadzwoń 663 061 285. Więcej na maliodkrywcy.przemysl.pl lub na Facebooku. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!
8: Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19.00 wystąpi Smolik, Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
9: Wciąż możesz studiować od października. Wybierz studia drugiego stopnia we FSIS w Rzeszowie i zdobądź tytuł magistra. Analityka biznesowa i big data, digital marketing, kosmetologia i nowości, zarządzanie projektami oraz biznes i przywództwo. Zyskaj nowoczesne umiejętności i nowe możliwości na rynku pracy. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji tylko do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Maszkar On. 18, 19 i 20 września.
12: Na dwóch scenach wystąpią m.in.
11: Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
13: I po reklamie.
14: Eska.

Mamy na dobry początek soboty. Oskar Cyms w Radiu SK, już za 7 minut będzie godzina 10. No to jest taka pora, że sobotnie godziny szczytu chyba już się powoli zaczynają, a więc za chwilę prawdopodobnie niektórzy z nas usłyszą. No właśnie, sobota, rozkręcamy się, tutaj energia jest potrzebna. SK gwarantuje hity na czasie, a wy dajcie znać, no właśnie, jaka robota jest do zrobienia, tak jak BDS rapuje, jakie bojowe zadanie macie dzisiaj do wykonania. Jaka robota do zrobienia, jaki bałagan do posprzątania. Chwalcie się, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, bo po prostu jestem ciekaw, komu mam pomóc hitami na czasie, a za chwilę najnowsze newsy w Radiu SK.

0: Reklama.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Castorama!
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
5: Zupa Hortex 450 gramów, wybrane rodzaje. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Tylko 12,99 przy zakupie dwóch opakowań.
4: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
6: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70%

0: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy.
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Czekolady Milka 1 plus 1 gratis czekają na Ciebie.
5: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Czekolada Milka od 250 do 300 gramów. Różne smaki. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę.
4: Spotkajmy się w Biedrze.
6: I po reklamie.
7: Przemyśl na czasie.
8: Tomasz Widak, lubicie może planszówki? Jeśli na tak postawione pytanie odpowiedzieliście twierdząco, zaglądajcie za godzinkę na Zamek Kazimierzowski w Przemyślu. Tam od 11 rusza kolejne spotkanie planszówkowe. Na uczestników czekać będą gry dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zarówno dla miłośników współpracy, jak i zdrowej rywalizacji. Co ważne, nie trzeba znać zasad poszczególnych tytułów, bo organizatorzy z Przemyskiego Stowarzyszenia PIK Pionki i Karty pomogą Wam w wyborze gry i wyjaśnią wszystkie reguły. Jeżeli zatem macie wolną chwilę i chcecie w ten weekend miło spędzić czas, zabierajcie rodzinkę lub paczkę przyjaciół i wpadajcie na Zamek Kazimierzowski w Przemyślu. Ja tylko przypomnę, że spotkanie rusza za godzinkę, tak więc wpadajcie. Szczegóły macie na stronie facebookowej Stowarzyszenia PIK Pionki i Karty.
9: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polskie śmigłowce znów poderwane, potwierdza Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. To w związku z kolejnymi rosyjskimi atakami dronów na Ukrainę. Wojsko monitoruje sytuację i zapewnia, że to działania prewencyjne. Poseł Wojciech Król nie trafi do aresztu. Katowicki sąd nie uwzględnił wniosku Prokuratury Europejskiej. Dlaczego, to wie Mateusz Gołębiewski.
10: Sąd uznał, że areszt byłby środkiem nadmiernym i niezasadnym. Król usłyszał dwa kolejne zarzuty korupcyjne. Łącznie ma ich 4. Śledztwo dotyczy podejrzeń o przyjmowanie korzyści od przedsiębiorców. Poseł nie przyznaje się do winy i opuścił sąd z utrzymanymi wolnościowymi środkami zapobiegawczymi.
9: Województwa lubelskie i podkarpackie, to tu odbędą się dziś specjalne treningi reagowania na sygnały alarmowe. Startują za godzinę, a organizują je MSWiA z Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną. Mieszkańcy dowiedzą się m.in., co oznaczają nowe alerty RCB i co robić, gdy zagrożenie zastanie nas w budynku.
11: Jaka sobotnia praca dzisiaj do wykonania? W czym Wam pomagają dzisiaj eskowe hity na czasie? Agata?
12: Eska, a może pomożecie sprzątać po remoncie? Trochę tego się uzbierało, także dla każdego znajdzie się coś do roboty.
11: Dla każdego eskowe hity na czasie. Wy też nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Nowość na antenie Radia SK. Wszystkie hity zaczynają się tutaj, u nas. To Kuba i Kuba. Ten numer pachnie jak wrześniowy słoneczny poranek.
1: Pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tą taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
0: I to właśnie możemy mieć przed oczami, słuchając tego numeru. A wy dajecie znać, przy jakich sobotnich obowiązkach słuchacie Eski. Miłosz daje znać, że teraz jest na budowie swojego wymarzonego domu i dzisiaj szykuje zbrojenia i szalonki na wylanie stropu. Tu ewidentnie potrzebna pomoc szwagra. Może on się na wylewaniu za bardzo nie zna, ale ktoś musi dbać o atmosferę. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, przy jakich sobotnich obowiązkach słuchacie dzisiaj eskowych hitów na czasie. Dokładnie za 2 minuty i 20 sekund Swedish House Mafia. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Malina? Czy to truskawka?

0: chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. B.O.B. i Hayley Williams, sobotnie hity na czasie grają u Rafała na podwórku.
1: A ja dzisiaj przy eskowych hitach sadzetuję.
0: A no i to jest bardzo ważna informacja dla żony Rafała, żeby ze sprzątaniem dzisiaj na niego nie czekała, bo skoro sadzi, tuje, to się zejdzie kilka dobrych godzin. Na pewno w najbliższym czasie do domu nie wróci. No chyba, że niebawem poczuje przez okno zapach sobotniego obiadu. To wtedy się zastanowi. A w Radiu SK za chwilę Dawid Podsiadło nagra głosówkę, że w tę sobotę będzie sprzątał na błysk.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
6: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
7: Żeberka wieprzowe paski, tylko 16,99 za kilogram. Pieczarki, jedyne 8,79 za kilogram.
6: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
8: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 5, 9, 31.
11: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.

Z nimi zawsze można zwolnić, nawet jeśli sobotnich obowiązków sporo. Robin Schulz i Watermet w Radiu SK. No i świetna informacja dla kibiców piłkarskich. Podstawowy bramkarz FC Barcelony kontuzjowany, a więc dzisiaj prawdopodobnie w meczu z Sevillą w bramce Barcelony zobaczymy kogo? Naszego emerytowanego Wojtka Szczęsnego. No także my, kibice, się cieszymy, że trener Barcelony stawia na naszego bramkarza, na Polaka. A Wojtek Szczęsny pewnie trzyma kciuki, żeby tamten bramkarz szybko leczył kontuzję. No bo mecz dużo przyjemniej się ogląda z pozycji siedzącej z kumplami na ławce. Zostańcie z SK, po 11 gram wam nowość o Sanach.

0: to promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
8: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
9: Olej rzepakowy Olmaj 900 ml. Tylko 5,99 przy zakupie 2 sztuk. Mleko łaciate świeże 2% 1 litr. Jedyne 2,99 przy zakupie 2 sztuk.
8: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
10: Wciąż masz szansę na bardzo dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dlaczego warto wybrać WSIS?
11: Zajęcia prowadzą praktycy z doświadczeniem.
12: Atmosfera tu jest super. Można się uczyć, rozwijając pasję na wiele sposobów.
11: Oprócz zajęć jest wiele dodatkowych rzeczy. Odznaki cyfrowe, warsztaty czy certyfikaty.
13: Mamy studentów z wielu krajów. To naprawdę otwiera na świat.
11: Są mega dobre stypendia. Moje pokrywa całą opłatę za studia.
10: Druga tura rekrutacji trwa do 30 września. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
14: Jak sobota to...
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
18: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
19: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
7: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
9: I po reklamie.
20: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Były partner sprawcą strzelaniny w Sieprawiu koło Myślenic. Do tragedii doszło wieczorem w jednym z domów. Policjanci dostali zgłoszenie o awanturze domowej.
21: 47-latek wyciągnął broń czarnoprochową, strzelił do niej, a następnie oddał strzał w swoim kierunku.
20: Relacjonuje Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Mężczyzna mimo reanimacji zmarł, a kobieta trafiła do szpitala. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ponownie uchwalony przez Sejm. Pieniądze mają sfinansować program Ceny Paliwa Niżej. Niezbędny do tego jest podpis Karola Nawrockiego, a ten zapowiada własny projekt. Prezydent chce ustawowo ograniczyć marże koncernów, ma też umożliwić ministrowi finansów obniżenie akcyzy. Polska remisuje w Brisbane z Australią 1-1 po pierwszym dniu meczu Grupy Światowej i Pucharu Davisa. Max Kaśnikowski przegrał 3-6, 0-6 z dziewiątym tenisistą globu Alexem Deminaurem, a Kamil Majchrzak wygrał z Jamesem Duckworthem 2-6, 6-3, 6-3.
1: Minuta po godzinie 11:00, wracamy do sobotnich hitów na czasie w Radiu SK, a za chwilę, słuchajcie, będzie dowód na to, że da się tanio jeździć samochodem mimo wysokich cen paliw. No to ruszamy, gramy dalej. Jonathan PZ i Liwka obejmuje noce już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Dawid Tawar z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Słuchajcie, da się ekonomicznie jeździć samochodem. Nasz polski kierowca rajdowy Mikołaj Marczyk jakiś czas temu to udowodnił. On, słuchajcie, przejechał z Łodzi do Paryża i z powrotem na jednym tankowaniu. Średnia spalania mu wyszła 2 litry z hakiem. Czyli słuchajcie, da się. Wystarczy po prostu cały czas jechać stałą prędkością, nie zwalniać bez sensu, wyłączyć klimę i zamknąć okna. Znaczy, da się też to obejść wszystko i po prostu kazać drugiej połówce zatankować albo pożyczyć auto od rodziców. Wtedy jest jeszcze bardziej ekonomicznie.
1: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.

0: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
2: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Czekolady Milka 1 plus 1 gratis czekają na Ciebie.
4: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Czekolada Milka od 250 do 300 gramów. Różne smaki. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę.
5: Spotkajmy się w Biedrze. To będzie ostatnia reklama.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.

0: Jeśli sobotni odpoczynek ma jakiś dźwięk, to prawdopodobnie brzmi właśnie tak. To jest Eska i sobotnie hity na czasie. Używaliście ostatnio czata GPT? Jeśli tak, to mam dla was bardzo ważną radę. Nie bądźmy uprzejmi dla sztucznej inteligencji. Twórca czata GPT powiedział, że uprzejme zwroty, takie jak proszę i dziękuję, generują dziesiątki milionów dolarów strat. A to dlatego, że te systemy muszą te słowa przetworzyć i jakoś nam na to odpowiedzieć. Słuchajcie, no jest takie powiedzenie, za dziękuję się nic nie kupuje, no ale w dobie sztucznej inteligencji w XXI wieku to powiedzenie brzmi, za dziękuję się gigantyczne straty powoduje.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
10: Żeberka wieprzowe paski, tylko 16,99 za kilogram. Pieczarki, jedyne 8,79 za kilogram.
9: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
11: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
18: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
19: I po reklamie.
20: Eska.

Nowość od Tovlo. To są właśnie hity na czasie w Radiu SK. Ja tylko przypominam, że słuchajcie, dzisiaj musimy się ogarnąć z sobotnimi obowiązkami do godziny 15, bo wtedy trzeba się będzie zająć kibicowaniem polskim siatkarzom. Oni dzisiaj zagrają z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy. No niby trochę czasu jeszcze zostało, ponad 3 godziny do godziny 15, więc dajcie znać, co wam jeszcze dzisiaj do zrobienia zostało w tę sobotę. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Zdążycie do 15, czy nie bardzo? Chwalcie się, czekam na głosówki. Za chwilę w Radiu SK najnowsze newsy, a potem gramy dalej.

0: Reklama.
1: Mama!
2: Cześć, kochanie.
3: Co chcecie na obiad?
4: Debola i spirale!
5: Pierogi z serem!
6: Makaron carbonara!
0: Fasolka po brytońsku.
3: Kochani, to nie jest restauracja.
0: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
3: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
7: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
8: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
9: Ser edamski i gouda włoszczowa. Jedyne złote 99 za 100 gramów. Szynka górska Taurus. Tylko 3,99 za 100 gramów.
8: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
10: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: Żłobek Mali Odkrywcy Przemyśl, ulica Słowackiego, prowadzi nabór dzieci. Indywidualne podejście z szacunkiem i troską. Mała grupa dzieci. Ciepła domowa atmosfera z programem edukacji żłobkowej. Zadzwoń 663 061 285. Więcej na maliodkrywcy.przemysl.pl lub na Facebooku. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!
13: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
14: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
15: Poleca Radio SK.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Jak sobota to?
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: 5931.
21: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: I po reklamie.
23: Przemyśl na czasie.
24: Tomasz Widak, jeżeli lubicie podróże, ale tym razem wolicie ruszyć w świat bez pakowania walizki, mamy dla Was świetną propozycję. Już 3 i 4 października w Centrum Kulturalnym w Przemyślu odbędzie się czwarty festiwal podróżniczy nad Sanem. Przed nami 2 dni pełne opowieści z najdalszych zakątków świata. Na miejscu obejrzycie wyjątkowe zdjęcia i spotkacie się z ludźmi, którzy naprawdę wiedzą, co znaczy podróżować. W programie m.in. prezentacje, spotkania z podróżnikami i warsztaty. Będzie więc okazja nie tylko posłuchać fascynujących historii, ale też dowiedzieć się więcej o niezwykłych miejscach i kulturach. Pamiętajcie, czwarty festiwal podróżniczy nad Sanem rusza 3 i 4 października w Centrum Kulturalnym w Przemyślu.
25: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Wojskowe lotnictwo zakończyło operowanie w powietrzu. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Śmigłowce poderwano po 9 w związku z atakami rosyjskich dronów na Ukrainę. To kolejny incydent w ostatnich dniach. Przed eskalacją wojny ze strony Władimira Putina ostrzegał w ostatnim czasie premier Donald Tusk, ale też inni europejscy przywódcy, m.in. Finlandii, Szwajcarii czy Francji. Dentysta miał wykorzystać seksualnie dziewczynki. Toruńska prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące wydarzeń w gabinecie w szkole podstawowej w Grębocinie w Kujawsko-Pomorskim. Mowa o dopuszczeniu się innej czynności seksualnej wobec 3 uczennic. Skierowano wniosek o przesłuchanie nieletnich w obecności psychologa. Jan Urban odmładza kadrę na liście piłkarskiej reprezentacji. Nowe twarze jak Wojciech Mońka czy Wiktor Nowak. Do kadry wracają też Kacper Urbański i Tymoteusz Puchacz. To może oznaczać zmiany w systemie gry, co krytykuje Jan Tomaszewski, medalista z mundialu w 1974.
1: Jeśli są lewe obrońcy czy prawi obrońcy, no to po co są? No jeśli będziemy grali trójką i wahadłowymi. Musimy grać jednym systemem.
25: A Polska rozpocznie zmagania w dywizji B Ligi Narodów w piątek.
2: Co jeszcze wam zostało do zrobienia w tę sobotę? Marysia mówi, że nic, bo ona właśnie jedzie z mężem do Zakopanego. Bardzo dobrze, że wybrałaś Eskę, to jest najlepsza playlista do samochodu. Zaczynamy sobotnie popołudnie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Max Mekno. Tak właśnie, Radio SK zaczyna sobotnie popołudnie, 15 minut po godzinie 12. Trzymamy kciuki za wszystkich studentów. Oliwia z nami.
1: Hej SK, ja w dzisiejszą sobotę idę na egzamin poprawkowy i trzymam kciuki za wszystkich studentów, którzy też piszą egzaminy w drugim terminie. Nie poddajmy się. Buziaki.
0: Oliwia, będzie dobrze, zdasz to. Od tego są drugie terminy, żeby z nich skorzystać. No i bardzo ci dziękuję, że to powiedziałaś, bo teraz wszyscy ci, którzy są teraz w pracy albo mają dużo sobotnich obowiązków, myślą sobie, no trochę mi się nie chce, ale to i tak lepsze niż egzamin. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Rożek Koral za 99 groszy czeka na ciebie.
7: Do soboty rożek Koral 110 ml, różne smaki, 99 groszy za sztukę. Tak, tylko 99 groszy za sztukę.
6: Spotkajmy się w Biedrze.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Włączamy niskie ceny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: Lola Young. To jest SK. Wy wiecie, że tutaj się gra najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: I robimy to codziennie. I teraz na naszej antenie zaczyna się kolejny świeży hicior, brytyjski producent D.O.D. Tego artystę znacie na przykład z tego kawałka. To Think About Us z Sonnym Foderą. Ale teraz D.O.D. postanowił zrobić swój własny hicior. Posłuchajmy, co z tego wyszło. D.O.D. I'll Be There już teraz na antenie Radia SK. I to jest numer dla tych, którzy się zmęczyli sobotnimi zakupami albo sobotnim bieganiem z mopem po domu. Jeśli dacie ten numer głośniej, ten bas na pewno postawi was na nogi. To jest SK, to są hity na czasie.

0: Nelly Furtado z hitem Zawsze na czasie na antenie Radia SK, a tymczasem w Warszawie, słuchajcie, no ciekawe rzeczy się dzieją. Trwają europejskie mistrzostwa motorniczych. Jedną z konkurencji na tych zawodach są tramwajowe kręgle, że normalnie motorniczy podjeżdża tramwajem, uderza tym tramwajem w taką wielką dmuchaną piłkę i musi zbić jak najwięcej kręgli. No ciekawie się tam bawią w sobotę w pracy. Tramwajowe kręgle. Słuchajcie, to brzmi trochę tak, jakby szef tramwajarzy był dzisiaj na urlopie.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
7: Żeberka wieprzowe paski tylko 16,99 za kilogram. Pieczarki jedyne 8,79 za kilogram.
6: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
8: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Wybierz studia pierwszego stopnia we FSIS w Rzeszowie. Cyberbezpieczeństwo, analityka danych w biznesie, grafika komputerowa i produkcja multimedialna, marketing i nowe media, kosmetologia, logistyka, informatyka, programowanie, pielęgniarstwo, transport, spedycja i obsługa celna, biznes i innowacje oraz pięcioletnia fizjoterapia. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl. Create your life.
12: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblia. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
17: I po reklamie.

0: To jeden z największych hitów w Polsce, a my to zaczęliśmy grać jako pierwsi. H i Mata w Radiu SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC, a to jest chyba największy pech świata. Pewien pan przez 50 lat jeździł swoim ukochanym Seicento bezwypadkowo. Dbał o swój ukochany samochód. No i słuchajcie, ostatnio w wieku 88 lat coś się zagapił na ekspresówce i wjechał w roboty drogowe. Panu nic się nie stało, ale niestety jego ukochane Seicento nadaje się już tylko do kasacji. No i podobno na miejscu wypadku pan bardzo rozpaczał, że swój ukochany samochód zniszczył. Mamy nagranie.
1: Andrzeju, nie denerwuj się.
2: Jak mam się nie denerwować?
1: Zwykle wiemy.
2: Takiego błotnika już nie dostanę.
0: Ale słuchajcie, to nie wina tego pana, no. Po prostu w tym Seicento czujnik pasa ruchu nie zadziałał.

0: promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: Castorama!
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
8: Poleca Radio SK.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.
4: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Ma być sprawniej i bezpieczniej. Do końca roku w województwie lubelskim ma się pojawić ponad 1000 automatycznych syren alarmowych. Obecnie jest ich 350. Powstaje też aplikacja na telefon, która ma ulepszyć przepływ informacji, zapowiedział w Lublinie Marcin Kierwiński, szef MSWiA.
5: Będzie też moduł SOIA, automatycznego zarządzania syrenami alarmowymi. Będą one mogły być uruchamiane i z poziomu RCB, i z poziomu Komendy Głównej Straży Pożarnej.
4: A dziś w województwach lubelskim i podkarpackim odbywa się trening reagowania na sygnały alarmowe. Nawet godzina opóźnienia i odwołane pociągi to przez zarwaną trakcję kolejową w okolicy Brzegu Dolnego na Dolnym Śląsku. Ruch pociągów jest wstrzymany, składy dalekobieżne jadą objazdem, regionalne są zastępowane autobusami. Ruszył największy autostopowy wyścig na świecie, czyli Autostop Race. Bierze w nim udział około 1000 uczestników, głównie wrocławskich studentów. Dwuosobowe zespoły mają za zadanie dotrzeć w jak najkrótszym czasie do miasta Siro Marina we włoskiej Kalabrii.
6: Ja bardzo podziwiam kierowców, którzy zapraszają do siebie autostopowiczów. Ja nigdy tego nie zrobiłem. I to nie dlatego, że jestem niemiły czy coś, tylko mam taki syf w środku, tak dawno nie odkurzałem, że aż wstyd kogokolwiek do siebie zapraszać. Łukasz Zduńczyk, polecam się, punktualnie 13. Ale jeśli ktoś z was teraz sprząta swoją furę, to ja mam bardzo dobrą playlistę. Można otworzyć drzwi, dać głośniej radyjko. To i sąsiad z boku będzie zadowolony z tej dobrej playlisty. Harry Styles.

0: Nowość od Margaret. Gramy wam w Radiu SK hity na czasie przy wszystkich sobotnich obowiązkach i Wiola jest z nami.
1: Ja niezmiennie słucham Eski w pracy. Jeżdżę, dowożę części do serwisów samochodowych.
0: To jest bardzo odpowiedzialna praca, Wiola, bo to od ciebie zależy, czy nasza fura będzie gotowa od mechanika na czas, czy będzie czym w poniedziałek do pracy dojechać. Za chwilę gram wam Lady Gaga, a wy w tym czasie nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Przy jakich sobotnich obowiązkach towarzyszą wam dzisiaj eskowe hity na czasie 16 po 13? Radio
2: SK. Reklama. Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobry. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: I to są właśnie soboty, sobotnie hity na czasie w Radiu SK. Sia właśnie zagrała u Kamili w kuchni.
1: SK, po kobiecie w sobotę rano, jak się nudzi, to sobie musi pierogów nalepić ruskich, nie? Pozdrawiam.
0: No, ale to jest i tak łagodny sposób walki z sobotnią nudą, bo zawsze mogłaś przecież wymyślić jakieś sobotnie zakupy albo wspólne malowanie sypialni. A tak to się przynajmniej wszyscy w domu najedzą. Same plusy, zero szkód. Radio
2: SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29 Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19 wystąpi Smolik, Kev Fox, a o 20:30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
8: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Rożek Koral za 99 groszy czeka na Ciebie.
9: Do soboty Rożek Koral 110 ml, różne smaki, 99 groszy za sztukę. Tak, tylko 99 groszy za sztukę.
8: Spotkajmy się w Biedrze.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Maraton Nie Patrz w Dół. 4 września w ciągu jednej nocy zagramy kolejne dwie części serii z premierowym Nie Patrz w Dół 2, a dalej jeszcze przerażające Dziecko Nocy i Kto Zabił Penny Lane. Maraton Nie Patrz w Dół w kinach Helios. Start 4 września, godzina 23. Więcej na helios.pl.
12: I po reklamie.

0: I to jest właśnie bardzo dobry pasażer waszych weekendowych podróży. Mówię tutaj o Matim Fuczyło, który się właśnie w studiu pojawił.
1: Dzień dobry. Ale powiem jedną rzecz, bo ja byłem przed chwilą pasażerem taksówki i powiedziałem do pana dobry wieczór wchodząc.
0: A słuchał Eski?
2: Już słucha.
0: Panie, przełącz pan radio. Weźcie dobrze grają. To jest dobra muza do jazdy samochodem. Słuchajcie, Mati przed chwilą takiego mi tutaj zapachu w studiu narobił, że ja nie wiem, czy ja stąd wyjdę.
2: Mów głośno, bo ja trenuję sport, to tutaj jadłem takie rzeczy, że trener usłyszy i co będzie.
0: Mam nadzieję, że trener słucha. On kupił burgera w fast foodzie. Jeszcze pewnie tam frytki miał. Są frytki, oczywiście, że są frytki, słuchajcie.
2: Nówka sztuka nieśmigana. Jeszcze ani jednej nie zjadłem, ale podzielę się.
0: Jeśli właśnie zatrzymujecie się w długiej trasie na przerwę na jedzenie, to zróbcie to z Matim Fuczyło. On wam będzie teraz grał hity na czasie.
2: Mniam.
0: Takie hity miodzie, że palce lizać.

0: SK. Reklama.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
4: Zupa Hortex 450 gramów, wybrane rodzaje. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Tylko 12,99 przy zakupie dwóch opakowań.
3: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.

0: i po reklamie. Przemyśl na czasie.
1: Właśnie, jak jeśli szukacie pomysłu na spokojny, ale niebanalny czwartkowy wieczór, mamy dla Was coś idealnego. Już 24 września w kinie Centrum w Przemyślu rusza kolejny seans w ramach dyskusyjnego klubu filmowego Filmiarnia. Tym razem na dużym ekranie zobaczycie Romerię, historię Mariny, która wraca do rodzinnej Galicji, by odkryć prawdę o swoich zmarłych rodzicach. W poszukiwaniu odpowiedzi sięga po pamiętnik matki i próbuje zmierzyć się z rodzinnymi tajemnicami, pamięcią i o tym, co przez lata było przemilczane. To opowieść o miłości, przeszłości i przełamywaniu rodzinnych tabu. Początek seansu o 19:00, a zaraz po filmie organizatorzy zapraszają jak zwykle na dyskusję, podczas której będziecie mogli podzielić się swoimi wrażeniami.
2: Agata Kuściak, zapraszam na SK News. Europejscy przywódcy coraz głośniej ostrzegają przed zagrożeniem ze strony Rosji. Po wystąpieniu Donalda Tuska w Sejmie podobne słowa płyną z Paryża i Tallina. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: Emmanuel Macron ostrzegł w ostatnim przemówieniu przed zagrożeniem hybrydowym i wezwał rząd do działań. Oczekuję, że rząd opracuje plan ochrony przed atakami dronowymi i cyberatakami. Minister obrony Estonii Martin Herem zapowiada możliwość natychmiastowego zamknięcia granicy z Rosją i rozmawia z Francją o pomocy nuklearnej.
2: Teraz Niemcy. Na lotnisku w Monachium samochód zderzył się z samolotem na płycie lotniska. Ciężko ranny został kierowca. Nie było zagrożenia dla pasażerów. Polacy zagrają z Łotwą. Nasza siatkarska reprezentacja powalczy dziś o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. To za 45 minut. W swoim ostatnim meczu grupy B podopieczni Nikola Grbicia mimo porażki z Bułgarią awansowali do 1/8 finału z pierwszego miejsca.
4: Co robią siatkarze, już wiemy, a właściwie co robić będą. Pytanie, co robicie wy i z czym walczycie? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mam fajne nagrody, więc warto. Mati Fuczyło, Zalia, tylko kochaj mnie. Gramy tak minutę po 14.

0: Na żywo w Łodzi to Sean Paul i Get Busy. 16 minut już po 14, to jest sobota z Eską, a mnie interesuje, co dzisiaj u was. Czy to jest sobota pracująca, czy może raczej odpoczywająca, a może odpoczywacie w pracy? Haha, tak też się da. Cały czas czekam na wasze głosówki na eskowym Messengerze. No i mam takie nasze piękne, pomarańczowe klapki do oddania. Mam takie i naprawdę jestem nimi zachwycony, mogę wam oddać. Kto chce, to znaczy nie moje, będziecie mieli nowe. Ale słuchajcie, proszę wysłać głosówki, a tymczasem ja czytam o tym, że Japonia będzie miała darmowe loty. To znaczy, wy możecie mieć. Wybierając się do Japonii, jedna z linii lotniczych za darmo oferuje teraz loty, żeby wybrać się gdzieś indziej niż na przykład tylko do Tokio. A więc do innych miast będzie można polecieć. Żeby nie było, że Japonia to jest tylko to jedno miasto, no to moim zdaniem darmowy lot brzmi dobrze. Proszę mnie zapakować. Ja już się mogę szykować.
1: Dobra, zapinamy pasy, bo jest najbezpieczniej w samolocie. Zapinamy! Zapinamy palce!
2: Latać każdy może!
3: Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jak sobota to?
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Temple City Reverse Psychology. To jest Eska 25 minut przed 15 w sobotę. A ja sprawdzam, co dzisiaj u was Wiktoria się nagrała.
1: Eska, my w końcu po całym tygodniu porządnie się wyspaliśmy.
0: O.
1: Wleciał obiadek od mamusi.
0: O.
1: I dzisiaj jeszcze byliśmy na zmianie opon.
0: Okej.
1: Teraz zapowiada się popołudniowy spacerek i odpoczynek.
0: Mhm. No wyspani, po obiadku od mamusi, spacerek. Czy da się lepiej? Nie wiem. Piękna sprawa, zazdroszczę. Mikołaj za to wysłał mi zdjęcie. Kilkudziesięciu jakichś takich płyt dziwnych i nagrał głosówkę też.
2: Cześć Jeska, ja odpoczywam. Muszę to wszystko wypakować, meble w puzzle. No i w sumie to niby pracuję, ale odpoczywam, bo w domu nie muszę pomagać.
0: Meble w puzzlach, czyli i relaks z puzzlami i coś pożytecznego naraz. A te wszystkie okrzyki przy układaniu puzzli to tylko taki wypadek przy pracy. Ze szczęścia!
3: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie! Gdzie moja kasa?
3: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.

0: Żłobek Mali Odkrywcy Przemyśl, ulica Słowackiego, prowadzi nabór dzieci. Indywidualne podejście z szacunkiem i troską. Mała grupa dzieci. Ciepła domowa atmosfera z programem edukacji żłobkowej. Zadzwoń 663 061 285. Więcej na maliodkrywcy.przemysl.pl lub na Facebooku. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!
1: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
2: Wciąż możesz studiować od października. Wybierz studia drugiego stopnia we FSIS w Rzeszowie i zdobądź tytuł magistra. Analityka biznesowa i big data, digital marketing, kosmetologia i nowości, zarządzanie projektami oraz biznes i przywództwo. Zyskaj nowoczesne umiejętności i nowe możliwości na rynku pracy. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji tylko do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl.
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: I po reklamie.

Armin Van Buuren. I Sasha Everlasting, tak brzmi Radio SK, 5 minut przed godziną 15. Przed chwilą, słuchajcie, widziałem transmisję, która zresztą cały czas trwa, z Mistrzostw Europy Motorniczych. To się odbywa w Warszawie, motorniczy tam rywalizują, na przykład w zatrzymywaniu się idealnie w zaznaczonym miejscu. No to akurat każdy centymetr ma znaczenie.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
7: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
3: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Kryzys wizerunkowy Eda Sheerana. Kolejni artyści wycofują się z supportowania go w czasie amerykańskiej trasy koncertowej, a artysta zaczyna się tłumaczyć. To pogłosie wykluczenia z tournée Macklemora, który w czasie występów mówił otwarcie m.in. o wolnej Palestynie. Po tym zdarzeniu kolejni muzycy w geście solidarności postanowili zrezygnować z supportowania Eda Sheerana. To m.in. brat Billie Eilish. Ed Sheeran też zabrał głos. Oświadczył, że to nie on podjął decyzję o wykluczeniu Macklemora. Zatem ma agencja organizująca trasę, na którą presję wywierali zarządcy niektórych stadionów, gdzie miały odbyć się kolejne koncerty. Ed Sheeran dodał, że nie chce angażować się publicznie w spory polityczne i że też zależy mu na pokoju. Nie wszystkich najwyraźniej to przekonuje. Widać to choćby na koncie artysty na Instagramie, na którym w ostatnich dniach ubyło kilkaset tysięcy followersów. The Colors wrócą do Polski. To grupa, którą doskonale znacie ze skis z wakacyjnego hitu Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors wystąpią w Warszawie 16 października 2027 roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży. Włosi zagrają w klubie Progresja. A już dzisiaj kolejna letnia imprezka z radiem SK w Żaganiu. Cały czas trwa nasza imprezowa historia SK Music Tour. Wczoraj na Podzamczu Pałacu Księżycowego wystąpiła m.in. Zalia. Możecie to zobaczyć na SK-owym Instagramie. A dzisiaj kolejne koncerty zagra m.in. Mister Polska czy zespół Ich Troje. Jutro na scenie Edyta Górniak. Wstęp darmowy. Za minutę, a nawet teraz właściwie nasi biało-czerwoni walczą na Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Trzymamy kciuki i za was też trzymam. Shakira, Burna Boy i Die Die.

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Robin Schulz, Watermart i Take It Slow. Ej, 17 minut po 15 w sobotę w Esce. Słuchajcie, Polska gra z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy w siatkówce. Jak na razie jest bardzo dobrze. W pierwszym secie 17-9 dla biało-czerwonych. A ja tymczasem sprawdzam, co u was. Michalina wysłała głosówkę na eskowym Messengerze.
1: Hej, Eska, pytacie, co robię? Wczoraj byłam na imprezie, na koncercie techno.
0: Okej.
1: I dzisiaj mam takie zakwasy, a muszę umyć okna. Nie wiem, jak ja to zrobię.
0: Czyli impreza wczoraj zamieniła się w trening. No to dobrze. Ale czekam na informację, czy umycie okien się udało.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
2: Play.
10: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: I po reklamie.

0: E-Money i Don't Be So Shy w Radiu SK, Filatów i Karas Remix. 25 minut zostało do godziny 16. To jest sobota zeską, ale jeżeli wy macie dzisiaj ochotę sobie urządzić sobotę imprezującą, nazwijmy to, to już w nocy warto włączyć SK Live Remix. O północy zaczynamy granie najlepszych hitów, ale miksowanych przez najlepszych DJ-ów świata. Mam tutaj na myśli klubowe brzmienia o 24, czyli o północy dokładnie. Naszą antenę przejmie James Hype, później o pierwszej będzie też Steve Aoki. O, w skrócie, będzie działo się bardzo dużo, a jeżeli klubowych brzmień jest wam za mało i po prostu moglibyście ich słuchać cały czas i cały czas, albo ewentualnie 25 minut przed 16 chcielibyście urządzić sobie klubową imprezę w domu albo w samochodzie, to można włączyć w apce Radia SK 24 godziny na dobę SK Live Remix Radio. Tam są też nasze podcasty i wiele więcej, zgłoszenia do konkursów między innymi.
1: Reklama. Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19.00 wystąpi Smolik, Kev, Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik, Kev, Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu. Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządów, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
2: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
3: Żeberka wieprzowe paski, tylko 16,99 za kilogram. Pieczarki, jedyne 8,79 za kilogram.
2: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: I po reklamie.

0: końca. Oscar TMC, bez końca. A wiecie, że mamy nowego kota? Naukowcy odkryli nowy gatunek dzikiego kota. Pierwszy raz od prawie, uwaga, 100 lat. To jest gatunek, którego mieszkańcy Boliwii co prawda znali już od lat, wielu, ale dopiero teraz przyjrzeli mu się naukowcy. No i okazało się, że nic o tych zwierzętach nie wiadomo naukowo, a dodatkowo, że ten gatunek nawet nie jest opisany. No w skrócie, naukowcy odkryli kota, tylko po prostu troszkę później niż sąsiedzi tego kota.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności, moja Biedronka.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
3: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: 5, 9, 31.
6: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: O! To Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
9: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: I po reklamie.
12: Przemyśl na czasie.
13: W Esce dobrze wiemy, że wolny czas najlepiej spędzić z dobrą imprezką. I my takie imprezki prezentujemy Wam tu każdego dnia. Tomasz Witek, witajcie. A tym razem zabieram Was na wycieczkę do Przemyśla, a konkretnie na Zamek Kazimierzowski. Tam już 11 października czeka Was wyjątkowy koncert muzyki filmowej. Na scenie pojawi się hiszpański pianista Manuel Fernandez, który zabierze publiczność w podróż przez najbardziej niezwykłe filmowe historie. W programie znajdą się m.in. motywy z takich produkcji jak Amelia, Dom oraz Rodzina Połanieckich. Będzie nastrojowo, romantycznie, ale nie zabraknie też odrobiny nostalgii. Koncert rusza 11 października o 17 na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu.
14: Muzyką się żyje.
15: Na ten duet warto było czekać. Dawid Kwiatkowski i Margaret na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Później Ci opowiem, to Wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Droga do nagrania tego numeru była bardzo długa. Artyści latami próbowali zgrać terminy, ale im się nie udawało.
16: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
17: Powstało już kilka utworów.
16: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że
17: ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
15: Tak się zgrali, że stworzyli jeden z największych hitów tego lata. Na co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce pierwsze wskoczył nowy hit ekipy Swedish House Mafia, czyli Happiness is so sad. Na miejsce drugie, przepraszam oczywiście, podium zamyka młoda, rapowa gwiazda MJ Deli z hitem Deli Supreme. Cała lista czeka na sk.pl. Tam głosujecie na Wasze ulubione hity i słuchacie gorącej dwudziestki w każdy piątek od 17. Po ponad 2 tygodniach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnianych nagród, między innymi za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu i to był pamiętny i kontrowersyjny, jak na tamte czasy, występ w tercecie z Britney Spears i Christiną Aguilerą. 1-0. Polacy wygrywają na razie z Łotwą w 1/8 Mistrzostw Europy w siatkę. A wy z czym albo z kim dzisiaj wygrywacie? Na TV3.

0: Kuba i Guba. Ten duet przejął antenę 18 minut po 16 w Radiu SK. Za to internet przejęły ostatnio badania naukowców z Wiednia. Oni sprawdzili, jak my radzimy sobie w kontekście kupowania własnych mieszkań, własnego M3. Ich zdaniem w Polsce jest bardzo źle w porównaniu do Europy. To znaczy, mieszkania są bardzo drogie i niewiele osób stać na to, aby je kupić. Nawet na kredyt kilkudziesięcioletni. No w skrócie, łatwiej jest kupić kawę do mieszkania niż mieszkanie do kawy.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: To będzie ostatnia reklama, wygenerowana z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: I po reklamie.
3: Two ships in the night.

0: Ten hit znamy i kochamy już od lat. To Dawid Podsiadło i jego małomiasteczkowe. 30 minut do 17. Co powiecie na coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No ale teraz mocno zmieniamy klimat. Będzie bardzo, bardzo, bardzo tanecznie i bardzo świeżo. To znaczy, mam na myśli to, że ten kawałek ukazał się dosłownie kilkanaście, kilkadziesiąt godzin temu. Cały czas mamy do czynienia z nowością Timmy Trumpet, Aleph Arben i Alex. Ich wszystkich możecie znać z wielu klubowych kawałków, ale też wielu tanecznych numerów. I teraz oni przygotowali wspólny kawałek, który nazywa się Chase the Feeling. I my go gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Nickelback i How You Remind Me. A ja powiem jedną bardzo ważną rzecz. 3-0. Polska wygrała z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy w siatkówce. I teraz podam dokładniejsze dane. 25-17, 25-16, 25-16. A więc można powiedzieć, że to po prostu pogrom. Poszło pięknie, trzymamy kciuki za Polaków. Teraz czekamy na rywala w ćwierćfinale. Ten mecz o 18, ale ten mecz to Bułgaria czy Niemcy. Właśnie wtedy dowiemy się, kto będzie naszym kolejnym rywalem w ćwierćfinale. Właśnie trzymamy kciuki, żeby wydarzyło się tutaj coś pięknego. Ja tymczasem sprawdzam wasze głosówki. Justyna nagrała jedną z nich.
1: Cześć Radio SK, ja dzisiaj w pracy od 6.30 do 20.00.
0: Wow.
1: Oczywiście towarzyszycie mi przez cały czas. Pomarańczowe klapki bardzo by mi się przydały, ponieważ pomarańcz to dominujący kolor w firmie, w której pracuję. Pozdrawiam.
0: No dobra, w takim razie szefowi możesz powiedzieć, że tak naprawdę chodzi o to, że reklamujesz swoją firmę, a klapki SK-owe do ciebie oczywiście lecą. No i powodzenia w pracy wszystkim.
2: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
2: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Żłobek Mali Odkrywcy Przemyśl, ulica Słowackiego, prowadzi nabór dzieci. Indywidualne podejście z szacunkiem i troską. Mała grupa dzieci. Ciepła domowa atmosfera z programem edukacji żłobkowej. Zadzwoń 663 061 285. Więcej na maliodkrywcy.przemysl.pl lub na Facebooku. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!
6: Spalion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
7: Poleca Radio SK.
8: Wciąż masz szansę na bardzo dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dlaczego warto wybrać WSIS?
9: Zajęcia prowadzą praktycy z doświadczeniem.
10: Atmosfera tu jest super. Można się uczyć rozwijając pasję na wiele sposobów.
9: Oprócz zajęć jest wiele dodatkowych rzeczy. Odznaki cyfrowe, warsztaty czy certyfikaty.
11: Mamy studentów z wielu krajów. To naprawdę otwiera na świat.
9: Są mega dobre stypendia. Moje pokrywa całą opłatę za studia.
8: Druga tura rekrutacji trwa do 30 września. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
18: I po reklamie.

0: She Doesn't Mind, to Riviera Vesta. Czy ktoś z was na jakąś Rivierę na przykład chętnie by się wybrał? Pierwszy raz? My Westę lubimy pierwsze razy. Sonita i Korościel w popołudniu Radia SK spełniają wasze marzenia. W aplikacji SK możecie napisać, co chcielibyście zrobić pierwszy raz, a oni chętnie wam pomogą to spełnić. Zgłoszenia są darmowe, no to piszcie koniecznie. 6 minut zostało do 17.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. Eskalive Remix. Eskalive Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. Eskalive Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
4: Olej rzepakowy Olmay 900 ml. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Mleko łaciate świeże 2% 1 litr. Jedyne 2,99 przy zakupie dwóch sztuk.
3: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
5: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda. To będzie ostatnia reklama.

0: i po reklamie.
1: Muzyką się żyje.
2: Morozu zrobił to po raz siódmy, wydał nową płytę. Krążek nosi tytuł Wszystko, czego chciałem. Jest na nim sporo hitów, m.in. wakacyjny numer Nie ma miejsca jak dom, odpowiedni moment w duecie z Zalią, czy tytułowy kawałek Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Morozu mówi, że ten kawałek opowiada o tym, w jakim momencie życia właśnie się znajduje. Kawałki z nowej płyty Mroza już niedługo usłyszymy na żywo w czasie halowej trasy koncertowej. Start 2 października w Atlas Arenie w Łodzi. Potem zagra na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i na zakończenie 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie. Michał Szpak oficjalnie wyśpiewał, że jest zakochany. Artysta wydał właśnie nowy singiel Kochanie, który jest skierowany do bliskiej mu osoby.
3: To jest moja historia, to jest jakiś komunikat albo też forma przekazu tego, co dzieje się między nami. O, może tak.
4: Czyli Michał Szpak jest teraz szczęśliwy. Jest bardzo. W tym momencie, w którym chciał się znaleźć.
3: Absolutnie. Jest cudownie.
2: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią nowego filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Shawn Mendes przygotował niespodziankę dla fanów. Artysta świętuje dziesięciolecie swojej płyty Illuminate. To z tego albumu pochodzą m.in. hity takie jak Treat You Better czy There's Nothing Holding Me Back, które do tej pory gramy w Radiu SK. Shawn Mendes zapowiedział, że 25 września ukaże się specjalna reedycja płyty, na której znajdzie się m.in. niepublikowane demo piosenek sprzed 10 lat. Ale dużo wcześniej zagram wam hity na czasie. Będzie Temper City, Self Aware, a będzie też Reggaeton Lento, a do tego Teddy Swims i Bad Dreams. Mati Fuczyło, cześć!

0: Tattoo i All the Things She Said w ST 15 minut po 17. Słuchajcie, widziałem już różne miejsca, w których można spać. Sam zresztą w wielu różnych dziwnych miejscach spałem, na przykład na podłodze, ale w Japonii, słuchajcie, powstał hotel, który tak naprawdę jest wielkim Pokebolem, czyli tą kulą, do której w animacji Pokémon łapie się Pokémony właśnie. Pytanie tylko, czy po nocy w takim miejscu sami się Pokémonem nie staniemy. No i ciekawe, czy Pikachu nie czeka w recepcji.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
13: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspierający.

0: To Toplo i Talking Body w Radiu SK. 26 minut zostało do godziny 18. To jest SK, to są hity na czasie. U nas mamy wyłącznie najlepsze. Toplo to też pani, którą można kojarzyć z kawałka Habits. On ma ponad miliard wyświetleń na jednej ze stron internetowych, ale co ciekawe, jego bardzo łatwo znaleźć wpisując w wyszukiwarkę on. Naprawdę, bo po prostu tam jest ta taka melodia on. No i okazuje się, że tak wiele osób szukało tego kawałka w ten sposób, że po prostu już algorytm się nauczył i zaczął pokazywać Toplo. Ale słuchajcie, nie o tym. W Warszawie przed muzeum stanęły ostatnio wielkie nożyce. Nie wiem, czy to widzieliście, na sk.pl można to zobaczyć. One mają 5 metrów, złoty kolor, symbolizują też ciężką pracę podobno. I dobrze, że to jest rzeźba, no bo wyobraźcie sobie, gdyby w pracy takimi nożycami zaczęli ciąć koszty.
1: Radio SK. Reklama.
2: 5931.
3: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. W ten weekend podwoimy twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
8: Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29 Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19 wystąpi Smolik, Kev, Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik, Kev, Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
9: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
16: I po reklamie.

0: Skoro cichosza, to Stanach w Radiu SK 6 minut przed godziną 18. Pamiętajcie, aby m.in. na ten hit głosować na SK.pl w gorącej 20. W każdy piątek po 17 sprawdzamy, co tym razem wylądowało na miejscu pierwszym ostatnio, czyli wczoraj. Był to kawałek Margaret i Dawida Kwiatkowskiego. Jak będzie w kolejny piątek? No, to wszystko zależy od was. SK.pl i tam głosujecie. A skoro cichosza, to ja też cichosza już będę w tym momencie. Kinga Baryga przejmuje antenę Radia SK, bo przed nami imprezka, a skoro imprezka, to musi być dobrze, prawda? Radio SK. To dobrej zabawy wam życzę.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: I po reklamie.
18: Przemyśl na czasie.
19: Codziennie macie od nas zestaw najlepszych imprez, a prezentujemy wam je właśnie tu. Tomasz Witek, witajcie. A teraz mamy propozycję dla miłośników aktywnego wypoczynku. Już 26 września, no czyli dokładnie za tydzień, rusza kolejna odsłona Eurorajdu. Biegowa impreza odbędzie się w tym roku już po raz 9. Tym razem uczestnicy będą mieli do pokonania trasę o długości 35 km.
20: Przejedziemy przez Buszkowice, Bolestraszyce, Żurawice i tam przez gminę Orły dojedziemy do Duńkowiczek. No i tam tradycyjnie będzie taki mały piknik.
19: To był Paweł Bugira, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu. A więc zapisujcie datę. Euroride startuje 26 września. A wszystkie informacje dotyczące zapisów macie na stronie internetowej Przemyskiego Szpitala.
21: Muzyką się żyje.
22: Ten duet podbił wasze serca. Dawid Kwiatkowski i Margaret na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia SK. Największym hitem ostatniego tygodnia jest numer Później ci opowiem. O czym dokładnie jest ta piosenka?
23: No jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem?
22: Dawid Kwiatkowski przez wiele lat razem z Margaret próbowali coś razem nagrać, ale nie udawało im się zgrać terminów. W rozmowie z Eską zdradzili, że to nie jest ich pierwszy wspólny kawałek, ale tylko ten udało się opublikować. Możemy się poczuć jak na wakacyjnej imprezie na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski. I to już tej jesieni. 10 października odbędzie się kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat. Od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. Nicole Scherzinger zainteresowana nie tylko polską publicznością, ale i polską kuchnią. Wokalistka przyjechała do naszego kraju w ramach powrotu koncertowego grupy The Pussycat Dolls. Dziewczyny zagrały w Warszawie w ramach trasy z okazji 20-lecia debiutanckiego albumu. Gwiazda grupy, czyli Nicole, postanowiła dzień przed koncertem odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracując z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała spróbować, jak smakują one w Polsce. Artystka zdradziła też, że ma polskie korzenie. Jej prababcia była Polką.
0: Impreska.
2: Impreska.
0: Impreska.
2: Eska.
0: Eska.
22: 2,5 minuty po godzinie 18. Jest sobota, czas rozpocząć imprezkę w Radiu SK. Będzie pięknie, a to za sprawą hitów na czasie Kinga Baryga. Witam i zapraszam na dobry początek, Dawid Podsiadło i Na Błysk.

Oj, tego pana to nie trzeba nikomu przedstawiać. Sean Paul w Radiu SK, 16 minut po godzinie 18. Jest sobota, jest imprezka, a ja dostałam taką wiadomość od naszego słuchacza Adama. Napisał tak: hej SK, my już lecimy pożegnać lato, poprosimy o dobrą muzę. No, chyba że możecie do nas dołączyć, to bierzcie konsolę i przebywajcie. Dołączyć co prawda nie możemy, ale te najlepsze hity na czasie możemy grać. I takie będą już za chwilę. Swoją drogą Adam tutaj mi podpowiedział, no to co? O, może poruszymy ten temat, jako że jesteśmy już po sprzątaniu, po tych wszystkich domowych obowiązkach. Plan na idealny sobotni wieczór to i wykończycie. Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK. Mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. A już teraz gram kolejne hity na czasie.

0: Margaret i Prima Ballerina, 32 minuty po godzinie 18. To jest Radio SK, to jest imprezka w Radio SK. My gramy wam tutaj hity na czasie, ale też pytamy was o to, jaki jest plan, idealny plan na sobotni wieczór. I odezwała się do nas Angelika. Halo Angeliko, jaki jest według ciebie ten plan?
1: Droga Esko, idealny plan na wieczór to odwieźć dziecko do babci i cieszyć się wieczorem z narzeczonym. Także jestem w drodze.
0: I to się nazywa plan idealny. Pozdrawiamy serdecznie Angeliko. Mam nadzieję, że ten wieczór będzie wyjątkowy nie tylko dla ciebie, ale także dla dziadków. Oczywiście cały czas czekam na wasze głosówki. Piszcie, jaki jest idealny plan na sobotni wieczór. A ja gram. Kolejne hity na czasie już za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, Noser, co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządu, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Żłobek Mali Odkrywcy Przemyśl, ulica Słowackiego, prowadzi nabór dzieci. Indywidualne podejście z szacunkiem i troską. Mała grupa dzieci. Ciepła domowa atmosfera z programem edukacji żłobkowej. Zadzwoń 663 061 285. Więcej na maliodkrywcy.przemysl.pl lub na Facebooku. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!
6: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
7: Wybierz studia pierwszego stopnia we FSIS w Rzeszowie. Cyberbezpieczeństwo, analityka danych w biznesie, grafika komputerowa i produkcja multimedialna, marketing i nowe media, kosmetologia, logistyka, informatyka, programowanie, pielęgniarstwo, transport, spedycja i obsługa celna, biznes i innowacje oraz pięcioletnia fizjoterapia. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl. Create your life.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: 5, 9, 31.
9: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

Szabozi, 14 minut przed godziną 19 w Radio SK. To jest imprezka, mamy sobotę, więc można już zacząć przygotowywanie się do imprezy. A ja zapewnię wam dobrą muzę podczas tego bifora. Swoją drogą pytam was, jaki jest idealny plan na sobotni wieczór, i odezwał się do nas Piotrek. Piotrek napisał tak, uwaga, czytam wam wiadomość. Cześć SK, niestety dzisiaj w ponury dzień pogoda fatalna i na dodatek w pracy, ale słuchanie was umila dzień. Pozdrawiam z Chicago, Piotr. No to również pozdrawiamy, jak widać, można nas słuchać nie tylko w Polsce, a to za pośrednictwem naszej aplikacji. Zachęcam do jej pobrania i gram dalej kolejne hity na czasie.

H. Mata. Wszystko zaczęło się od jednego wspólnego koncertu i tak powstał właśnie ten remix. Moi drodzy, 5 minut zostało nam do godziny 19. To nie oznacza końca. To dopiero początek. Rozgrzewamy się. Imprezka w Radio SK trwa, więc już za chwilę wracam do Was z kolejnymi hitami na czasie. Będą też nowości. Nowości od Shakiry i Malumy. Ja już nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że Wy też.

0: Reklama.
1: 5931. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie. Najlepsze animacje dla całej rodziny. A wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen Witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: SK odkrywa młode muzyczne talenty. W czwartek po 23 na naszej antenie zadebiutował Span. To początkujący artysta, który zrobił challenge na swoim TikToku. Postanowił sprawdzić, czy uda mu się dotrzeć ze swoim utworem do radia bez wytwórni czy profesjonalnego studia. SK udowodniła, że się da. Zagraliśmy jego numer po ostatniej nocy. Span do ostatniej chwili był przekonany, że jest to niemożliwe.
13: Nie dowierzam, ale się to dzieje.
14: Co czujesz?
13: Czuję na pewno adrenalinę. Nie wiem, czy stres, ale na pewno adrenalinę.
14: Ale miałeś przeczucie, że to się uda? I to tak całkiem
13: szybko. Ja już myślałem o tym, żeby nagrywać, że się nie uda, że się nie da.
14: Okej, do przodu chciałeś nagrywać, że się nie uda, że to jest niemożliwe.
13: Tak, już miałem w planach, żeby za kilka dni nagrywać, że jednak się nie udało.
12: A jednak się udało. Span zadebiutował na antenie Radia SK. To kolejny dowód na to, że wszystkie hity zaczynają się w SC. W każdy czwartek po 23 mamy dla Was specjalny program, w którym gramy nowe numery od razu w momencie premiery. Artyści często wypuszczają nowe hity właśnie w nocy, z czwartku na piątek, a my te hity gramy jako pierwsi. The Colors wrócą do Polski. To grupa, którą doskonale znacie z Eski, z wakacyjnego hitu Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym także Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors wystąpią w Warszawie 16 października 2027 roku. Ale bilety trafiły już do sprzedaży. Włosi zagrają w klubie Progresja. Miley Cyrus zaczyna nowy rozdział swojej kariery. Ukazał się jej 10. album Best Persuades. Tytułowy kawałek z tego krążka możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Ten album powstał w mgnieniu oka, ale tak właśnie wygląda moje życie od 20 lat. Tak o krążku mówi artystka. Wraz z premierą Miley zapowiedziała także powrót do występów na żywo. W październiku zagra dwa koncerty w Los Angeles. Bilety wyprzedały się w kilka minut. Radio SK ma dla Was nowy album Miley Cyrus. Zaglądajcie na naszego Instagrama i piszcie w komentarzach, dlaczego właśnie ta płyta powinna trafić do Was.
15: Impreza.
12: 3 minuty po godzinie 19, a my się nie zatrzymujemy i gramy dalej. Kolejne hity na czasie. W tej godzinie także nowość od Shakiry i Malumy. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi, bo tutaj zrobi się naprawdę gorąco. Kinga Paryga, witam i zapraszam.

0: Bausa i Magnetic. Ten numer bardzo dobrze znacie, a już teraz czas na coś, co przedłuży nam letni vibe.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: 10 lat temu stworzyli ten numer. Już posłuchajcie.

Mowa oczywiście o Shakirze i Malumie. Przychodzą do nas z czymś nowym. Jeszcze było też Clandestino, a teraz czas na Agua. Sam Maluma powiedział, że napisał na swoich social mediach: podbijamy świat razem z Królową, właśnie tym numerem. A teraz podbije ją także Radio SK. No to co? Gramy. Shakira i Maluma z numerem Agua. Już teraz w Radio SK.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Armin van Buuren w Radiu SK, w imprezce w Radiu SK, a więcej setów od tego DJ-a będziecie mogli posłuchać od północy. Przypominam, że dzisiaj startuje SK Live Remix. Zachęcam do słuchania, ale zachęcam też do słuchania Radia SK już teraz, bo kolejne hity na czasie wracają za chwilę. Będzie między innymi Swedish House Mafia, ale będzie także Bledka.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 5, 9, 31.
9: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

0: To jeden z tych numerów, który za szybko nam się nie znudzi. Bledka i Komu miałabym powiedzieć w imprezce w Radiu SK. Dzisiaj mamy sobotę, a ja pytam was o idealny plan na sobotni wieczór. Odezwał się do nas Michał. Michale, jak to wygląda u ciebie?
1: Ja wam powiem jak. W tym tygodniu dostałem informację z kadr, że system źle policzył mój urlop i mam do wykorzystania 53 dni. Zatem zaczynamy urlop i jeszcze 48 dni mi zostaje.
0: 50 ile tam było? O Boże, kochany Michał, no bardzo nam przykro, że ty możesz korzystać, a my nie.

Neptunika, 6 minut przed godziną 20. Tak wam gramy w imprezce w Radiu SK. Mamy sobotę, a jak sobota, no to pytamy, jakie są idealne plany na ten sobotni wieczór. I Wiola się odezwała i napisała do nas, że ona idealny sposób na sobotę ma taki, że leży sobie aktualnie na kanapie, słucha radia, a mąż przygotowuje jej kolację. No to nie jest przypadek, bo ja ostatnio wyczytałam takie badania, które pokazują, że kanapka na przykład właśnie robiona na kolację, przygotowana przez kogoś innego, po prostu smakuje nam lepiej. No to Wiolu, ja życzę smacznego tobie, ale także twojemu mężowi, bo wiem, że on tam będzie podjadał przy robocie tej dobrej kolacji. A ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19.00 wystąpi Smolik, Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
6: I po reklamie. Przemyśl na czasie.
7: Tomasz, jak macie ochotę na podróż do Ameryki Południowej bez kupowania biletu lotniczego, no to dobrze trafiliście, bo już w środę, 23 września, będziecie mogli zajrzeć do Argentyny z zupełnie innej perspektywy. Wystarczy przyjść do Centrum Kulturalnego w Przemyślu. Tam po wakacyjnej przerwie wraca Przemyski Klub Podróżnika. Tym razem spotkanie odbędzie się pod hasłem Argentyna poza schematem. A o swoich podróżniczych doświadczeniach opowie Małgorzata Bugajska-Szybiak. Będzie o Argentynie mniej oczywistej, dalekiej od popularnych turystycznych szlaków. Nie zabraknie opowieści o niezwykłych krajobrazach, kulturze, mieszkańcach i codziennym życiu tego różnorodnego kraju. Pamiętajcie, spotkanie rusza 23 września o 19 w sali widowiskowej Centrum Kulturalnego w Przemyślu.
8: Muzyką się żyje.
9: Znamy piosenkę na Eurowizję Junior. W tym roku Polskę będzie reprezentował 14-letni Wiktor Sas, który na konkursie wykona kawałek Gravity. To dla mnie przede wszystkim piosenka o tym, żeby się nie poddawać. Grawitacja może ściągać nas w dół, ale nie możemy pozwolić, żeby odebrała nam to, co w nas najlepsze, podkreśla Wiktor Sas. Za stworzenie tego numeru odpowiada m.in. Tripsy i Lanberry, czyli artyści, których doskonale znacie z Eski, na przykład z hitu Dzięki, że jesteś. Wiktor Sas wygrał tegoroczną odsłonę programu The Voice Kids, co dało mu bilet na Eurowizję Junior. Polska ma na koncie dwa zwycięstwa na tym konkursie. W 2018 roku wygrała Roxy Węgiel, a rok później Vicky Gabor. Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził, ten kawałek powstał w Zakopanem.
10: Wyjechaliśmy z zespołem całym, moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca. I zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy, muzyczny, i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów. I ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
9: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Po ponad 2 dekadach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnianych nagród, m.in. za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu i był to pamiętny i kontrowersyjny jak na tamte czasy występ w tercecie z Britney Spears i Christiną Aguilerą.
11: Impreska.
12: Impreska.
11: Impreska.
12: Eska.
11: Eska.
9: 2 minuty po godzinie 20, a my gramy dalej. Kolejne najlepsze hity na czasie. Już teraz gorące trio. Jonathan, Pezet i Liwka, Obejmuje noce. Tak, zaczynamy godzinę 20. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Pink w imprezce w Radio SK, a już teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Urzel. Znacie go m.in. z numeru Bella Ciao. Właśnie tak, to on przyszedł do nas z tym remiksem, a teraz łączy siły z gwiazdą w Meksyku, Netonem Vegą, i tworzą nowy numer, który gramy wam już teraz w Radiu SK. Urzel i Neton Vega z numerem Mami. Miłego słuchania.

Oskar Cyms i Bez końca to najnowszy numer od tego artysty. Są tacy szczęśliwcy, którzy mogli ten numer usłyszeć dzisiaj na żywo, bo dzisiaj Oskar Cyms koncertował muzyczne pożegnanie lata Konstancin Jeziorna. To właśnie tam wystąpił, ale spokojnie. Wszyscy ci, którzy nie mogli na to wydarzenie dojechać, mogli posłuchać właśnie tego numeru w Radio SK, bo my gramy wam najlepsze hity na czasie i już za chwilę do was wracam z kolejnymi takimi, ale zanim to nastąpi, to jeszcze przychodzę do was z jednym pytaniem. Co u was? Co robicie? Dajcie znać. Może chcielibyście kogoś pozdrowić? Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK i już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Meduza.

0: Post Malone. Tak wam gramy 17 minut przed godziną 21. Dalej imprezkujemy, dalej gramy wam hity na czasie, a wy piszecie co u was, ale także pozdrawiacie. Paula do nas napisała.
1: Hej!
0: Hej!
1: Wracamy do domu i pozdrawiamy Klaudię.
0: My również pozdrawiamy Klaudię i ciebie, droga Paulu. Dziękujemy za twoją wiadomość i oczywiście czekamy na więcej. O, proszę bardzo, mamy także wiadomość od Gosi. Halo, Gosiu.
2: Chciałabym pozdrowić mojego najukochańszego chłopaka, najseksowniejszego mechanika na świecie forever, który teraz no niestety męczy się przy aucie, ale życzę mu udanego wieczoru i resztę spędzonego oczywiście ze mną, jak już wróci do domu. I wszystkim innym życzę udanej soboty. Pozdrawiam.
0: No dzięki, Gosiu. Całe szczęście, że nie jest to twoje auto, które musi naprawiać.

Fast Boy na zakończenie godziny 21, ale my jeszcze nie mówimy ostatniego słowa, bo my gramy dalej po 21 kolejne hity na czasie, a o 21 najnowsze informacje z kraju i ze świata, muzyki oczywiście. O takich będziemy wam mówić, więc nie odchodźcie za daleko i bądźcie z nami także o 21.

0: Przemyśl na czasie.
1: Tomasz Widak, co łączy Przemyśl Chopina i młodego pianistę, który ma już na koncie międzynarodowe sukcesy? Odpowiedzi poznacie już jutro. To właśnie wtedy w Centrum Kulturalnym w Przemyślu rusza podkarpacka odsłona projektu Efekt Chopina. Na scenie wystąpi Mateusz Tomica, uczestnik ostatniego konkursu chopinowskiego i laureat międzynarodowych konkursów pianistycznych. Koncert rozpocznie się o 18:00 i jest darmowy, ale to dopiero początek. W ramach Efektu Chopina na Podkarpaciu w październiku, listopadzie odbędzie się aż 6 koncertów, m.in. w Rzeszowie, Sanoku, Strzykach Dolnych, Kolbuszowej i Krośnie. A pierwszy koncert z tego cyklu już jutro w Przemyślu. Tak więc padajcie, a szczegóły macie na stronie naszego przemyskiego CK.
2: Muzyką się żyje.
3: Na ten duet warto było czekać. Dawid Kwiatkowski i Margaret na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Później ci opowiem, to wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Droga do nagrania tego numeru była bardzo długa. Artyści latami próbowali zgrać terminy, ale im się nie udawało.
4: Równo chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
5: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
4: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że
5: ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
3: Tak się zgrali, że stworzyli jeden z największych hitów tego lata. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugie wskoczył nowy hit ekipy Swedish House Mafia, czyli Happiness is So Sad. Podium zamyka młoda rapowa gwiazda Mr. Jelly Deli z hitem Deli Supreme. Cała lista czeka na sk.pl, tam głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek od 17:00. Irlandia nie wróci na Eurowizję. Tamtejszy nadawca drugi rok z rzędu zamierza bojkotować konkurs ze względu na udział Izraela i dramatyczną sytuację w Strefie Gazy. Irlandia nie tylko nie wyśle swojego reprezentanta, ale też nie będzie transmitować koncertów. Przyszłoroczna Eurowizja odbędzie się w maju w Bułgarii. Mrozu zrobił to po raz 7. Wydał nową płytę, krążek nosi tytuł Wszystko, czego chciałem. Jest na nim sporo hitów, m.in. wakacyjny numer Nie ma miejsca jak dom, Odpowiedni moment w duecie z Zalią, czy tytułowy Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Mrozu mówi, że ten krążek opowiada o tym, w jakim momencie życia właśnie się znajduje. Kawałki z nowej płyty Mroza już niedługo usłyszymy na żywo podczas halowej trasy koncertowej. Start już 2 października w Atlas Arenie w Łodzi. Potem zagra na warszawskim Torwarze, w Hali Stulecia, we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i na zakończenie 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie.
0: Imprezka.
2: Imprezka.
0: Imprezka.
2: Eska.
0: Eska.
3: Właśnie tak, 21 rozpoczęta, więc gramy dalej. Kolejne hity na czasie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to już za chwilę także nowość. Ale najpierw Gips, Igo, Ostatni dzień lata. Tak, tematycznie. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Kygo i Khalid, Save My Love. Tak wam gramy 15 minut po godzinie 21, a już teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to ja przychodzę do was z czymś wyjątkowym, specjalnym i niepowtarzalnym. Ja wiem, że na GTA 6 to wszyscy czekają. No i jeszcze rzeczywiście na tę grę musimy poczekać. Premiera już została kilka razy przekładana, no ale mamy... jakiś taki przedsmak tego, co nas czeka. Bo dostaliśmy soundtrack, 6 singli, w tym jeden, który zagram wam w Radiu SK już teraz. Catriel i Paco Amoroso, czyli duet z Argentyny, łączy siły i tworzy numer Sexy Magic. I właśnie ten numer gramy wam już teraz w Radiu SK. Miłego słuchania!

0: Robin Schulz, Watermata, ale to dobrze brzmi. To jest dobry numer. To jest dobry numer, żeby rozgrzać się porządnie przed jakąś imprezą. Na przykład jeśli teraz jesteście na jakimś biforku, to proszę bardzo, hity na czasie wam towarzyszą. I mam nadzieję, że dzięki nim macie się dobrze i czujecie już ten imprezowy vibe. No właśnie, jeszcze dodatkowo pytałam was, kogo pozdrawiacie. I Ada się do nas odezwała. Ado, halo.
1: Dobry, dobry. Pozdrawiam serdecznie moją całą rodzinkę, mojego tatę, moją siostrę i życzę miłej nocy lub miłego wieczoru.
0: Pozdrawiamy i również życzymy tobie i wszystkim słuchaczom miłego wieczoru, oczywiście z hitami na czasie, bo takie nadal będę wam grała. Jeśli wy chcielibyście kogoś pozdrowić, piszcie, wysyłajcie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej. Już za chwilę wracam do was, a ze mną, o, para idealna, Shawn Mendes i Camila Cabello.

Calvin Harris, How Deep Is Your Love? Tak, wam gramy 13,5 minuty przed godziną 22. No nie mówcie, że ten numer nie kojarzy wam się z imprezami, ależ oczywiście. A jeśli ktoś chciałby teraz trochę pośpiewać, to będzie do tego okazja. Naughty Boy, Sam Smith i la la la la la. Gramy wam w imprezce w Radiu SK.

Godzinę 21 kończymy razem z przesympatyczną, przezdolną Liwką. Poza tobą nic to najnowszy numer, który gramy wam właśnie w Radio SK. Zbliżamy się do godziny 22, to oznacza, że najlepsze hity na czasie grają dalej. Ale ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga, do usłyszenia, ale spokojnie. Hity na czasie zostają z wami aż do białego rana.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. James Hype.